0: Dobra noc z Radiem Emaus.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Mamy dzisiaj uroczystość. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Prawda o tym wydarzeniu stanowi dogmat naszej wiary. Wierzymy jako Kościół, że niepokalana Matka Boga, Maryja Zawsze Dziewica, po zakończeniu ziemskiego życia z duszą i ciałem została wzięta do chwały niebieskiej. Formalnie dogmat ten ogłoszono stosunkowo niedawno. Zrobił to papież Pius XII 1 listopada 1950 roku. Jednak prawda ta była obecna w Kościele od samego początku, a już z całą pewnością od VI wieku, gdy cesarz Maurycy polecił obchodzić na wschodzie w dniu 15 sierpnia osobne święto dla uczczenia tej właśnie tajemnicy. Różne bywają nazwy dla tej uroczystości. Wzięcie Maryi do nieba, przejście, zaśnięcie, a nawet odpocznienie. Ale wspólny jest ich najgłębszy sens. Oto ta, która wydała na świat Bożego Syna i która nosiła Go na swoich rękach, chroniąc, gdy był dzieckiem. Ta sama, na mocy tego właśnie wybrania, gdy dopełniły się jej dni na ziemi, została wzięta przez Syna do nieba. I w tym momencie zawsze przychodzi mi na myśl ikona, na której Maryja, choć jest dorosłą kobietą, to jak dziecko oddaje się w ręce Jezusa i pozwala zabrać do Ojca. Piękny obraz, kwintesencja dzisiejszej uroczystości, ale przede wszystkim to źródło wielkiej nadziei dla każdego z nas.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Radio Emaus.

0: Radio Emaus na dobry dzień. Myśli świętych o Najświętszej Marii Pannie.
1: Święty Maksymilian Maria Kolbe powiedział: sprawa to jedyna. Cokolwiek uczynimy, chociaż to byłby akt więcej niż heroiczny, wstrząsający podstawami wszelkiego zła na ziemi, o tyle tylko będzie miał jakąś wartość, o ile będzie się w nim wola nasza zgadzała z jej wolą, a przez nią z wolą Bożą.

0: Autopromocja.
1: Płynność zamiast stresu, kultura zamiast brawury. Włącz bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Na dobry dzień.

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: i świętych o Najświętszej Marii Pannie.
1: Święty Maksymilian Maria Kolbe powiedział: sprawa to jedyna. Cokolwiek uczynimy, chociaż to byłby akt więcej niż heroiczny, wstrząsający podstawami wszelkiego zła na ziemi, o tyle tylko będzie miał jakąś wartość, o ile będzie się w nim wola nasza zgadzała z jej wolą, a przez nią z wolą Bożą.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Autopromocja.
1: Płynność zamiast stresu, kultura zamiast brawury. Włącz bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

Dzień dobry, wybiła godzina 8, z tej strony Julia Szymańska. Rozpoczynamy dobry dzień z dobrym radiem Emaus i rozpoczniemy go od czegoś na poprawę humoru. Na początek Happy i Pharrell Williams.

0: really well, don't you? I enjoyed it. Nice being in the booth. So, unless you have anything else, that's a wrap.
1: Jiggle, jiggle. I'd like to see you.
2: Minut z Bogiem.
3: Z Ewangelii według świętego Łukasza. W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana. Wtedy Maryja rzekła: wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, Zbawcy moim, bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Święte jest imię Jego, a Jego miłosierdzie na pokolenia i pokolenia nad tymi, którzy się Go boją. Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich. Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za swoim sługą Izraelem, pomny na swe miłosierdzie, jak obiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.
4: Maryja poszła z pośpiechem. Człowiek także dzisiaj się spieszy. Nieraz można odnieść wrażenie, że z tego pośpiechu to się diabeł cieszy, bo człowiek coraz bardziej oddala się od Boga, od drugiego człowieka, a nawet od samego siebie. Wszystko jest dokładnie zaplanowane i zapisane w kalendarzach, godzina po godzinie, dzień po dniu. Trzeba przecież zadbać o godny byt i przyszłość rodziny. W tym zabieganiu nie można jednak zapomnieć, że czas to nie pieniądz, ale jak mówił błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński, czas to miłość. Pomyśl, kiedy ostatnio zastanawiałem się, co jest w moim życiu naprawdę najważniejsze?
2: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.

Słyszymy się 15 sierpnia w dzień szczególny, ponieważ dzisiaj obchodzimy wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny i Święto Wojska Polskiego. Ale to nie wszystko, ponieważ dzisiaj obchodzimy też Dzień Synowej. I właśnie z tej okazji, a mam tutaj na myśli wniebowzięcie, dzisiaj w Radiu Emaus o godzinie 10 będziecie mogli uczestniczyć w mszy świętej, ponieważ właśnie od godziny 10 czeka nas transmisja mszy prosto z poznańskiej katedry. I w związku z tym w dzisiejszym programie zajdą też inne zmiany. O godzinie 9.30 wyjątkowo będziecie mogli posłuchać audycji Bezpiecznie do celu w wykonaniu Macieja Gładysza, a o 11.30 będziecie mogli posłuchać audycji Lili Ładę o nazwie U proboszcza w parafii. To, co zadzieje się dzisiaj bez zmian, to kartka z kalendarza już niedługo, bo o godzinie 8.30 kartka z kalendarza, czyli segment poświęcony różnym wydarzeniom, które miały miejsce danego dnia na przestrzeni wielu lat, czasami naprawdę bardzo wielu. I w związku z tym, że dzisiaj obchodzimy dzień szczególny, od 8.30 przyjrzymy się temu, co działo się w Polsce dokładnie na przestrzeni tych wszystkich lat. A tymczasem Locked Out of Heaven, Bruno Mars.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Kartka z kalendarza.
1: Otwieramy nasz Emausowy kalendarz na 15 sierpnia, dniu szczególnym, ponieważ dzisiaj oczywiście obchodzimy święto wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i myślę, że z tej okazji warto przyjrzeć się co nieco, co takiego wydarzyło się w Polsce dokładnie na przestrzeni lat, to właśnie 15 sierpnia. I myślę, że dzisiaj trochę sobie po Polsce powędrujemy, a do tego 15 sierpnia to był i jest dobry dzień zarówno dla obrazów Matki Bożej, jak i dla Mariawidów. Ale o co chodzi dokładnie? Zacznijmy od tego, że 15 sierpnia w 1317 roku król Władysław Łokietek nadał Lublinowi prawa miejskie oparte na prawie magdeburskim. Ani to o obrazach, ani to o Mariawidach na razie, ale też z okazji dzisiejszej kartki z kalendarza właśnie powędrujemy sobie po Polsce. Rozpoczęliśmy w Lublinie. Wiele lat później, ponad 100 lat później, 15 sierpnia w 1489 roku odsłonięto ołtarz Wita Stwosza w Kościele Mariackim w Krakowie. Przeskoczmy do XVIII wieku, ponieważ 15 sierpnia w 1723 roku biskup łódzki Stefan Rupniewski koronował obraz Matki Bożej Kodeńskiej, a 4 lata później ten sam biskup koronował obraz Matki Bożej Podkamieńskiej. Dokładnie 160 lat później, 15 sierpnia, biskup krakowski kardynał Albin Dunajewski koronował obraz Matki Bożej Kalwaryjskiej. Znajdujemy się już w XX wieku. Tak się składa, że 15 sierpnia w 1914 roku nastąpiła konsekracja Mariawickiej Katedry Nieustającej Adoracji Ubłagania w Płocku, a 4 lata później również w Płocku odbyło się poświęcenie i nadanie tytułu Mariawickiej Świątyni Miłosierdzia i Miłości. Dokładnie 60 lat później, w 1978 roku, 15 sierpnia, powołano Związek Narodowy Katolików. A takim ostatnim wydarzeniem tego dnia w XX wieku to jest 15 sierpnia rok 2000, kiedy oficjalnie uruchomiono pierwszy polski komunikator internetowy. A jaki był to komunikator? No oczywiście gadu-gadu. I dzisiejszą kartkę z kalendarza zakończymy informacją, która mogłaby również się pojawić w dzisiejszej muzycznej podróży w czasie i być może jeszcze do niej wrócimy. Mianowicie tak się składa, że 15 sierpnia w 2009 roku na lotnisku Bemowo w Warszawie odbył się pierwszy w Polsce koncert Madonny.

Radio Emaus. Na zegarach 8.42, a jutro o 13.15 w Radiu Emaus ruszamy tradycyjnie z koncertem życzeń, audycją, która jest poświęcona Waszym życzeniom, podziękowaniom i pozdrowieniom, a tak naprawdę wszystkim dobrym słowom. Jeśli chcecie je przekazać na antenie Radia Emaus, to wysyłajcie nam wiadomości SMS-owe, maile i zostawiajcie komentarze. Żeby wysłać SMS, ślijcie wiadomości na numer 601 077 033. Powtarzam, 601 077 033. A maile wysyłajcie na adres studio.emaus@świętywojciech.pl. Święty Wojciech pisane razem i bez polskich znaków. Jeśli chodzi o komentarze, to zapraszam, żebyście zostawiali je pod postem na temat koncertu życzeń na stronie facebookowej Radia Emaus. Co tydzień

komentarze, maile, smsy. No i przypominam, że od tej 13.15 jutro do 13.45 możecie zadzwonić i na żywo przekazać to, co chcecie. A skoro już o koncercie życzeń mowa, to nie mogłabym nie złożyć wszystkiego najlepszego dzisiejszym solenizantom, czyli Marii, Stefanowi i Juliannie. No właśnie te osoby dzisiaj obchodzą swoje imieniny, także wszystkiego najlepszego. I teraz dla Was Lady Punk z piosenką Zamki na piasku.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.
1: Słuchacie dobrego Radia Emaus. Przypominam, że możecie nas słuchać na 89,8 w Poznaniu, na 92 w Lesznie, na 94 w Nowym Tomyślu, czy na 106,2 w Śremie. Przez radioodbiorniki, ale też przez aplikację mobilną i przez stronę internetową radioemaus.pl.

0: Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko Ciebie i na krańce świata. Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko Ciebie i na krańce świata. Reklama.
1: Koncert Szlagierowa Gala z humorem już 11 października w Poznaniu. Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Duża dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl.

0: Borys Szyc.
1: Po reklamie. Autopromocja.
2: Płynność zamiast stresu, kultura zamiast brawury. Włącz bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
1: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko Ciebie i na krańce świata. Pogoda.
1: Temperatura w Poznaniu wynosi obecnie 20 stopni Celsjusza. Jest to temperatura, z której warto dzisiaj korzystać, jeśli nie jesteście fanami upałów, ponieważ dzisiaj na terenie Poznania, ale też całej Wielkopolski bardzo wysokie temperatury dochodzące nawet do 35 stopni Celsjusza. Wieje słaby południowy wiatr, a ciśnienie atmosferyczne umiarkowane, utrzymujące się na poziomie 1016 hektopaskali. W związku z falą upałów Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał już ostrzeżenia i alerty niemalże dla całej Polski. Ostrzeżenia przed upałem zostały wydane, jednakże w całości nie zostało nimi objęte tylko województwo podlaskie, a w części województwo lubelskie, jego północna część, mazowieckie, a dokładnie jego wschodnie powiaty i środkowa oraz wschodnia połowa województwa warmińsko-mazurskiego. Od ostrzeżeń są wolne również rejony podgórskie Małopolski i Podkarpacia, a na zachodzie i północy alerty będą ważne tylko dziś. Natomiast na południu, południowym wschodzie i częściowo w centrum pozostaną w mocy do niedzielnego wieczora.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko Ciebie i na krańce świata. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

15 sierpnia obchodzimy Święto Wojska Polskiego, które z którego to okazji, z okazji tego święta, już rozpoczęły się w Poznaniu uroczyste obchody i są też dzisiaj kontynuowane. Zacznijmy od tego, że właśnie rozpoczęły się te obchody w piątek w garnizonie Poznanie. Będą te obchody były poprzedzone mszą świętą w intencji Wojska Polskiego i odbyła się ta msza o godzinie 9:30 w kościele garnizonowym na ulicy Szamarzewskiego 3 w Poznaniu. Główne obchody miały miejsce na Placu Wolności i rozpoczęły się o godzinie 11:30. A co dzisiaj? Dzisiaj w ramach Święta Wojska Polskiego warto odwiedzić Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu na ulicy 3 Pułku Lotniczego 4. Będzie to okazja nie tylko do tego, żeby pooglądać kolekcję muzeum, ale żeby też poznać bliżej historię Mieczysława Białkiewicza, który jest bohaterem wystawy o nazwie Mieczysław Białkiewicz – Świadek Historii. Wystawa ta jest przygotowana przez Instytut Strat Wojennych imienia Jana Karskiego, a organizatorzy tej wystawy zaznaczają, że będzie można na niej zobaczyć fotografie, dokumenty, pamiątki i materiały archiwalne związane z życiem Białkiewicza. Dzięki nim będziemy mogli spojrzeć na wielką historię przez pryzmat losów jednego człowieka. Losy te były bardzo bogate, ponieważ Białkiewicz był żołnierzem, emigrantem i przedsiębiorcą, który mimo doświadczeń wojny nie utracił więzi z Polską i pamiętał o swojej przeszłości. Jeśli jesteście zainteresowani tą wystawą i chcecie w ten sposób obchodzić dzisiejsze święto, to spieszcie się, ponieważ dzisiejszy dzień to ostatnia okazja, żeby w Poznaniu tę ekspozycję zobaczyć, ponieważ już jutro wystawa wyruszy dalej, a dokładnie do Helu. A co jeszcze będziecie mogli dzisiaj obejrzeć i co przeżyć w związku ze Świętem Wojska Polskiego? O tym jeszcze dzisiaj opowiem i to całkiem niedługo, ale tymczasem Boston z piosenką More Than a Feeling.

Jeśli chcecie dobrze obejść dzisiejsze święto Wojska Polskiego, to udajcie się do Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu. Tam między godziną 10 a 16 czeka Was moc atrakcji. Jedną z nich, jak już wspomniałam, jest wystawa poświęcona Mieczysławowi Białkiewiczowi, ale poza tą wystawą, jeśli się udacie do Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu, będziecie mogli obejrzeć na przykład wystawę, czy też ekspozycję o nazwie Wielkopolanie w polskich siłach zbrojnych na Zachodzie. Co więcej, przygotowano wirtualny teatr historii Iskry Niepodległej i pokaz współczesnego uzbrojenia. Pośród tego prezentowanego sprzętu znajdzie się m.in. czołg podstawowy K2 Black Panther, transporter opancerzony Cougar czy czołg. Miłośnicy militariów na miejscu będą mogli też zajrzeć do wnętrza pojazdu ZSU-57-2, a dostępne na miejscu grupy rekonstrukcji historycznej zaprezentują m.in. umundurowanie i wyposażenie żołnierzy. Co ważne, na miejscu zaplanowano także pokaz pierwszej pomocy i pokaz wozu strażackiego. Odbędzie się również spotkanie z doktorem Franciszkiem Itkowiakiem, który jest autorem książek historycznych. Co więcej, odbędą się quizy i atrakcje dla dzieci. I quizy te będą związane z historią kaprala Wojtka, czyli z historią niedźwiedzia spod Monte Cassino.

Na zegarach 9:27 słuchacie dobrego Radia Emaus. Zostańcie z nami, bo już za chwilę o 9:30 Maciej Gładysz i radiowy kurs jazdy na autostradzie, czyli audycja Bezpiecznie do celu.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień.
1: Bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie. Partnerem audycji jest Autostrada Wielkopolska. Organizator programu Kurs Jazdy na Autostradzie. www.kursjazdynaautostradzie.pl.
2: Maciej Gładysz, witam serdecznie. Zapraszam na nasz radiowy kurs jazdy na autostradzie. Dziś w naszym studiu Marcin Kukawka, High Szkoła Jazdy. Witam serdecznie.
3: Dzień dobry, witam.
2: Dziś chcemy porozmawiać o zjawisku, które miejmy nadzieję będzie znikać z naszych dróg coraz szybciej, czyli jazda na zderzak. Bardzo swego czasu popularne, modne chyba wśród szczególnie młodszych kierowców. Z czego wynika taka jazda? Skąd to się wzięło, że niektórzy uważają, że ona jest fajna, bezpieczna, wygodna?
3: Myślę, że na wstępie podkreślmy, że nie jest ani bezpieczna, ani wygodna, ani fajna. Natomiast gdybym miał się doszukiwać jakiejś genezy takiego postępowania, no to jedyne, co mi przychodzi do głowy, to już myślę, że minione czasy, sytuacja, kiedy poruszaliśmy się tylko i wyłącznie drogami jednojezdniowymi, dwukierunkowymi i kiedy ktoś rozpędzał tego swojego małego Fiata, tudzież syrenę, po to, żeby w ostatniej chwili zmienić pas ruchu, wyprzedzić przed sobą jadącego trabanta i zjechać przed nim z powrotem. Natomiast no, żyjemy w czasach, kiedy podróże wyglądają zupełnie inaczej, dysponujemy innymi samochodami, jeździmy w dużej mierze drogami szybkiego ruchu, czyli drogami, gdzie mamy rozdzielone jezdnie, mamy kilka pasów ruchu. W zasadzie drogi jednojezdniowe to jest najczęściej tylko i wyłącznie dojazd do punktu docelowego kilka, kilkanaście kilometrów od drogi szybkiego ruchu czy od autostrady, więc z całą pewnością takie jeżdżenie no nie powinno być w tej chwili praktykowane. Pamiętajmy również o tym, że samochody, którymi w tej chwili jeździmy, rozwijają prędkości kilkukrotnie większe i to są użytkowe prędkości, one są kilkukrotnie większe od prędkości tej wspomnianej wcześniej syreny małego Fiata czy też Trabanta, więc na pewno z takiej jazdy powinniśmy się wyleczyć.
2: Czyli odpowiedni dystans powinniśmy zachować.
3: Tak, odpowiedni dystans to jest klucz do bezpieczeństwa i co ciekawe, dopóki ktoś na własnej skórze czy we własnym samochodzie nie doświadczy, ile to znaczy ten odpowiedni dystans, to trudno nawet sobie to wyobrazić, bo taki bezpieczny odstęp od poprzedzającego pojazdu to są co najmniej 2 sekundy, lepiej gdyby to były 3, a nawet 4 sekundy, ponieważ no, 1 sekunda to jest absolutne minimum na czas reakcji, 2 sekunda to jest na jakieś, powiedzmy, rozeznanie błędów, które my popełniliśmy lub ktoś popełnił, no i 3 sekunda zostaje nam wtedy na przykład na jakieś działanie. I no, tutaj scenariusz eksperymentu na drodze jest bardzo prosty, jadąc za poprzedzającym nas pojazdem, bez względu na prędkość, jeżeli on, ten poprzedzający pojazd przejeżdża obok jakiegoś stałego elementu przy drodze, drzewo, znak drogowy i tak dalej. Policzmy sobie 121, 122, 123 i zobaczmy, w którym momencie miniemy ten sam element. Najczęściej po 121 już jesteśmy za tym elementem, co mniej więcej oznacza, że utrzymujemy około sekundę odstępu, czyli w sytuacji awaryjnej, powiedzmy, że z poprzedzającego nas pojazdu coś spada na drogę lub ten pojazd gwałtownie hamuje, w zasadzie nie zdążymy zareagować.
2: Jak to wygląda w kilometrach przejechanych? Czy 1 sekunda, ile to mniej więcej kilometrów jest, jak... No właśnie mamy taką sytuację, o której pan mówił. Coś
3: tutaj
2: spadnie
3: i... Możemy sobie bardzo łatwo to przeliczać. Może zacznę od najłatwiejszego przelicznika. 90 km na godzinę to jest 25 metrów na sekundę. W zasadzie dowolnie wybraną prędkość w kilometrach na godzinę dzielimy przez 3,6 i mamy w metrach na sekundę. No i odwrotnie, wykonując mnożenie, mamy w kilometrach na godzinę. Prędkość dopuszczalna na autostradzie, która wynosi 140 km na godzinę, to jest 39 metrów na sekundę. To jest prawie 40 metrów na sekundę, no więc naprawdę dużo. W czasie każdej sekundy pokonujemy spory odstęp. 40 metrów, niecałe 40 metrów, no to jest co najmniej 10 długości przeciętnego samochodu, więc jakby to jakby dopiero może pokazuje, jaki tak naprawdę ten odstęp powinien być, żeby było bezpieczne.
2: Warto pamiętać, że to z jednej strony czas reakcji, czyli ta pierwsza sekunda, no to już jest 40 metrów, zanim potem zahamujemy, wykonamy czynności i zanim nasz samochód wyhamuje, no to mijają kolejne metry.
3: Tak, no oczywiście. Tutaj jakby myślę, że również zaskakującym dla wielu byłoby to, że kiedy zauważamy sytuację jakąś awaryjną, coś zadziało się przed nami na drodze i jedynym rozsądnym rozwiązaniem jest zatrzymać pojazd, to proszę sobie wyobrazić, że najczęściej droga hamowania, czyli ten ostatni element, kiedy już układ hamulcowy samochodu działa i kiedy koła hamują, to jest najczęściej najkrótszy element tej całej układanki. Właśnie czas reakcji jest jakby no kluczowym, bym powiedział, elementem. Później czas zadziałania układu hamulcowego. Później jeszcze to, czy kierowca, który kieruje, potrafi skutecznie hamować, czy też nie. Bo niestety wielu kierowców, kupując chociażby nowy, nowoczesny samochód wyposażony w setki różnych systemów bezpieczeństwa, no sprawdza, wiadomo, jak gra radio, żeby było przyjemnie. No niektórzy sprawdzają przyspieszenie tego pojazdu. Są też tacy, którzy pewnie sprawdzają prędkość, jaką ten pojazd jest w stanie rozwinąć. Chyba nie znam osoby, która pochwaliłaby się, że pojechała na pustą drogę sprawdzić, jak ten samochód hamuje. Czyli musimy przyjąć taki scenariusz, że dla wielu osób hamowanie awaryjne, na przykład na autostradzie, będzie niestety pierwszym hamowaniem awaryjnym w życiu. Więc tu też pewien margines na ewentualne błędy powinien zostać zostawiony.
2: No i na to wszystko nakładają się jeszcze warunki atmosferyczne, które są na zewnątrz.
3: Oczywiście, no one mają ogromne znaczenie i z jednej strony, nazwijmy to trudne warunki atmosferyczne w postaci opadów deszczu, opadu śniegu, opadu jakichś innych jeszcze form wody lecących z nieba, tak to nazwijmy, one będą sprawiały, że nawierzchnia robi się śliska i najczęściej droga hamowania się wydłuża, ale pamiętajmy również o tym, że upały, takie jakie mieliśmy niedawno, one również mogą niekorzystnie wpływać na drogę hamowania, czyli bardzo rozgrzany asfalt, bardzo rozgrzane opony, bardzo rozgrzane hamulce w samochodzie, no bo to wszystko idzie w parze, one również drogę hamowania wydłużają.
2: Mówił pan o tym, że najlepiej jest odliczać od tych 120, ale ktoś powie: nie mam podzielności uwagi, skupię się na liczeniu, nie będę się skupiał na jeździe. Czy są jeszcze jakieś inne metody, jak można tą bezpieczną odległość wyliczyć?
3: No odpowiem tu przewrotowo, musi zawsze jeździć z pasażerem, który będzie mu cały czas odliczał na głos. Natomiast powiem tak, mamy słupki hektometryczne przy drodze, które są ustawione przez co 100 metrów. Możemy na to zwracać uwagę. Jeżeli nie mamy pewności, no to lepiej ten odstęp zawsze zachować większy niż odrobinę za mały, tak? Więc jeżeli mamy jakąś wątpliwość. Myślę mimo wszystko, że dla każdego normalnego kierowcy, który porusza się po naszych drogach, takie odliczenie sobie w głowie co jakiś czas nie jest niczym uciążliwym. Są również miejsca na drogach, gdzie są swego rodzaju znaki na tych drogach poustawiane czy namalowane, pokazujące jakby odległość, ale szczerze mówiąc myślę, że to odliczenie mniej absorbuje uwagę kierowcy niż nawet zwracanie uwagi na te znaki. Nowoczesne samochody, którymi się coraz częściej poruszamy, często w ramach urządzeń typu aktywny tempomat mają również na tablicy wskaźników informacje o tym, w jakiej odległości przed nami porusza się poprzedzający nas pojazd. Bardzo często również pokazują prędkość, z jaką ten pojazd się porusza. Taka może ciekawa rzecz dla słuchaczy: nie każdy jeździ samochodem ciężarowym. Proszę sobie wyobrazić, że nowoczesne samochody ciężarowe czy autobusy, w zasadzie wszystkie mają na wyświetlaczu komunikat dla kierowcy, z jaką prędkością jedzie poprzedzający samochód i w jakiej od nas znajduje się odległość. To zostało wprowadzone po to, aby ten kierowca właśnie w sposób taki racjonalny mógł oszacować, jaką utrzymuje odległość, no bo wiemy, że samochody ciężarowe jednak drogę hamowania mają jeszcze dłuższą niż samochody osobowe.
2: Czyli nie jeździmy na zderzak, nie podjeżdżamy pod maskę drugiego samochodu, zachowujemy ten bezpieczny dystans, bezpieczną odległość, tak byśmy mogli wszyscy bezpiecznie z tej drogi korzystać.
3: Tak, absolutnie tak. Myślę, że jest to kluczowy element, jeżeli chodzi o zachowanie bezpieczeństwa w każdych warunkach na drodze i jeżeli będziemy utrzymywali odpowiednie odstępy od poprzedzających pojazdów, to z całą pewnością powinniśmy unikać wypadków czy kolizji.
1: Bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie. Partnerem audycji była Autostrada Wielkopolska. Organizator programu Kurs Jazdy na Autostradzie. www.kursjazdynaautostradzie.pl

związku z długim weekendem sierpniowym w poznańskich rozkładach jazdy nastąpią zmiany. Dzisiaj wszystkie linie komunikacyjne funkcjonują według świątecznego rozkładu jazdy, a do tego dzisiaj można się wybrać na przejażdżkę liniami turystycznymi numer 0, 100 i 102. Co ważne, linie numer 100 i 102 będą wzmocnione dodatkowymi autobusami, a autobus numer 102 będzie kursował co 60 minut między godziną 10 a 16 i będzie miał zmienioną trasę. Linią tą pojedziemy z dworca głównego na Tatrzańską bez wjazdu do Muzeum Broni Pancernej. Linia ta numer 102 dzisiaj 15 sierpnia będzie między ulicą Tatrzańską a dworcem głównym kursować między innymi takimi trasami jak czy takimi ulicami jak Zwierzyniecka, Kraszewskiego, Szpitalna czy Dąbrowskiego. W dniu 16 sierpnia również będzie obowiązywał świąteczny rozkład jazdy i zarówno dzisiaj jak i jutro autobusy linii numer 100 i 184 będą się zatrzymywały na dodatkowych przystankach Świętego Michała. Co ważne, w nocy z 15 na 16 sierpnia komunikacja będzie funkcjonować standardowo. Mówię oczywiście o komunikacji nocnej. Rozkład jazdy będzie obowiązywał taki jak w nocy z soboty na niedzielę.

0: 15 sierpnia to oczywiście wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny. Inaczej to święto nazywane jest świętem Matki Boskiej Zielnej. I jeśli jesteście ciekawi, jaka jest etymologia tego święta, to udajcie się na stronę radioemos.pl. Tam w zakładce aktualności znajduje się rozmowa z profesorem Remigiuszem Ciesielskim z Wydziału Antropologii i Kulturoznawstwa UAM. I właśnie z nim wczoraj w Radiu Emos odbyła się przeciekawa rozmowa na ten temat. Jeśli nie mieliście okazji jej posłuchać, no to właśnie, udajcie się na naszą stronę internetową do zakładki aktualności. Pełna rozmowa jest dostępna na stronie.
1: Ladies and gents, turn up your sound system to the sound of Carlos Santana in the GMB product, Ghetto and Blues.

0: Teoria
1: i praktyka.
0: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
1: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
3: O.
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Maryja wniebowzięta i ciesząca się chwałą nieba, czczona jest dzisiaj we wspólnocie Kościoła. Gromadząc się wokół ołtarza Pańskiego, wyrażamy pragnienie nieba i życia wiecznego. Na przestrzeni wieków wielu naszych przodków łączyło to pragnienie, dlatego stawali w obronie wartości chrześcijańskich i niezawisłości naszego narodu. Dzisiaj w kolejną rocznicę cudu nad Wisłą wspominamy tych, którzy oddali życie w obronie nadrzędnych wartości ludzkich i chrześcijańskich. Prośmy, aby Matka Najświętsza, pierwsza wśród świętych, wyprosiła dar życia wiecznego tym, którzy oddali swoje życie w obronie wiary, Kościoła i Ojczyzny. Świadomi swojej grzeszności, ale i także ufni w miłosierdzie Boże, przeprośmy teraz Pana Boga za wszelkie grzechy. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.

Czytanie z Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Świątynia Boga w niebie się otwarła i Arka Jego Przymierza ukazała się w Jego świątyni. Potem wielki znak ukazał się na niebie. Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd 12. A jest brzemienna i woła, cierpiąc bóle i męki rodzenia. I inny znak się ukazał na niebie. Oto wielki smok barwy ognia, mający 7 głów i 10 rogów, a na głowach jego 7 diademów. A ogon jego zmiata trzecią część gwiazd nieba i rzucił je na ziemię. I stanął smok przed mającą rodzić niewiastą, ażeby skoro porodzi, pożreć jej dziecię. I porodziła syna, mężczyznę, który wszystkie narody będzie pasł rózgą żelazną. I zostało uniesione jej dziecię do Boga i do Jego tronu. A niewiasta zbiegła na pustynię, gdzie miejsce ma przygotowane przez Boga. I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie: teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego pomazańca. Oto słowo Boże.

Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, Chrystus zmartwychwstał jako pierwocinę spośród tych, co pomarli. Ponieważ bowiem przez człowieka przyszła śmierć, przez człowieka też dokona się zmartwychwstanie. I jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni. Lecz każdy według własnej kolejności. Chrystus jako pierwociny, potem ci, co należą do Chrystusa, w czasie Jego przyjścia. Wreszcie nastąpi koniec, gdy przekaże królowanie Bogu i Ojcu i gdy pokona wszelką zwierzchność, władzę i moc. Trzeba bowiem, ażeby królował, aż położy wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy. Jako ostatni wróg zostanie pokonana śmierć. Oto słowo Boże.

Sestry, bratia, na droze našej viary stojí Maria, matka Jezusa, ale też i naša matka. Wierząc w Jezusa, nie możemy odrzucić Jego matki, której Bóg powierzył bardzo ważne zadanie w dziele zbawienia. I właśnie dzisiaj, 15 sierpnia, przeżywamy dzień w niebo wzięcia Najświętszej Matki, Matki Odkupiciela Świata. W tym dniu wnętrza naszych świątyń wypełniają się wszystkim tym, co żyje. Wypełniają się ludźmi, kłosami, owocami, kwiatami, ziołami. I rodzi się w tym niecodziennym nastroju taka myśl, że ona właśnie, w niebo wzięta, jest wśród kwiatów tej ziemi, kwiatem najpiękniejszym. Ona przez całe życie, od Nazaretu po krzyż swojego Syna, była zawsze wierna i posłuszna Bogu. Na koniec ziemskiego życia została z ciałem i duszą wzięta do nieba i wywyższona przez Pana jako Królowa nieba i ziemi. Siostry i bracia, dzisiejsze święto w niebo wzięcia Matki Bożej jest bardzo starym świętem. Zaczęto je obchodzić jeszcze w starożytności, po Soborze Efeskim, który odbył się w roku 431. Pozostały tam jeszcze tylko starożytne ruiny. Nad miastem na górze wśród lasów stoi kaplica pochodząca z czasów owego soboru. Nieopodal kaplicy wystają z ziemi resztki murów niewielkiego domu zbudowanego na początku naszej ery. Wiele starej tradycji mieszkała tam u boku Jezusowego ucznia i przyjaciela świętego Jana, Matka Boża. W niebo wzięcie Maryi musiało się ono dokonać tutaj, bo tu mieszkała. Jest w Efezie grób apostoła Jana, jej opiekuna. Jest grób ewangelisty Łukasza. Jej grobu nie ma nigdzie. Chrześcijanie od wieków są przekonani, że została wzięta do nieba z duszą i ciałem. Kto jednak widział jej w niebo wzięcie? Nikt. Nikt spośród mieszkańców ziemi. Nikt nie widział, zapisano jednak przed wiekami opowieść z tym związaną. Po zaśnięciu Maryi, tak właśnie mówi się zaśnięcie, a nie śmierć. Otóż po zaśnięciu Matki Bożej przygotowano jej pogrzeb. Przybyli wszyscy apostołowie, wszyscy z wyjątkiem Tomasza. On zdążył dopiero na drugi dzień, gdy grób był już zamknięty. Tak bardzo chciał zobaczyć postać matki swojego Pana, że nakłonił wszystkich, by grób jednak otworzyć. Odsunięto więc kamienną płytę. Zdumienie i radość ogarnęły wszystkich. W grobie nie było ciała. Pusta przestrzeń, wypełniona kwiatami, pięknie ozdobiona. Dużo kwiatów. Siostry, bracia,
chodzi o coś głębszego i ważniejszego. Pytamy się i zapewne obecni też, kto widział, co jest po drugiej stronie naszego życia? Odpowiedź: nikt. Nikt z nas nie widział tego, co jest poza grobem życia. Nie widział nikt, ale pytać musi każdy. Pytać musi każdy, co dalej? Co będzie, gdy upłynie czas ziemskiego życia? Dzisiejsze święto jest jak ten wspaniały bukiet kwiatów, który apostołowie znaleźli w otwartym grobie Maryi. Grób był pusty, dokładnie tak, jak pusty był grób Chrystusa w Jerozolimie. Jakie jest zatem znaczenie dzisiejszego święta? Apostoł Paweł tak pisze w liście do Koryntian: Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli. W Chrystusie wszyscy będą ożywieni, lecz każdy według własnej kolejności. Chrystus jako pierwszy, potem ci, co należą do Chrystusa. Siostry i bracia, któż jest bardziej związany z Chrystusem niż Jego Matka? Kto należy do Niego ściślej niż Maryja? Skoro więc Pan Jezus zmartwychwstał jako pierwszy, jako pierwsza po Nim Najświętsza Dziewica Maryja. Przeto w niebo wzięcie Najświętszej Maryi Panny jest początkiem powszechnego zmartwychwstania. Jest też potwierdzeniem, iż umocnieniem naszej nadziei, tak jak zmartwychwstanie Jezusa, jest podstawą i fundamentem chrześcijańskiej wiary. Pytamy się w tym momencie, jaki jest cel naszego życia? Odpowiedź jest bardzo jasna. Wiele jest odpowiedzi, ale tylko jedna odpowiedź zawiera ostateczne rozstrzygnięcie. Ziemskie życie zmierza ku zmartwychwstaniu. Innymi słowy, cel naszego ziemskiego życia to zmartwychwstanie. Zmartwychwstanie do pełni życia. Wierzymy i jesteśmy przekonani i pewni tego, że każdy spośród tu obecnych czeka na swoje zmartwychwzięcie. Dlatego często czujemy niedosyt życia. Czyżby to znaczyło, że my, chrześcijanie, żyjemy w oderwaniu od spraw tej ziemi, że budujemy w obłokach, że jesteśmy marzycielami? Popatrzmy na Maryję w dzień jej w niebo wzięcia. Popatrzmy, jak ta dziewczyna z Nazaretu krząta się pilnie i pracuje, nie szczędząc sił. Popatrzmy, jak ta młoda matka z Betlejem potrafi zadbać o małe dziecię. Popatrzmy, jak rodzi sobie na co dzień w czasie ucieczki do Egiptu. Czyż to wszystko i całe jej życie było bujaniem w obłokach? Na koniec popatrzmy na nią pod krzyżem jej Syna, naszego Zbawiciela. Pod krzyżem Jezusa stała Jego Matka. Stała, powiada apostoł i świadek owej godziny. Ktoś, kto buja w obłokach, nie będzie umiał w taki sposób sprostać próbie cierpienia. Popatrzmy też na
współczesnego nam jej czciciela. Myślę o świętym Maksymilianie Kolbe. To on, pełen życia, oddaje się do dyspozycji Panu Bogu w Oświęcimiu i w swojej postawie ofiarnej daje swoje życie za brata. Ciężko chory młodzieniec, który siłą woli przezwyciężył słabość ciała. Genialny organizator, wspaniały przełożony, utalentowany pisarz, otwarty na najnowsze zdobycze techniki, głosiciel Ewangelii, odważny do granic ryzyka człowiek, Maksymilian, wreszcie chrześcijanin, chrześcijanin ratujący bliźniego ofiarą głodowej śmierci. Czy to jest portret kogoś bujającego w obłokach? Takich czcicieli, takich naśladowców pragnie mieć i w niebo wzięta Maryja. Wpatrujmy się w jej chwałę, ale nie zapominajmy nigdy ani przez moment, że teraz naszym zadaniem jest mocno stać na tej ziemi, by przemieniać świat wedle nauki i wzoru Jezusa. Jaki jest cel ludzkiego życia? Odpowiedź. Celem naszego ziemskiego życia to zmartwychwstanie do pełni życia. I tak jest w istocie. Ale pełnia życia w zmartwychwstaniu zostanie dana tym, którzy pełnią z wiarą i realizują Boże plany. Leniwym i obojętnym, wygodnym i opieszałym, egoistom i samolubnym nie będzie dana radość nieba, póki ich serca, dusze i sumienia nie dojrzeją i nie staną się gotowe przyjąć Bożego daru. Amen.

0: Złóżmy wyznanie wiary. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a Królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Do Boga, który uczynił wielkie rzeczy Maryi i wziął ją do chwały nieba, zanieśmy teraz nasze pokorne prośby.
1: Módlmy się za Kościół Święty, aby nieustannie wzrastał w wierze i głosił światu Ewangelię. Ciebie prosimy. Módlmy się za papieża, biskupów, kapłanów i wszystkich posługujących we wspólnocie Kościoła, aby za przykładem Maryi z pokorą i oddaniem służyli Bogu i ludziom. Ciebie prosimy. Módlmy się za dobroczyńców Poznańskiej Katedry, aby w Maryi odnajdowali wzór bezinteresownej miłości, a Bóg wynagrodził ich hojność i wszelkie dobro. Ciebie prosimy. Módlmy się za chorych, cierpiących i samotnych, aby za wstawiennictwem Maryi doświadczyli Bożej obecności i otrzymali potrzebne łaski. Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłych, aby wraz z Maryją cieszyli się życiem wiecznym. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych, abyśmy za przykładem Maryi potrafili z radością posługiwać innym i z nadzieją dążyli do chwały nieba. Ciebie prosimy.
0: Boże, który wziąłeś Maryję, Matkę Twojego Syna, do chwały nieba, wysłuchaj nasze modlitwy i spraw, abyśmy pod jej opieką wiernie podążali drogą wiary, przez Chrystusa, Pana naszego.

0: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący.
1: Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także pomoże nasz.
0: Panie nasz Boże, niech się wzniesie do Ciebie

dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie, Ciebie wychwalali. Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dzisiaj została wzięta do nieba Bogu Rodzica Dziewica. Ona pierwsza osiągnęła zbawienie i stała się wizerunkiem Kościoła w chwale, a dla pielgrzymującego ludu źródłem pociechy i znakiem nadziei. Nie chciałeś bowiem, aby skażenia w grobie doznała dziewica, która wydała na świat Twojego Syna, Dawcę wszelkiego życia. Dlatego zjednoczeni z chórami aniołów wysławiamy Ciebie z radością śpiewając.

Kościołem uroczyście obchodzimy dzień, w którym została wzięta do nieba Najświętsza Dziewica Maryja, Matka Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Niego prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości. Razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Zbigniewem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi. Daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i oblubieńcem, ze świętymi apostołami, świętym Piotrem i Pawłem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa.

Skierujmy teraz do Boga modlitwę, której nas nauczył Jezus Chrystus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas baw nas. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, bo Twoje jest królestwo, potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty

powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Oto Jezus Chrystus, Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni są ci, którzy przyjęli zaproszenie na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Ciało i

Zanim odejdziemy z tego miejsca, nastąpi poświęcenie ziół i kwiatów. Z wdzięcznością przynieśliśmy do Domu Bożego pierwociny kwiatów, roślin zielonych i ziół leczniczych, aby Bóg za przyczyną w niebo wziętej ustrzegł je od wszelkiej szkody i aby służyły człowiekowi i zwierzętom. Panie Boże nasz, Ty wszystkim stworzeniom dajesz pokarm we właściwym czasie. Ty nakazujesz rosnąć trawie, ziołom i zbożu, aby stawały się lekarstwem i pożywieniem dla ludzi i zwierząt. Od Ciebie pochodzi bogactwo wody i słońca na ziemi, aby wszystko, co zieleni się i rozkwita, owocowało. Gdy przyjdzie czas zbiorów, prosimy Cię, pobłogosław przyniesione do Ciebie pierwociny zieleni tego roku, młode pędy zbóż, trawy, zioła i kwiaty. Zachowaj je od zniszczenia, aby radowały oczy, przyniosły jak najobfitszy plon i mogły służyć zdrowiu ludzi i zwierząt. A gdy będziemy schodzić z tego świata, niechaj nas, niosących pełne naręcza dobrych uczynków, przedstawi Tobie Najświętsza Dziewica w niebo wzięta, najdoskonalszy owoc ziemi, abyśmy zasłużyli na przyjęcie do wiecznego szczęścia, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

0: Ogłoszenie duszpasterskie na uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Dziś msze święte w katedrze jeszcze o godzinie 12:15 i 18:00 oraz w kościele świętej Małgorzaty o godzinie 11:00. Podczas wszystkich mszy świętych świecone będą zioła i kwiaty. Z dniem 1 września bieżącego roku zakrystianka siostra Monika Boczkowska ze Zgromadzenia Sióstr Rodziny Maryi kończy swoją służbę w katedrze i podejmuje kolejne zadania w Lubieniu Kujawskim. Dziękujemy siostrze Monice za solidną służbę w katedrze, podejmowaną zwłaszcza podczas liturgii pontyfikalnych. Niech Bóg prowadzi i błogosławi. Szczęść Boże. Dzisiaj wychodząc z kościoła wspomagamy działa dobroczynne prowadzone przez Caritas Archidiecezji Poznańskiej. Ogłoszenia podpisał w zastępstwie proboszcza ksiądz Roman Dworacki, mszę świętą odprawił i homilię wygłosił ksiądz prałat Henryk Nowak.
1: Na zakończenie tej mszy świętej przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Niech moc tego błogosławieństwa spocznie na wszystkich naszych wysiłkach, które podejmiemy z dniem jutrzejszym. Pan z wami.

Na zegarach 11:16 trwa przedpołudnie z Radiem Emaus. Za nami transmisja mszy świętej prosto z poznańskiej katedry. Transmisję, której mogliśmy słuchać z okazji święta wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Przed nami dużo dobrej muzyki, prognoza pogody, a już niedługo, bo o 11:30 audycja Lili Łady pod tytułem U proboszcza w parafii. I've been roaming around, always looking down at all I see. Lato z Radiem Emaus.

0: Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko Ciebie i na krańce świata. Pogoda.
1: Po godzinie 11 wystąpiły u nas małe trudności techniczne. Czy uda nam się doprowadzić prognozę do końca? Mam nadzieję. Nie wspomniałam jeszcze dzisiaj, że 15 sierpnia to dzień, który trwa dokładnie 14 godzin i 41 minut. Słońce wzeszło o 5.19, zajdzie o godzinie 20.01. Temperatura w Poznaniu wynosi obecnie 27 stopni Celsjusza. Ciśnienie atmosferyczne jest umiarkowane, utrzymuje się na poziomie 1016 hektopaskali. Wieje łagodny południowy wiatr i ta upalna, prawdziwie letnia pogoda dzisiaj utrzymywać się będzie na terenie całej Wielkopolski. Najcieplej dzisiaj będzie w Rawiczu, tam maksymalna temperatura wyniesie 37 stopni, a najchłodniej, o ile można tak w ogóle powiedzieć, będzie dzisiaj w Kaliszu i Pile, tam maksymalna temperatura wyniesie stopni 34. Jeśli jesteście zwolennikami upałów, to cieszcie się panującą aurą, a jeśli nie lubicie takiej pogody, to mam dla Was dobrą wiadomość, ponieważ synoptycy zapowiadają, że w najbliższym tygodniu do Polski niemalże wedrze się duże ochłodzenie. Obecnie Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał pomarańczowe alerty niemal dla całego kraju, jednakże po gorącym weekendzie synoptycy zapowiadają duże ochłodzenie, a do tego zachmurzenie i lokalnie burze. W poniedziałek dużo wody w szczególności może spaść na południu i na południowym wschodzie kraju i tam też deszcz najprawdopodobniej popada przez kilka godzin bez przerwy. Tak będzie również we wtorek, jednakże wtedy powinno już padać i grzmieć nieco rzadziej. Jednakże w środę tych właśnie zjawisk pogodowych znowu przybędzie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko Ciebie i na krańce świata. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Mama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
0: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
3: O.
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko.
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 lat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
6: Po reklamie. Radio Emaus. W środku dnia. U proboszcza w parafii. Zaprasza Lilia Łada.
7: 90. urodziny Kalwarii w Bogdanowie pod Obornikami. Uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i dożynki powiatu gostyńskiego na Świętej Górze w Gostyniu. Odpust w sanktuarium Matki Bożej Wniebowziętej w Harbielinie i odpusty Świętego Rocha oraz błogosławionej siostry Sancji Szymkowiak w kościele w Poznaniu. Jak zwykle wiele się dzieje w parafiach archidiecezji poznańskiej.
6: U proboszcza w parafii.
7: Kalwaria w Podobornickim Bogdanowie ma już 90 lat. Obchody rocznicy poświęcenia Kalwarii rozpocznie msza święta pod przewodnictwem arcybiskupa Zbigniewa Zielińskiego, metropolity poznańskiego. Zostanie odprawiona w piątek, 14 sierpnia o godzinie 18. Mówi ksiądz Paweł Książkiewicz, proboszcz parafii Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej, która zarządza Kalwarią.
8: Zaprosiliśmy na tą uroczystość księdza arcybiskupa, który przyjął nasze zaproszenie. Będziemy odprawiać mszę świętą przy stacji ostatniej, tam gdzie jest ołtarz, gdzie są trzy krzyże. W tej uroczystości będzie uczestniczył poprzedni proboszcz parafii Kwarnej, ksiądz kanonik Józef Kamzol. Będzie także ksiądz wikariusz Stanisław Tokarski, który na samym początku swojego kapłaństwa był tutaj, to były bodajże lata 1980-81. Będą także towarzyszyli tej mszy świętej kapłani z miasta Oborniki, ksiądz Zbigniew Urny i ksiądz Rafał Banaszak. Odprawiamy mszę świętą z formularza podwyższenia krzyża i po tej mszy świętej będzie zakończenie, ale to już przy stole, przy poczęstunku.
7: 90 lat Kalwarii to sporo czasu, ale jej historia zaczęła się znacznie wcześniej. Na wzgórzu w Bogdanowie, na którym powstała w średniowieczu, stał kościół Świętego Ducha, a później były szwedzkie szańce.
8: Dokładna data poświęcenia to jest 15 sierpnia 1936 rok. Na tę uroczystość przygotowaliśmy reprint broszury z roku 1937, gdzie bardzo, bardzo szczegółowo jest opisana cała budowa, poszczególne stacje. W ogóle inicjatywa pochodziła od księdza Stefana Szymańskiego, który urodził się w Wielichowie. To był rok 1876 i bardzo go natchnęła ta myśl właśnie, żeby wybudować taką kalwarię, gdy zobaczył, jakie jest powodowanie terenu tutaj na tym malowniczym wzgórzu bogdanowskim. Stwierdził, że jest tutaj pewien potencjał duchowy, który trzeba wykorzystać i to było początkiem powstania.
7: Sama budowa zaczęła się jednak dopiero pod koniec lat 20. ubiegłego wieku, a ukończono ją w 1936 roku. Podczas odpustu będzie można zapoznać się z przewodnikiem po Kalwarii, a także oczywiście odwiedzić wszystkie stacje pieczołowicie odbudowane po zniszczeniach wojennych.
6: U proboszcza w parafii.
7: Ojcowie Filipini ze Świętej Góry w Gostyniu zapraszają 15 sierpnia na uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, połączoną z dożynkami powiatu gostyńskiego, mówi ksiądz Marek Dudek, proboszcz parafii.
4: Serdecznie zapraszamy na uroczystości odpustowe Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, które od lat też połączone są ze świętem plonów powiatu gostyńskiego. Uroczystości rozpoczynamy tradycyjnie dzień wcześniej wieczorem mszą świętą o godzinie 19, w czasie której modlimy się też za naszych bliskich zmarłych i po mszy świętej udajemy się w procesji na gostyński cmentarz, by tam właśnie modlić się za zmarłych, by Matka Boża w niebo wzięta dla nich wypraszała niebo.
7: Msza odpustowa zostanie odprawiona o godzinie 12 przy ołtarzu polowym pod przewodnictwem arcybiskupa Zbigniewa Zielińskiego, metropolity poznańskiego, ale uroczystości rozpoczynają się znacznie wcześniej.
4: Już od godziny 6 rano rozpoczynają się uroczystości odpustowe pierwszą mszą świętą. Suma odpustowa o godzinie 12 przy ołtarzu polowym, połączona właśnie z dziękczyniem za tegoroczne plony. U nas oprócz zwyczaju przyniesienia wieńcy dożynkowych, bukietów ziół, kwiatów i chleba, też święcimy zaczyn dla piekarzy. Tutaj z okolicznych piekarni, którego potem na cały rok brany jest zaczyn, by piec chleby dla ludzi.
7: Na uczestników odpustu czeka też wiele innych atrakcji. Jarmark z przysmakami powiatu gostyńskiego, obrzęd święcenia chleba i oczywiście świeży chleb z gostyńskich piekarni. A wieczorem koncert budki suflera.
6: U proboszcza w parafii.
7: Trwa także odpust w sanktuarium Matki Bożej Wniebowziętej Pośredniczki Łask w Harbielinie w powiecie leszczyńskim. Rozpoczął się już 13 sierpnia, a odbywa się pod hasłem Maryja wzywająca do przemiany serca. Pierwszy dzień był poświęcony strażakom, mówi proboszcz parafii świętego Jakuba Większego Apostoła w Dłużynie, która zarządza sanktuarium, ksiądz Wojciech Rzeźnik.
9: W piątek dzień chorych. Modlimy się w intencji chorych. Na każdej mszy można otrzymać sakrament chorych. Msze są o 8:30, 10:00 i 18:00. A dzień taki szczególny, odpustowy, to 15 dzień, czyli w tym roku sobota. Msze o 7:00, 8:30, 10:00, 11:30, 18:00. Tak samo są msze o tych samych godzinach w niedzielę. Niedziela kończy czas odpustu, na mszy o 11:30 będzie biskup Jan Graczek modlił się w intencji dzieci. 15 od tych na mszy o 11:30 modlimy się w intencji małżeństw, kolejną rocznicę ślubu.
7: Odpust zakończy apel maryjny o godzinie 21:00.
6: U proboszcza w parafii.
7: 16 sierpnia parafia pod wezwaniem świętego Rocha w Poznaniu zaprasza na uroczystość patrona parafii świętego Rocha. To wyjątkowy święty i warto przy tej okazji sobie o tym przypomnieć, mówi proboszcz parafii ksiądz Piotr Garstecki.
10: Jego otwarcie, posługa chorym, cierpiącym w czasach zarazy, chorób, pomorów różnych, to jest coś niesamowitego. On też w ikonografii zwykle bywa malowany czy rzeźbiony sen, który w legendzie o jego życiu odgrywa bardzo ważną rolę. Więc święty Roch z jednej strony jest dla nas takim ważnym patronem, uczącym nas otwartości na świat, na ludzi i na drugiego człowieka. Dlatego też zapraszamy do parafii świętego Rocha 16 na mszę główną, mszę odpustową o 12:15, ale wszystkie msze niedzielne też będą uroczyste. Tę mszę świętą będzie odprawiał o 12:15 ksiądz Franciszek Grobelny, który jest wikariuszem w Kościanie, ale kilka lat temu był też tutaj w naszej parafii, posługiwał jako diakon, więc cieszymy się bardzo z jego obecności.
7: Natomiast 18 sierpnia w parafii odbędzie się odpust ku czci błogosławionej siostry serafitki Sancji Janiny Szymkowiak, patronki kościoła. To była niezwykła osoba i warto ją poznawać, mówi ksiądz Garstecki.
10: Anioł dobroci, z sercem otwartym, usługująca chorym, cierpiącym, niezwykle wrażliwa i otwarta na Bożą miłość, głosząca cześć serca Jezusowego. Niezwykła osoba, warto ją poznawać. W tych dniach trwa nowenna ku czci błogosławionej Sancji. W social mediach można włączyć się w tą modlitwę. A w sam dzień odpustu zapraszamy bardzo serdecznie wraz z siostrami terapitkami, które też są gospodarzami tego sanktuarium razem z parafią, na uroczystości. Do południa, po godzinie 10:00 będzie msza święta, podczas której będziemy modlić się za zmarłych dwóch wielkich promotorów siostry Sancji, mianowicie kardynała Zenona Grofolewskiego oraz księdza profesora intuata Mariana Fonkę. To oni zadbali o to, żebyśmy o niej nie zapomnieli, też od takiej strony oficjalnej, urzędowej, w procesach administracyjnych odegrali wielką, wielką, wielką rolę. Ksiądz kardynał Zenon Grochowski często bywał tutaj w sanktuarium i nieustannie nam przypominał, że dostaliśmy świętą. Nasi święci patronowie pokazują, że warto żyć dla tej miłości, to serce Panu Bogu oddać, bo miłość miłości niczego nie może odmówić, jak powiadała siostra Sankcja. No i jeśli idziemy z Panem Bogiem, to na całość, na przepadłe. Też niejednokrotnie powtarzała te słowa.
7: O godzinie 16 parafia zaprasza na nieszpory, a o godzinie 18 rozpocznie się suma odpustowa, której będzie przewodniczył biskup Damian Bryl. Na koniec mszy świętej odbędzie się tradycyjna procesja wokół kościoła z relikwiami błogosławionej Sankcji, zakończona modlitwą o uproszenie łask za wstawiennictwem błogosławionej.
6: U proboszcza w parafii.
7: Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej zaprasza na pierwsze w Polsce misterium, a na imię było jej Maryja. Zaplanowano je 14 sierpnia o godzinie 20.30. To misterium o pokornej służebnicy Pana, którą wybrał Bóg przed wiekami na matkę swojego Syna, wyjaśnia ksiądz Sławomir Chomącik, kustosz sanktuarium. Przez poszczególne sceny z życia niewiasty z Nazaretu pragniemy przejść razem z nią drogę jej wiary, nadziei i miłości, odkrywając tym samym ścieżkę, po której Bóg pragnie prowadzić i nas dzisiaj.
11: Pierwsza scena to tak zwana protoewangelia, która ma osadzenie w Księdze Rodzaju, gdzie już jest zapowiedź Matki Najświętszej, a potem te wydarzenia, które są zawarte w Ewangelii, czyli zwiastowanie, nawiedzenie, narodzenie Pana Jezusa, cudwkanie galilejskiej, scena pod krzyżem, ale jest także takie wydarzenie, o którym Biblia nie wspomina, czyli spotkanie Pana Jezusa zmartwychwstałego ze swoją Matką. O tym Ewangelia nic nie mówi.
7: Misterium odbędzie się na placu przed Bazyliką, a przedstawi je grupa licheńskich aktorów Magnifikat. Tworzą ją osoby od wielu lat zaangażowane w przygotowanie wydarzeń religijnych i artystycznych w sanktuarium, między innymi Misterium Męki Pańskiej, dzieląc się swoim talentem, czasem i świadectwem wiary.
6: U proboszcza w parafii. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
12: Na zegarach 11:41, a za 4 minuty muzyczna podróż w czasie.

muzyk i autor tekstów, który od połowy lat 70. mieszka w Polsce. Tworzył razem z Korą i Markiem Jackowskim, a dokładnie grali w zespole Manam Elektryczny Prysznic, a potem założył własną formację o nazwie Porter Band. Ich debiutancki album o nazwie Helicopters jest do dzisiaj uznawany za najlepszą płytę polskiego rocka lat 80. John Porter występował z Maciejem Zębatym i z Anitą Lipnicką. I to właśnie płyta nagrana przez Johna Portera i Anitę Lipnicką, zatytułowana Nieprzyzwoite piosenki, przez wiele, wiele tygodni nie schodziła z list przebojów, a w 2003 roku duet za to wydanie otrzymał Nagrodę Fryderyka w kategorii Najlepszy album. Sierpnia w 1969 roku na farmie należącej do Maxa Jazgura w miejscowości Bethel rozpoczął się festiwal Woodstock. Ściągnęło to wydarzenie ponad 400 tysięcy ludzi, a na scenie wystąpili m.in. Jimi Hendrix, Crosby, Stills, Nash & Young, Santana, The Who czy Janis Joplin. Tego dnia, rok później w Poznaniu, w związek małżeński wstąpili Anna Schmetterling, potem znana jako Anna Jantar, i kompozytor Jarosław Kukulski, który z biegiem czasu stworzył dla niej wiele przebojów, m.in. takie piosenki jak Najtrudniejszy pierwszy krok czy Tyle słońca w całym mieście. Sierpnia w 1995 roku hiszpański duet Los del Rio wydał piosenkę Macarena, która dotarła szybko do pierwszego miejsca listy Billboardu i była hitem numer jeden w Stanach Zjednoczonych przez 14 tygodni. A dzisiejszą muzyczną podróż w czasie zakończymy tym, że dokładnie 15 sierpnia 2009 roku na stadionie Wembley odbył się pierwszy koncert światowej trasy koncertowej zespołu U2. Promowali oni wtedy płytę No Line on the Horizon. Na koncert ten przyszło 88 tysięcy ludzi, a scena miała kształt szponu, dzięki czemu można było dobrze muzyków widzieć z każdej strony widowni. No i ten otwierający koncert rozpoczął się piosenką Breathe, która już teraz w Radiu Emaus.

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen. Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko Ciebie i na krańce świata. Pogoda.
1: Wróćmy do prognozy pogody. Szczęśliwie aura za oknem nie jest tak dynamiczna, żebym mogła powiedzieć Wam coś nowego niż to, co mówiłam około godzinę temu, ale przypomnijmy. Dzisiaj w temperatury w całej Polsce, w tym również w Wielkopolsce, są bardzo, bardzo wysokie. Maksymalna temperatura w Poznaniu wyniesie dzisiaj 35 stopni, obecnie wynosi ona stopni 30, a więc zbliżamy się krok za krokiem do maksymalnej temperatury, która około godziny 16 powinna na dobre tutaj zawitać. Ciśnienie atmosferyczne wynosi 1016 hektopaskali, a więc jest umiarkowane. Nadal wieje słaby południowy wiatr. Warto jednak już teraz wiedzieć, że synoptycy zapowiadają znaczne ochłodzenie, ponieważ mimo tego, że obecnie mamy falę upałów, to w przyszłym tygodniu to ochłodzenie nastąpi, a miejscami zrobi się wręcz zimno. Do tego zacznie częściej padać, a niewykluczone, że w poniedziałek przez część kraju przejdzie większa ulewa. Nocami w przyszłym tygodniu będziemy mogli doświadczyć temperatur sięgających nawet tylko około 10 stopni Celsjusza. Popołudniami zaś odnotujemy temperatury sięgające najwyżej do 25 stopni. Przez Polskę będą regularnie wędrować fronty z porcją chmur, deszczu i burz, a w poniedziałek szczególnie dużo wody może spaść na południu i południowym wschodzie, gdzie prawdopodobnie popada przez kilka godzin bez przerwy.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko Ciebie i na krańce świata. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. W środku dnia. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Łukasza. W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: „Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana”. Wtedy Maryja rzekła: „Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, Zbawcy moim, bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Święte jest imię Jego, a Jego miłosierdzie na pokolenia i pokolenia nad tymi, którzy się Go boją. Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich. Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za swoim sługą Izraelem, pomny na swe miłosierdzie, jak obiecał naszym ojcom Abrahamowi i jego potomstwu na wieki”.
2: Maryja poszła z pośpiechem. Człowiek także dzisiaj się spieszy. Nieraz można odnieść wrażenie, że z tego pośpiechu to się diabeł cieszy, bo człowiek coraz bardziej oddala się od Boga, od drugiego człowieka, a nawet od samego siebie. Wszystko jest dokładnie zaplanowane i zapisane w kalendarzach. Godzina po godzinie, dzień po dniu. Trzeba przecież zadbać o godny byt i przyszłość rodziny. W tym zabieganiu nie można jednak zapomnieć, że czas to nie pieniądz, ale jak mówił błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński, czas to miłość. Pomyśl, kiedy ostatnio zastanawiałem się, co jest w moim życiu naprawdę najważniejsze?
3: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Lato z Radiem Emaus.

Temperatura dzisiaj w Poznaniu i nie tylko jest naprawdę letnia. Mamy w końcu 30 stopni Celsjusza, jednakże jutro będzie nieco chłodniej i będzie to wspaniała okazja do tego, żeby wybrać się na spacer. I jeśli chcecie to zrobić, to w towarzystwie osób, którym zależy na ruchu. Jeśli chcecie poznać kogoś nowego, to możecie udać się na jutrzejszy Power Walk, który odbywa się o godzinie 9.15 i rusza z parkingu pomiędzy boiskiem a stadionem Posir na Golęcinie, niedaleko restauracji Żuk. Spacery Power Walk Idziemy po zdrowie, a tak brzmi ich pełna nazwa, zostały stworzone z myślą o tych, którzy chcą dbać o swoje zdrowie i samopoczucie za pomocą właśnie spacerów. Co ważne, spacery te są otwarte dla wszystkich, niezależnie od wieku czy kondycji. Żeby wyruszyć w taki spacer, wystarczą wygodne buty oraz chęć do tego, żeby wyjść z domu. Każda osoba, która się wybierze na taki spacer, przejdzie się w spokojnym tempie przez około 4 km. Będzie to dobre tempo do tego, żeby spokojnie porozmawiać, wymienić doświadczenia i pobyć razem offline. Co ważne, meta tego spaceru odbędzie się w restauracji w parku. Jednym słowem, będzie można usiąść na wspólną kawę. Jak już słyszycie, jest to inicjatywa, która sprzyja nie tylko temu, żeby zadbać o swoje zdrowie w przyjemnych warunkach, ale też temu, żeby zbudować pewną wspólnotę i, jak już wspomniałam, spotkać kogoś nowego. Power Walk to inicjatywa, która już trochę trwa w Poznaniu, bo rozpoczęła się dokładnie 17 maja. I od tego 17 maja spacery odbywają się w każdą niedzielę właśnie o godzinie 9.15. Inicjatywa ta powstała dzięki Mateuszowi Kusznierewiczowi, który jest mistrzem olimpijskim w żeglarstwie i który prowadzi podcast W Ruchu o zdrowiu. I ten podcast właśnie ma nazwę Power Walk. Jak już wspomniałam, jutrzejszy spacer o 9.15 jest spacerem dla wszystkich. Udział w spacerze jest oczywiście całkowicie darmowy. Tutaj organizatorzy proszą jednak, żeby dać znać o swojej obecności na formularzu na stronie facebookowej Power Walk. A jeśli jesteście chętni, ale się z jakiegoś powodu spóźnicie, po prostu dajcie znać, wtedy spacer wyruszy nieco później. No a skoro o spacerach mowa, to przed nami piosenka, no trochę przekornie, o nazwie Z Tobą na chacie, autorstwa Darii Zawiałów.

0: nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Po reklamie. Radio Emaus. W środku dnia.
4: Wybiła 12.30, słuchacie oczywiście dobrego Radia Emaus, a ja przypominam, że z okazji Święta Wojska Polskiego, które dzisiaj obchodzimy, w Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu między godziną 10 a 16 będziecie mogli obejrzeć wystawę pod tytułem Mieczysław Białkiewicz, Świadek Historii. I jest to wystawa, która, jak sama nazwa wskazuje, daje możliwość bliższego poznania historii Mieczysława Białkiewicza. Jest ona przygotowana przez Instytut Strat Wojennych imienia Jana Karskiego. I tutaj przypomnę słowa organizatorów, którzy podkreślają, że na wystawie można zobaczyć fotografie, dokumenty, pamiątki i materiały archiwalne związane z życiem Mieczysława Białkiewicza. I dzięki nim będziemy mieli dzisiaj okazję spojrzeć na wielką historię przez pryzmat losów jednego człowieka, który był żołnierzem, emigrantem i przedsiębiorcą i który pomimo trudnych doświadczeń wojennych nie utracił więzi z Polską. Jeśli jesteście zainteresowani tą wystawą, to zaznaczam, że dzisiaj macie ostatnią okazję do tego, żeby się tam wybrać, ponieważ od jutra wystawa ta wyrusza dalej, a dokładnie do Helu, więc o ile nie planujecie wycieczki na północ, to tylko dzisiaj do godziny 16 możecie wystawę o Mieczysławie Białkiewiczu zobaczyć. Przypominam, jest ona w Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu na ulicy 3 Pułku Lotniczego 4.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Od wtorku 18 sierpnia w kolejną fazę wejdzie przebudowa ulicy Piątkowskiej w rejonie skrzyżowania z ulicą Trójpole. Od tego dnia ruch w obu kierunkach będzie się odbywał wahadłowo, w związku z czym warto się na to nastawić i liczyć z mniejszą płynnością przejazdu. Ruch wahadłowy będzie także dotyczył autobusów na kilku liniach, a dokładnie na liniach 168, 178, 190, 193, 322 i 216. Wyłączony z użytkowania będzie przystanek Trójpole, a do tego przesunięty do tymczasowej lokalizacji, czyli około 50 metrów w kierunku ulicy Juraszów. Co ważne, z uwagi na możliwe trudności ze skrętem autobusów przegubowych w lewo w ulicy Juraszów, podczas prac remontowych linie te będą obsługiwane przez autobusy 12-metrowe.

0: Radio Emaus. W środku dnia.
1: Prosto z studia emisyjnego Radia Emaus na poznańskim Hartowie przypominam, że trwają weekendowe zmiany w komunikacji w związku z pracami na górnym tarasie Rataj.

i w rejonie osiedli Lecha oraz Czecha. No, remont dotyczy trasy na Ofranowo, a linie, które czy tramwajowe, czy autobusowe, które kursują weekendowo zmienionymi trasami, to linie tramwajowe numer 1, 3, 8, 16 i linia nocna 201 oraz linie autobusowe nocna 218 oraz linia zastępcza T1. Warto pamiętać też o tym, że na trasie Kórnickiej jest uruchomiona linia wahadłowa numer 93. I co ważne, te zmiany obowiązują w ten weekend, dwa poprzednie, ale również w przyszły. Tym samym ostatni weekend sierpnia już będzie wolny od zmian w kursowaniu linii tramwajowych i autobusowych. Jeśli jesteście ciekawi, jak dokładnie jeżdżą wspomniane przeze mnie linie, zapraszam na stronę ztm.poznan.pl.

0: Teoria
1: i praktyka.
0: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
1: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
3: O.
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też. To poprosimy.
3: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko Ciebie i na krańce świata. Pogoda.
1: Kiedy patrzę z okno ze studia emisyjnego na poznańskim Hartowie, to widzę, że liście już powoli żółkną. Mimo to aura jest prawdziwie letnia. Myślę, że mogą to być ostatnie takie chwile, ponieważ temperatura w Poznaniu obecnie wynosi 30 stopni, a maksymalna wyniesie aż 35 stopni i podobnie będzie na terenie całej Wielkopolski. Cały czas wieje łagodny południowy wiatr, a ciśnienie atmosferyczne konsekwentnie utrzymuje się na umiarkowanym poziomie 1016 hektopaskali. Jutrzejsza pogoda będzie nieco bardziej przyjemna dla wszystkich, którzy nie są fanami upałów, ale o tym powiem nieco więcej jutro. Tymczasem warto przypomnieć o tym, że od poniedziałku synoptycy zapowiadają duże ochłodzenie oraz duże prawdopodobieństwo opadów deszczu oraz zachmurzeń, szczególnie na południu i na południowym wschodzie kraju, gdzie prawdopodobieństwo, że silne opady będą się utrzymywać bez przerwy, są naprawdę bardzo, bardzo wysokie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko Ciebie i na krańce świata. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Mamy dzisiaj uroczystość. W niebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Prawda o tym wydarzeniu stanowi dogmat naszej wiary. Wierzymy jako Kościół, że niepokalana Matka Boga, Maryja Zawsze Dziewica, po zakończeniu ziemskiego życia z duszą i ciałem została wzięta do chwały niebieskiej. Formalnie dogmat ten ogłoszono stosunkowo niedawno. Zrobił to papież Pius XII 1 listopada 1950 roku. Jednak prawda ta była obecna w Kościele od samego początku, a już z całą pewnością od VI wieku, gdy cesarz Maurycy polecił obchodzić na wschodzie w dniu 15 sierpnia osobne święto dla uczczenia tej właśnie tajemnicy. Różne bywają nazwy dla tej uroczystości. Wzięcie Maryi do nieba, przejście, zaśnięcie, a nawet odpocznienie. Ale wspólny jest ich najgłębszy sens. Oto ta, która wydała na świat Bożego Syna i która nosiła Go na swoich rękach, chroniąc, gdy był dzieckiem. Ta sama, na mocy tego właśnie wybrania, gdy dopełniły się jej dni na ziemi, została wzięta przez Syna do nieba. I w tym momencie zawsze przychodzi mi na myśl ikona, na której Maryja, choć jest dorosłą kobietą, to jak dziecko oddaje się w ręce Jezusa i pozwala zabrać do Ojca. Piękny obraz, kwintesencja dzisiejszej uroczystości, ale przede wszystkim to źródło wielkiej nadziei dla każdego z nas.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.
3: Zbliża się 13.14, 13.15. Czy to oznacza koncert życzeń? Oczywiście, ale jutro. Ja z tej okazji przypominam, że żeby wysłać swoje życzenia, pozdrowienia i podziękowania, które wybrzmią na antenie Radia Emaus właśnie jutro od godziny 13, to wysyłajcie nam SMS-y, maile i zostawiajcie komentarze. SMS-y wysyłajcie na numer 601-077-033. Maile wysyłajcie na adres studio.emaus@świętywojciech.pl. Święty Wojciech pisane razem i bez polskich znaków. A komentarze zostawiajcie pod postem na temat koncertu życzeń na naszej stronie na Facebooku. I tutaj polecam szukać najnowszego postu na ten temat. No i przypominam, że możecie też podczas trwania programu jutro na żywo między 13.15 a 13.45 zadzwonić i przekazać życzenia, podziękowania, pozdrowienia, czy tak naprawdę każde dobre słowo, które chcecie przekazać komuś bliskiemu, komuś ważnemu. W tym celu dzwońcie pod numer 616593795. Zapiszcie sobie już teraz 616593795. Zaznaczam też, że numer do wykonania połączenia na żywo i numer do wysyłania wiadomości SMS to dwa różne numery. Przypominam jeszcze ten do wiadomości SMS-owych 601-077-033. Ruszamy niemalże dokładnie za 24 godziny, tutaj na zegarach w końcu 13.14. Jutro o 13.15 właśnie z koncertem życzeń mamy czas do 13.45 na wszystkie Wasze wiadomości, komentarze oraz maile. I chociaż zaczynamy jutro, ja już dzisiaj z wielką niecierpliwością czekam na wszystkie Wasze wiadomości.

24. edycja Lata na Wildzie powoli dobiega końca. Lato na Wildzie to cykl bezpłatnych atrakcji dla mieszkańców Poznania. W ramach tych atrakcji znajdują się aktywności na świeżym powietrzu, kino w plenerze, również można zaliczyć to do tych aktywności, muzyczne soboty czy warsztaty oraz spektakle dla dzieci. No i właśnie spektaklem dla dzieci tegoroczny cykl Lato na Wildzie się zakończy, a zakończy się dokładnie jutro na placu Marii Skłodowskiej-Giri o godzinie 11:00 przedstawieniem dla najmłodszych w wykonaniu Złotego Melonika. To przedstawienie nosi tytuł Kot w butach. Jednym słowem, jutro o godzinie 11:00 na Wildzie będzie można razem z dziećmi pooglądać prawdziwą klasykę gatunku. A skoro o klasyce mowa, to przed nami Czerwone Korale.

Dzisiejszy dzień jest ważny dla wszystkich fanów pop rocka, a szczególnie takiego, który pochodzi zza naszej zachodniej, sąsiedniej granicy. Myślę, że ta informacja powinna była się pojawić wielkimi zgłoskami w dzisiejszej muzycznej podróży w czasie, bo tak się składa, że dokładnie 21 lat temu, 15 sierpnia, niemiecki zespół Tokyo Hotel wypuścił w świat swój singiel Durch den Monsun, który na tamten czas bardzo szybko przyniósł im międzynarodową popularność. Jest to singiel pochodzący z ich debiutanckiego albumu. Wtedy był to album jeszcze niemieckojęzyczny. Mówię jeszcze, ponieważ od tego czasu doczekał się wielu wersji, w tym wersji angielskiej. Co ciekawe, niektóre z piosenek na tym albumie były wykonywane na przykład w wersji po japońsku. No ale właśnie Durch den Monsun to jeden z singli promujących to debiutanckie wydawnictwo zespołu. Wydawnictwo, które myślę do dzisiaj dla fanów muzyki pop-rockowej czy dla fanów alternatywnego rocka jest wydawnictwem kultowym. No i żeby uhonorować tą ważną rocznicę, no to Durch den Monsun już teraz w Radiu Emaus.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Myśli świętych o Najświętszej Marii Pannie.
1: Święty Maksymilian Maria Kolbe powiedział: sprawa to jedyna. Cokolwiek uczynimy, chociaż to byłby akt więcej niż heroiczny, wstrząsający podstawami wszelkiego zła na ziemi, o tyle tylko będzie miał jakąś wartość, o ile będzie się w nim wola nasza zgadzała z jej wolą, a przez nią z wolą Bożą.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.

Na zegarach 13:51, a to znaczy, że czas najwyższy niestety mi się z wami żegnać. Oczywiście zachęcam was do tego, żebyście spędzili popołudnie z Radiem M.

Bo jak zawsze jest na co czekać. Mam tutaj nie tylko na myśli dobrą muzykę, ale wiele ciekawych audycji czy stałych punktów Emausowego programu. Po godzinie 14, a dokładnie o godzinie 14.30 audycja Święta Podróż z Ruchem Focolari. O godzinie 15 w Radiu Emaus Koronka do Bożego Miłosierdzia, a o 15.30 powtórka audycji Zapytaj Księdza. Ja tymczasem się żegnam, mówiła Julia Szymańska, i pożegnam się trochę na opak, bo piosenką początek. Do usłyszenia.

Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Dobra muzyka w Radiu Emaus.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie. Święta podróż z ruchem Focolari.
1: Aby wszyscy stanowili jedno. W tej modlitwie Jezusa zapisanej w Ewangelii Świętego Jana, Chiara Lubik, założycielka ruchu Focolari, odkryła szczególną drogę duchową dla siebie samej i dla rodzącej się wokół niej wspólnoty. W świetle tych słów odczytała na nowo całą Ewangelię jako fundament życia chrześcijańskiego. Tym razem w nawiązaniu do wczorajszej uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa sięgamy do krótkiego tekstu Chiary Lubik z 1957 roku. Pisała wtedy: trzeba nam rozszerzyć serce na miarę serca Jezusa. Ile trudu, ale jedynie to jest konieczne. Gdy to zrobimy, wszystko jest zrobione. Chodzi o to, by każdego, kto przechodzi obok nas, tak kochać, jak kocha go Bóg. A ponieważ żyjemy w czasie, kochajmy w danej chwili tylko jednego bliźniego, nie zatrzymując w sercu resztek uczuć dla brata spotkanego minutę wcześniej. Bo i tak kochamy we wszystkich tego samego Jezusa. Lecz jeśli pozostaną w sercu resztki uczuć, to znaczy, że tamtego brata kochaliśmy ze względu na nas lub na niego, a nie ze względu na Jezusa. I w tym całe nieszczęście. Naszym najważniejszym zadaniem jest zachować czystość Boga. To znaczy zachowywać w sercu taką miłość, jaką kocha Jezus. Tak więc, aby być czystym, nie trzeba pozbawiać serca miłości i tłumić uczuć. Trzeba rozszerzyć serce na miarę serca Jezusa i kochać wszystkich. I jak wystarczy jedna hostia z miliardów hostii na świecie, by nakarmić się Bogiem, tak wystarczy jeden brat, ten, którego wola Boża stawia obok nas, by wejść w komunię z całą ludzkością, która jest mistycznym Jezusem. A komunia z bratem jest drugim przykazaniem, które następuje zaraz po przykazaniu miłości Boga i jako jej wyraz. Rozszerzyć serce. Co to znaczy? Ta myśl Chiary pomogła mi wiele razy, kiedy przyłapałam się na zbyt małej miłości, na drobnostkowości, na sympatyzowaniu z jednymi, a unikaniu innych. Posiadać miłość na miarę serca Jezusa, to znaczy poszerzać ciągle jej krąg. Traktować każdego na poważnie, poświęcić mu czas, na ile to możliwe, nie skracać rozmowy, nie uciekać myślą. Pomaga mi w tym, kiedy zastanowię się, gdyby w tej sytuacji chodziło o osobę, na której mi zależy, i wstawiam tu konkretne imię, jakbym się zachowała. I wtedy się okazuje, że mogę wykrzesać z siebie więcej wyrozumiałości, ofiarności, zainteresowania, czasu, którego jakoś ciągle brakuje. Jednym słowem, więcej serca. Chiara mówi, nie trzeba pozbawiać serca miłości i tłumić uczuć. Fascynuje mnie, że każde dobro, każdy serdeczny gest, który spontanicznie się we mnie rodzi wobec niektórych, mogę przenieść także na innych. Nie obawiać się, że kogoś kocham za bardzo, ale to bardzo przenieść na innych. Byłam niedawno w miejscu pełnym ludzkiej życzliwości, płynącej z wiary chrześcijańskiej. Żartowaliśmy, zabierzemy ze sobą tę miłość w naszą codzienność. Ktoś skomentował, nie zabierajcie jej ze sobą, niech zostanie tutaj. Uśmiechnęliśmy się. Miłość ma to do siebie, że im bardziej ją rozdajemy, tym więcej jej przybywa. Nie może się zatrzymać. Nie trzeba się jej kurczowo chwytać. Lepiej ją dawać. Takie jest serce Boga.

0: dobra muzyka w Radiu Emaus. Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Karma dla kota Whiskas 120 saszetek, tylko 120 zł już od złotówki za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 145,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Radio Emaus na dobre popołudnie. Radio Emaus na dobre popołudnie.

0: Lato z Radiem Emaus. To jest powtórka. Zapytaj księdza. Zaprasza Michał Jóźwiak.
1: Witam serdecznie. Przy mikrofonie Michał Jóźwiak. To jest audycja Zapytaj Księdza. Moim gościem jest ksiądz Bartłomiej Dolata z parafii Świętego Rocha w Poznaniu. Pytanie o popularne dosyć sformułowanie. Często to słyszymy podczas homilii i kazań. Co to znaczy mieć relację z Panem Bogiem, skoro Go ani nie widać, ani nie słychać, nie możemy Go w sposób bezpośredni doświadczyć? To w jaki sposób budować z Nim relację i jak rozpoznać, czy tą relację mamy?
2: Mieć relację z Bogiem to nie tylko wierzyć, że On istnieje. To by trzeba na samym wstępie powiedzieć, bo to byłoby trochę za mało. Żyć tylko w przekonaniu, że Pan Bóg istnieje. Ale mieć relację z Bogiem to żyć w takim przekonaniu, że Bóg mnie zna, że Bóg mnie kocha, że przemawia do mnie przez swoje słowo, że zaprasza mnie do odpowiedzi. I tą odpowiedzią na to Boże zaproszenie jest wiara, która wyraża się na przykład przez modlitwę, wyraża się przez życie sakramentalne, albo też przez konkretne wybory, które podejmuję każdego dnia, a one są podejmowane w świetle Ewangelii. Myślę, że takie dwa przykłady ze świętego Augustyna mogą nam trochę pomóc zrozumieć, co to znaczy mieć relację z Bogiem. Pierwsze to jest zdanie z wyznań, które jest bardzo, bardzo znane. Kiedy Augustyn wspomina: stworzyłeś nas, Panie, dla siebie i niespokojne jest nasze serce, dopóki nie spocznie w Tobie. I w tym zdaniu święty Augustyn mówi o głębokim pragnieniu, które jest wpisane w serce człowieka, bo możemy szukać tego ostatecznego spełnienia w sukcesie, możemy szukać w pracy, w uznaniach, relacjach i tak dalej, ale żadna rzeczywistość stworzona nie jest w stanie w pełni odpowiedzieć na to pragnienie nieskończonej miłości. Dopiero na to pragnienie odpowiada relacja z Bogiem, która nie usuwa problemów z naszego życia, ale nadaje kierunek temu właśnie niespokojnemu sercu. Dlatego święty Augustyn mówi, że to serce jest niespokojne, dopóki nie spocznie w Bogu, czyli dopóki nie będzie miało tej żywej relacji z Bogiem, to ciągle będzie czegoś poszukiwać. A drugie takie zdanie świętego Augustyna, które kierunkuje nas w odpowiedzi na to pytanie, co znaczy mieć relację z Bogiem. To jest zdanie, które Augustyn wypowiada, bardzo krótkie: kochaj i czyń, co chcesz. I wcale tam to nie oznacza, że rób co wszystko, na co masz ochotę, ale Augustyn mówi, że z prawdziwej miłości ma wypływać zarówno milczenie, jak i mówienie. I to wpływa na taki decydujący korzeń czynu. Jeżeli korzeniem naszego czynu jest miłość szukająca prawdziwego dobra drugiego człowieka, no to owoc też będzie nas prowadził ku dobru. No i to daje nam bardzo praktyczny obraz relacji z Bogiem, bo ktoś może przeżywać intensywne na przykład emocje religijne, a jednocześnie być pogardliwy, agresywny, obojętny wobec swoich bliskich. No i pytanie o autentyczność jego relacji z Bogiem. No Augustyn w taki obrazowy sposób mówi, że miłość ma ręce, które się wyciągają do drugiego człowieka i ta niewidzialna więź, ta relacja z Bogiem staje się widzialna w sposobie traktowania ludzi. Więc jeśli mam dobrą relację z Bogiem, to ona będzie się przekładać na moje życie codzienne. Ale może się też okazać tak, że pielęgnuję w sobie te relacje z Bogiem, ale mam takie poczucie Jego nieobecności. I to wcale nie oznacza, że tej relacji nie ma, bo podobnie jak w relacji przyjaźni, więź jest oparta nie tylko na emocjach, ale przede wszystkim na wierności. Pan Bóg uczy nas czasami tej wierności. My korzystamy z sakramentów, modlimy się, wybieramy dobro zgodne właśnie z własnym sumieniem, zgodne z Ewangelią, a niczego nie odczuwamy. To nie oznacza, że tej relacji nie ma, ale jest to zaproszenie do relacji głębszej. Dlatego też święty Augustyn nam tutaj bardzo mocno dopomaga w tym, żebyśmy szukali tej relacji z Panem Bogiem, nie pokładali tej relacji tylko w tym, co ziemskie, ale przede wszystkim właśnie kierowali swoje serca ku Bogu, bo On daje prawdziwe spełnienie miłości, która jest nieskończona.
0: Zapytaj księdza. To była powtórka. Radio Emaus na dobre popołudnie.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Myśli świętych o Najświętszej Marii Pannie.
1: Święty Maksymilian Maria Kolbe powiedział: sprawa to jedyna. Cokolwiek uczynimy, chociaż to byłby akt więcej niż heroiczny, wstrząsający podstawami wszelkiego zła na ziemi, o tyle tylko będzie miał jakąś wartość, o ile będzie się w nim wola nasza zgadzała z jej wolą, a przez nią z wolą Bożą.
0: Radio Emaus na dobre popołudnie.

0: Reklama.
1: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 lat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
2: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. To jest powtórka. Dojrzali na fali. Audycja powstaje we współpracy z Centrum Inicjatyw Senioralnych.
1: Dojrzali na fali. Maciej Gładysz, witam serdecznie. Ze mną w studiu tradycyjnie Wojciech Bauer, Centrum Inicjatyw Senioralnych. Witam.
2: Witam, dobry wieczór.
1: No i jak zwykle mamy też wyjątkowego gościa.
2: Mamy wyjątkowego gościa i wyjątkowy temat. Porozmawiamy troszeczkę o aktywności sportowej. No, a jest osoba, która o aktywności sportowej seniorów wie bardzo dużo w Poznaniu. Jest to Szymon Rakowski, koordynator projektu Fundacji na Rzecz Akademii Wychowania Fizycznego AWF. Dzień dobry.
3: Witam Państwa przy radioodbiornikach, witam Panów również.
1: To jak to jest z tą aktywnością seniorów?
3: No, powiem szczerze, że jako Fundacja na Rzecz Akademii Wychowania Fizycznego od 11 lat praktycznie realizujemy taki projekt, który jest w Poznaniu, myślę, seniorom dobrze znany. Jest to trener senioralny. To jest taki projekt, który zadebiutował w 2015 roku na bazie poznańskiego budżetu obywatelskiego. I powiem tak zupełnie szczerze, że zrobiliśmy to widząc gdzieś niewielką potrzebę tego, żeby poznańscy seniorzy byli aktywni. O ile dobrze pamiętam, to destynacja środków, bo był to projekt łączony, trener osiedlowy oraz trener senioralny, zresztą do dzisiaj tak jest. Destynacja tych środków miała być około 5 do 10, maksymalnie 15% całego budżetu projektu. Chcieliśmy zrobić zajęcia takie testowe, czy faktycznie będziemy w stanie odciągnąć tych seniorów gdzieś tam od siedzenia w fotelu i zajadania delicji szampańskich, ale w sumie wyniki nas nawet nie tyle zdziwiły, co zaskoczyły. Już w zasadzie w 3/4 trwania projektu zabrakło tej destynacji środków. Seniorzy odpowiedzieli, no delikatnie mówiąc, churalnie na nasz apel. I od tego czasu praktycznie z roku na rok widzimy coraz większe zainteresowanie aktywnością fizyczną. Poznańscy seniorzy w mojej ocenie na mapie Polski są grupą bardzo aktywną. Są miasta, w których w ogóle nie ma projektów skierowanych w stronę aktywności seniorów. Te osoby też nie wychodzą z inicjatywą. Poznań w tym momencie, wydaje mi się, że w mojej ocenie ma największy projekt takiej aktywizacji fizycznej dzieci, młodzieży i seniorów w Europie. To jest gigant. Miasto Poznań wspiera nas w tych działaniach rokrocznie, finansując cały ten projekt. I co też nas najbardziej cieszy, bo obok aktywności fizycznej seniorów obserwujemy też aktywność władz miasta, które dostrzegają ten problem, może nawet nie problem, a pewnego rodzaju potrzebę, szansę. I w zeszłym roku wpisały projekt już na trwałe do budżetu miasta Poznania. Mamy nadzieję, że będzie on nie tylko utrzymywany, bo no, wartość tego pieniądza z roku na rok niestety maleje, ale będzie również rozszerzany, a potrzeba taka jest na pewno. W chwili obecnej, po pierwszym semestrze tych zajęć z trenerem senioralnym, na liście rezerwowej mamy 2600 osób. Czyli 2600 osób jeszcze oczekuje na to, żeby faktycznie uczestniczyć w zajęciach z trenerem senioralnym. Myślę, że dzięki właśnie takim audycjom, to jest kwestia czasu, będzie ich o wiele, wiele więcej. Więc tu też duża szansa, duża potrzeba tego, żeby miasto pewnie zwiększyło nieco finansowanie tych działań, bo one są naprawdę potrzebne. Im dłużej będziemy aktywni fizycznie, tym mniej będziemy chodzić do lekarza, tym krótsze będą kolejki do specjalistów, tym łatwiej będzie też i bardziej komfortowo żyć bardzo ważnej dla nas grupie społecznej, czyli seniorom, no bo to w zasadzie dzięki ich wiedzy, doświadczeniu możemy liczyć na to, że będą one przekazywać te wszystkie prawidłowe wzorce najmłodszym.
1: A o tym, jak kim strzałem w dziesiątkę był ten projekt, świadczy też chyba fakt, że no, po mieście już potem krążyły anegdoty, że ilekroć trener osiedlowy, trener senioralny pojawiał się w budżecie obywatelskim, to niektórzy sobie żartowali, to my się już nie zgłaszamy, bo i tak nie wygramy, wiadomo kto wygra.
3: No to jest budżet, którym decydują mieszkańcy. Powiem szczerze, że demokracja jest chyba w chwili obecnej no, najlepszym systemem, który weryfikuje pewnego rodzaju potrzeby. Z naszej strony mogę powiedzieć, że trochę też zawsze dziwiło nas takie podejście, że niektórzy mówili, że zawłaszczamy sobie coś, bierzemy, czy marnujemy, przepalamy. To, no,
1: to bardzo chyba pokazuje, jak potrzebny był ten projekt.
3: Dokładnie tak. To dla nas i myślę, że też częściowo dla seniorów było bardzo krzywdzące, że ludzie w ten sposób wyrażali się o naszych ćwiczeniach. Pamiętam, no, niektórzy nawet z radnych mówili, że to są ćwiczenia typu hopsa, hopsa. Mnie to osobiście bardzo bolało, bo widziałem masę naprawdę przypadków, w którym przychodziła do nas osoba naprawdę z wielkim bólem, no, chociażby kręgosłupa czy nóg. I ona po pół roku ćwiczeń była w pełni sprawna, cieszyła się zdrowiem i myślała o tym, żeby pojechać na rajd rowerowy, spływ kajakowy czy na wycieczkę pieszą Nordic Walking. To były takie żywe dowody tego, że aktywność fizyczna nie tylko potrafi usprawnić ciało, ale również psychikę, co jest bardzo ważne dla tej no, grupy seniorów, którzy często nie widzą gdzieś takiego głębszego sensu w tym, żeby się poruszać, no bo co, po co mi to? To jednak też leczy głowę. Są badania naukowe poznańskich, nie tylko poznańskich naukowców wskazują na to, że aktywność fizyczna wyzwala endorfiny, czyli, no, że tak powiem, pigułkę szczęścia dla naszego organizmu. To tak samo, jakbyśmy jedli czekoladę.
2: No, ja tak sobie myślę, jeśli moglibyśmy wrócić do samych początków, przynajmniej na chwilkę. Ja pamiętam, jak społeczeństwo, jak my wszyscy widzieliśmy seniora, seniorkę chodzącą z kijkami. Ja spotkałem się nieraz z takimi różnymi trudnymi komentarzami, co oni robią, to jest śmieszne. I to było jakieś 10, kilkanaście lat temu. Myślę, że wiele się zmieniło, nie tylko na takim poziomie potrzeb, które deklarują seniorzy, ale też społecznej opinii o aktywności seniorów. Widzisz to? Widzicie to?
3: Ewidentnie. To powiem szczerze, stał się taki w naszej opinii taki, jakby to powiedzieć, modowy cud. No bo nagle okazało się, znaczy w latach powiedzmy 2015, kiedy rozpoczynaliśmy, grupa seniorów na Nordic Walking czy na siłowni zewnętrznej faktycznie no, była często gdzieś tam elementem drwin rówieśników, no co one tam się wygłupiają, to w tym wieku to nie wypada i tak dalej, i tak dalej. Natomiast w chwili obecnej z tego passé stało się to wręcz no, działanie modowe. To seniorzy sami walczą o to, żeby ćwiczyć w takich zajęciach, żeby być fit, żeby pokazać się z jak najlepszej strony. No, chyba takim dla mnie najlepszym przykładem z ostatniego miesiąca było to, że na jednym ze spływów kajakowych, który realizujemy w ramach projektu Trener Senioralny, zgłosił się do nas 94-latek ze swoim synem i razem popłynęli w kajaku. No, no, facet był w pełni szczęścia. Szanowni Państwo, spróbujmy sobie wyobrazić taką sytuację jeszcze 10 czy 15 lat temu, tak? Gdzie 94-latek wchodzi do kajaka, płynie wartą 10 kilometrów i przychodzi na ognisko. No większość osób by stwierdziła, że nie tylko działamy nielogicznie, a wręcz spróbujemy zagrozić życiu czy zdrowiu takiej osoby. Okazuje się, że nie, że wręcz przeciwnie. Ta aktywność fizyczna ma taki aspekt rehabilitacyjny i ciała, i ducha, i ona jest naprawdę potrzebna w każdym wieku. Jeśli jesteśmy dziećmi, ona jest potrzebna w bardzo dużej ilości. W wieku produkcyjnym często nie mamy dla niej czasu czy przestrzeni. Natomiast w wieku senioralnym to nie jest tak, że ta krzywa spada w dół. Wręcz przeciwnie powinno być. Powinniśmy być aktywni, każdy dzień rozpoczynać od gimnastyki, a na aktywność fizyczną poświęcać minimum 3-4 godziny w tygodniu. Wtedy mamy naprawdę dobrą pozycję do tego, aby żyć długo, ale przede wszystkim sprawnie, bo to nie jest kwestia długości życia, ale też sprawności tego, czy będziemy w stanie chociażby dojść do toalety, czy zejść po schodach z 4. piętra. To jest dla nas bardzo ważne dla komfortu życia.
2: Bo ja sobie tak myślę, że mówiliśmy o tym nieraz w naszych spotkaniach, że największym problemem oprócz zdrowia, pieniędzy osób starszych mieszkających w Poznaniu i w Polsce jest samotność. Ta samotność jest takim kluczem, problemem, wyzwaniem. I myślę sobie, pewnie wy to widzicie, że aktywność fizyczna to nie tylko to, o czym ty mówiłeś, nie tylko ten ruch, sport, wpływanie na endorfiny, ale to także okazja do spotkań. Okazja do tego, żeby zobaczyć drugiego człowieka, coś wspólnie zrobić, może nawiązać jakąś relację. Czy wy to widzicie także w Trenerze Senioralnym?
3: Tak, to jest element faktycznie myślę, że na dobrą pracę socjologiczną, taką myślę nawet doktorat, bo okazuje się, że te osoby, które często samotnie przychodzą na zajęcia, poznają rówieśników, stwierdzają, że mają podobne zainteresowania, interesują ich podobne tematy, ale tu też od razu zaznaczę, na naszych zajęciach panuje absolutny zakaz mówienia o schorzeniach i o polityce. I to są dwie rzeczy, których nie akceptujemy, natomiast o wszystkim innym mogą rozmawiać, nawet o swoich historiach miłosnych z młodości, czy nawet z teraźniejszości, bo trzeba powiedzieć też, że w naszych zajęciach uczestniczą i panowie, i panie, więc różne sytuacje były, jeszcze w momencie, kiedy organizowaliśmy obóz trenera senioralnego, kiedy były na to środki, no powiem szczerze, były ciekawe sytuacje i no mało kto by mógł się spodziewać, jak ci seniorzy potrafią być aktywni, w jaki sposób i jak bardzo. Ale wracając do samego pytania, tak, bardzo często są sytuacje, że dane grupy z danych godzin zostają po zajęciach, idą wspólnie do kawiarni, rozmawiają, umawiają się na wspólne seanse do kina czy na jakieś wyjścia na innego rodzaju imprezy. I to też widzimy gdzieś tam po tym, jak oni się spotykają, mówią, a byliśmy tu, a byliśmy tam, a szkoda, że nie pojedziemy tu, a teraz mamy razem rajd rowerowy, a teraz jedziemy tam, a będziemy na spływie. I widać, że oni gdzieś łapią kontakt. Bardzo często też dla części z nich to jest złapanie ponownego sensu życia. Że oni od tego tygodnia do tygodnia żyją tym, że będziemy się spotykać. To też widać w wakacje, kiedy te zajęcia są częściowo odwołane. Ze względu na to, że część seniorów gdzieś tam jedzie na działki, opiekuje się wnukami, więc ta frekwencja jest niska. I w tej przerwie projektowej, kiedy kończymy już jeden projekt, a jeszcze nie rozpoczęliśmy drugiego, ci seniorzy, no też muszę powiedzieć, bardzo często proszą instruktorów i prywatnie organizują sobie takie zajęcia w tej przerwie projektowej i chodzą na nie. Chodzą na nie licznie, więc powiedzmy, że no, w mojej ocenie jest to mniej więcej 3/4 grup pozostaje w tej przerwie projektowej i cały czas ćwiczy. Co jest bardzo ważne, bo widać, że oni mają te potrzeby cały rok, a nie tylko wtedy, kiedy projekt działa.
1: To powiedzmy właśnie może, jak ten projekt wygląda, jak przebiega, jaka oferta jest dla seniorów w ramach tego projektu?
3: Projekt jest konsekwentnie rozwijany od 2015 roku. W zasadzie, jeżeli chodzi o te destynacje środków, to myślę, że 5 lat temu mieliśmy dzięki środkom z poznańskiego budżetu obywatelskiego po raz pierwszy 2 miliony złotych na projekt trener osiedlowy i trener senioralny oraz jeszcze wtedy trener przedszkolaka. W międzyczasie zrezygnowano decyzją radnych z komponentu trener przedszkolaka. Zaczęliśmy również ograniczać liczbę boisk trenera osiedlowego ze względu na gigantyczne potrzeby trenera senioralnego, ale myślę, że te 5 lat temu osiągnęliśmy absolutny szczyt, no bo wiadomo, że wartość tego pieniądza też była gigantyczna, jak na tamte warunki. O ile dobrze pamiętam, były to 193 grupy ćwiczebne tygodniowo. Czyli 193 grupy, mniej więcej średnio po 20-30 osób, co tydzień spotykały się na naszych zajęciach. Teraz mogę się podeprzeć jedynie statystykami chociażby z tego pierwszego semestru. No to w zajęciach z trenerem senioralnym uczestniczyło przeszło 3600 osób tylko w pierwszym semestrze. Zrealizowano prawie 1600 godzin zajęć w 19 lokalizacjach. To było 30 rodzajów zajęć, a średnia frekwencja wynosiła 18 osób na godzinę. To proszę sobie wyobrazić, że są sytuacje, kiedy jest osiągnąć powiedzmy 18 osób średnio, to jest naprawdę bardzo, bardzo wysoki wynik. Były to zajęcia zdrowego kręgosłupa, silnego seniora, pilatesu, aquafitnessu, aquaseniora, zdrowego kręgosłupa prowadzonego w specjalnych warunkach, jogi, zumby, spinningu, brydża sportowego nawet. Mamy również aktywne formy taneczne, tenis stołowy, rytmika, bardzo ciekawe zajęcia ćwicz mózg czy Cognizize, gdzie dzięki też pracy naukowej poznańskiego AWF-u udało się dowieść, że jednoczesne wdrażanie aktywności fizycznej z aktywnością umysłową hamuje procesy starzenia. demencyjne głównie i to jest udowodnione naukowo. Tak więc my robimy te zajęcia, na których dosyć ciekawie to wygląda, bo prowadzący mają światła, na tych światłach wyświetlają komunikaty, na niektórych również są proste działania matematyczne, dodatkowo muzyka, więc aktywizuje się nie tylko ciało, ale również umysł. No, mnóstwo pewnego rodzaju zajęć takich taneczno-gimnastycznych o umiarkowanej takiej aktywności, bo to też trzeba powiedzieć, że naszym celem nie jest przygotowanie tych seniorów do Igrzysk Olimpijskich, tylko to ma być aktywna rekreacja, tak, ażeby było jak najwięcej tych ćwiczeń aerobowych, tlenowych, tak, żeby organizm miał okazję po pierwsze spalić tkankę tłuszczową w jak największej ilości, wytworzyć jak najwięcej endorfin, ale też nie przeforsować organizmu, bo bardzo łatwo tym osobom powyżej 60 roku życia zrobić krzywdę ruchem. Tu też apelujemy do tego, żeby samemu nie bawić się ruchem, nie iść na siłownię, nie biegać maratonów oczywiście zachęcam do biegania maratonów, natomiast nie tak od pierwszego kroku, żeby nie forsować swojego organizmu, żeby mierzyć siły na zamiary, ale też powinno się to robić pod okiem wykwalifikowanych trenerów, instruktorów, którzy mają już też doświadczenie w pracy z seniorami, tak żeby nie zrobić sobie tym ruchem krzywdy.
1: Czy udało wam się kiedyś podliczyć, ile osób skorzystało na przestrzeni tych wszystkich lat z tych zajęć?
3: To jest trudne pytanie, bo mamy projekty również oprócz trenera senioralnego, projekty rejonowe aktywizacji fizycznej seniorów między innymi, czyli nasz sportowy Firtel i tam są też grupy seniorów bardzo liczne. Szczerze mówiąc, rocznie trzeba powiedzieć, że jest to około 10 tysięcy seniorów. Z projektami również naszego sportowego Firtla. Oceniam to tak szacunkowo, no bo mówię tutaj o 6-7 tysiącach seniorów w ramach trenera senioralnego oraz dodatkowo nasz sportowy Firtel, tutaj też te grupy są liczne. Około 10 tysięcy osób. Mówię tutaj o unikalnych rekordach, czyli biorąc pod uwagę formularz Excela, po prostu pomijamy duplikaty. Jeżeli pani Grażyna chodzi na Aqua Fitness i na Nordic Walking, to jest liczona tylko raz. Czyli 10 tysięcy takich unikalnych użytkowników. Moim zdaniem jest to rewelacyjny wynik. Chyba najlepszym dowodem na to, że ten projekt się sprawdził i jest gdzieś pole do tego, żebyśmy się mogli nim jako miasto Poznań chwalić, jest to, że Wrocław próbował skopiować nasz projekt. Nie udało im się to w takim stopniu jak nam, natomiast próbują. Inne miasta też już wychodzą z tymi inicjatywami, czyli widać, że byliśmy w tym wypadku absolutnie prekursorami. To duże też podziękowanie dla chyba też takiej jedynej instytucji w Polsce, czyli Centrum Inicjatyw Senioralnych, bo od pierwszych dni mogliśmy liczyć na jakiegokolwiek partnera, który się na tym zna. I powiem szczerze, że było dla nas to niebywałe ułatwienie, kiedy też nieraz konsultowaliśmy z panem dyrektorem, a może by pan dyrektor powiedział, w jakich godzinach byłoby to lepiej, albo czy w jakie dni, tak? I pan dyrektor tam i też zespół cały CIS-u mówi, no to lepiej na przykład by było to zrobić około godziny 12, bo wtedy już staną sobie spokojnie seniorzy, a może lepiej to zrobić na przykład w dzień pracujący do tej godziny, tak? I to jest też dla nas bezcenne doświadczenie, no bo Fundacja na Rzecz Akademii Wychowania Fizycznego realizuje dużo projektów różnego rodzaju, od powszechnej nauki pływania, klas drugich, trzecich, przez projekty trener senioralny, osiedlowy, po nasz sportowy Firtel i wiele innych różnych rzeczy. Tylko w zeszłym roku ze wszystkich tych naszych projektów skorzystało razem 28 tysięcy osób, takich unikalnych użytkowników, 28 tysięcy osób rozwijających swoją aktywność fizyczną. Tak więc ja, korzystając z okazji, też muszę serdecznie podziękować panu dyrektorowi, bo idziemy w dobrym kierunku jako miasto Poznań pod względem senioralnym. Widać to na arenie ogólnopolskiej. No i nie jedni nam tego zazdroszczą.
2: No, ja tylko dodam, że rzeczywiście taka współpraca nasza była bardziej intensywna na samym początku, a ja mam wrażenie, że teraz wykwalifikowane kadry fundacji są na tak wysokim poziomie, że wy tak naprawdę najlepiej wiecie, najlepiej współpracujecie z seniorami, dowiadujecie się co, jak i dlaczego, więc gratuluję fundacji, wszystkim pracownikom zaangażowanym, bo Moim zdaniem pieniądze są bardzo ważne i tutaj jest zasługa radnych prezydenta. Seniorzy oczywiście najważniejsi, no ale ważne jest, kto to robi i w jaki sposób. To jest to, o czym wspominałeś, że tak jak gdzieś tam miałem wrażenie, obalamy mit tego, że nie wypada, nie potrzeba. Mówimy o tym, że trener senioralny to przestrzeń do spotkania drugiego człowieka, ale musimy sobie powiedzieć, że to są bezpieczne miejsca. To znaczy, rzeczywiście ta kadra jest wykwalifikowana i rzeczywiście warto podkreślić to, o czym mówiłeś, że żeby nie korzystać często samemu z tej aktywności w nadmiarze, ale skonsultować z fachowcami. A tu mamy fachowców najwyższej półki, więc warto uczestniczyć w trenerze senioralnym i fajnie, że nam się udało to wspólnie w Poznaniu zrealizować, przede wszystkim wam. Natomiast mam takie pytanie, bo tu jest problem, który pojawia się zawsze. To znaczy to, o czym wspomniałeś, niewystarczające środki, ogromne zapotrzebowanie. I jest ten marzec, kwiecień, luty i tłumy

0: Rozumiem, że ten problem ciągle istnieje i trudno sobie z nim poradzić, prawda?
1: No, szanowni państwo, to tak zawsze jest, że chętnych jest bardzo dużo. My tu też prowadziliśmy pewnego rodzaju opostrzenia i powiem szczerze, że zrobiliśmy to z rozmysłem, bo dla nas najważniejsze jest, żeby z tej aktywności korzystać. Tak więc... niebywale ważna jest u nas frekwencja. No bo co z tego, że się zapiszesz, jak przyjdziesz na jedne zajęcia, bo je masz. Więc zasada jest u nas niezmienna od kilku lat. Trzykrotna nieobecność na zajęciach. Jeżeli się nie pojawisz czwarty raz na tych zajęciach, jesteś skreślany z listy, a w twoje miejsce może wejść osoba z listy rezerwowej. Dlatego tę listę też prowadzimy. Druga rzecz jest taka, że na dwóch, czasami trzech semestrach, które są prowadzone, zawsze pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie uczestniczyły w zajęciach. Czyli jeżeli uczestniczyłeś w semestrze wiosennym, na przykład w zajęciach z aquafitnessu, no to już na semestr jesienny nie masz pierwszeństwa na te właśnie zajęcia z aquafitnessu, ale możesz pójść na Nordic Walking, albo możesz pójść na jakąkolwiek inną aktywność, zdrowy kręgosłup, czy zumbę dla seniorów. Chodzi o to, żeby zmieniać to, żeby nie było prób uzurpacji tego, że to jest moje miejsce i ono mi się należy, bo ja już tutaj chodzę ileś lat. Musimy zachęcić seniorów do tego, żeby spróbować różnych aktywności, ale też dać możliwość tego, żeby skorzystało z tych zajęć jak najwięcej osób różnych, no bo do tego też mamy wszyscy prawo, w sensie seniorzy mają do tego prawo, żeby z tego korzystać. Ale tak, panie dyrektorze, to jest ewidentnie co roku, jeżeli rozpoczynamy te zajęcia, teraz też w zasadzie będziemy rozpoczynać rekrutację już na ten semestr jesienny. W ogóle bardzo serdecznie zapraszamy. Już pierwsze rekrutacje są ogłoszone. Wiemy, że pod koniec sierpnia będzie większość tych rekrutacji prowadzonych, więc już teraz zapraszamy, ale to jest taki moment newralgiczny, kiedy faktycznie spotykamy się z tym, że no, komuś trzeba odmówić. No, listy nie są z gumy, budżet też, więc mimo naprawdę wielkich potrzeb nie jesteśmy w stanie obsłużyć wszystkich, a są też na przykład głosy na, a co z seniorami, którzy pracują i oni by chcieli mieć o 17 te zajęcia. To też trzeba mieć świadomość tego, że my troszeczkę realizując te zajęcia próbujemy wykorzystać maksymalnie ten budżet. Wiadomo, że godziny na basenach 11, 12, 13 są tańsze niż te o 17 czy 19, kiedy jest klient komercyjny. Więc my też próbujemy zrobić tak, żeby wykorzystać to na maksa. Życzenia są duże, próbujemy robić tak, żeby były popołudniowe godziny również na aktywności, natomiast trzeba mieć świadomość tego, że te popołudniowe godziny i u instruktorów i na obiektach są o wiele, wiele droższe, więc może z tego będzie mogło skorzystać mniej osób, ale na pewno takie godziny popołudniowe też będą w ofercie. Niekoniecznie mówię, że aquafitnessu i dokładnie na basenie Atlantis czy jakimkolwiek innym, ale na pewno takie godziny też będziemy przewidywać.
2: My już niestety dzisiaj musimy kończyć, więc ostatnie pytanie. Gdzie można szukać informacji o tych wszystkich aktywnościach, o tym, jak się zapisać, gdzie się zapisać i od kiedy?
1: Przede wszystkim, tu też od razu powiem, my działamy w środowisku online i tu też zachęcam seniorów, żeby otworzyć komputer, bo tam znajdą państwo nie tylko nasz projekt, ale również masę innych projektów, z których można skorzystać. W świecie online jest dużo propozycji. Mówię o tych bezpiecznych propozycjach oczywiście. A taką jest nasza strona. Wystarczy wejść na stronę www.trener.awf.poznań.pl albo po prostu wpisać trener senioralny Poznań. Gwarantuję, że w pierwszym rekordzie pojawi się właśnie trener senioralny. Tam w zakładce godziny zajęć można zobaczyć, gdzie te zajęcia są i o której godzinie prowadzone, a w zakładce rekrutacja i opis zajęć, dokładny proces, gdyż na każde zajęcia obowiązuje osobna rekrutacja i tu też warto podkreślić, nie mamy jakiegoś centralizowanego systemu, zapisujemy się w dany sposób, często SMS-em, czasami telefonicznie, niekiedy osobiście. Każdy z prowadzących prowadzi osobną rekrutację. Nie byłoby to możliwe, żebyśmy prowadzili dla takiej liczby osób centralną rejestrację.
2: Czyli zapraszamy, zachęcamy. Z tego, co słyszeliśmy, to za chwilę rusza kolejny semestr.
1: Dokładnie tak.

0: Dojrzali na fali. Audycja powstaje we współpracy z Centrum Inicjatyw Senioralnych.
1: Dojrzali na fali, wracamy po przerwie i tradycyjnie mamy garść bardzo przydatnych i praktycznych informacji o tym, co ciekawego w Poznaniu dla seniorów w najbliższych dniach będzie się działo.
2: Dla seniorów jak zawsze bardzo dużo atrakcji. Jest lato, ale już niedługo jesień, a jak jesień to Senioralni Poznań. Rozpoczynamy przygotowania do kolejnej edycji cyklu Senioralni Poznań. Tegoroczna już 16. edycja będzie poświęcona zdrowiu, aktywności, profilaktyce. I już dziś zapraszamy instytucje miejskie, uniwersytety trzeciego wieku, organizacje pozarządowe, a także firmy prywatne do współtworzenia z nami, z Centrum Inicjatyw Senioralnych programu. Zachęcamy do organizowania spotkań, wykładów, warsztatów, spektakli, pokazów, szczególnie tych związanych ze zdrowiem. Wydarzenia, jak zawsze, będą odbywać się w terminie od 1 do 31 października, stacjonarnie lub online. Chętnych do tworzenia programu zachęcamy do kontaktu z Centrum Inicjatyw Senioralnych, stacjonarnie lub poprzez e-maila zuzanna.macko@centrumis.pl. Zapraszamy na propozycje. Czekamy do 4 września. Już też niedługo targi. Październik jest zawsze pełen różnorodnych atrakcji. Tym razem pomiędzy 9 a 10 października kolejna 15. edycja targów Viva Seniorzy. A zapraszamy oczywiście wszystkich uczestników, ale już teraz zachęcamy wszystkich wystawców, tych z organizacji pozarządowych, z klubów seniora, którzy chcieliby się wystawić na targach. Zachęcamy jak zawsze do kontaktu z międzynarodowymi targami poznańskimi, no i z nami, z Centrum Inicjatyw Senioralnych. Kolejne nietypowe trochę zaproszenie to dla osób, które chciałyby poprowadzić warsztaty dla seniorów. Pamiętacie Państwo o naszym projekcie Srebrny Fyrtel, gdzie z reguły osoby starsze tworzą fantastyczną ofertę dla swoich rówieśników. I dlatego też Centrum Inicjatyw Senioralnych zaprasza seniorki, seniorów oraz organizacje i firmy do zgłaszania ofert na prowadzenie warsztatów dla mieszkańców Poznania w wieku 60+. W ramach naszego projektu Srebrny Fyrtel. Tematy warsztatów to rękodzieło, aktywność ruchowa, historia i tradycje lokalne, muzyka, śpiew i teatr, zdrowie i zdrowy styl życia. Grupy 12-15 osobowe, czas trwania od godziny do półtorej, a termin realizacji październik, grudzień 2026. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani stworzeniem takiej oferty, zachęcamy do kontaktu z Centrum Inicjatyw Senioralnych, a termin składania ofert to 16 sierpnia 2026. Przypominam również, że Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej prowadzi wielkopolską infolinię wsparcia dedykowaną seniorom i seniorkom oraz ich opiekunom. Codziennie na telefony czekają asystenci pod numerem 61 449 9499. Możecie Państwo porozmawiać o codziennych sprawach. Możecie uzyskać informacje na temat usług dla osób starszych i opiekunów w Wielkopolsce. Możecie uzyskać porady dotyczące korzystania z całego systemu pomocy społecznej. Zachęcam do korzystania z tej infolinii codziennie od 8 do 15. Fundacja Petra Senior zaprasza na spotkanie zatytułowane Jak zapewnić dobrą opiekę osobie starszej? Jest to edukacja opiekunów osób starszych na temat chorób związanych z wiekiem oraz zasad właściwej opieki nad seniorami. Wstęp darmowy, 26 sierpnia, godzina 18. Zapraszam na Poznańską 19. Coś z ruchu, taniec terapeutyczny dla seniorek i seniorów, Cytadelki. To roztańczone seniorki, które ruszają z projektem dla seniorów zatytułowanym Podaj rękę, szybko, podaj, razem możemy wszystko. W ramach mikrodotacji dla aktywnych seniorek i seniorów. Przy miłej atmosferze, odpowiednio przygotowanych ćwiczeniach, które zadbają o nasz ruch, zapraszamy na spotkanie. Taniec terapeutyczny odbywa się w piątki w godzinach od 10 do 11 do 28 sierpnia na Cytadeli, Młodzieżowy Dom Kultury numer 2. zachęcam serdecznie. Biblioteka Wielkopolska imienia Stanisława Barańczaka zaprasza na lato w bibliotece. Warsztaty zielarsko-poetyckie 18 i 25 sierpnia, godzina 16:30. Zapraszamy oczywiście, wstęp bezpłatny. Bolesława Prusa 3. Trakt królewsko-cesarski zaprasza na dwa spacery. Spacer po trakcie Śródmieście, 15 sierpnia, godzina 17, a zbiórka przy fontannie Placu Wolności. I drugi spacer po trakcie, spacerujemy tym razem po Ostrowie Tumskim, 22 sierpnia, godzina 17, i spotykamy się przed śluzą katedralną, ulica Dziekańska. Oczywiście wszystkie spacery bezpłatne. W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu z centrum. Grupa popoznaniu.pl zaprasza jak zawsze na wycieczki tematyczne. W tegoroczne wakacje grupa w każdy weekend sierpnia organizuje specjalne oprowadzanie o nazwie Pod Koziołek, które odbywa się po tak zwanych koziołkach na Starym Rynku. Zbiórki odbywają się o godzinie 12:05 pod ratuszem, a uczestnicy usłyszą o Starym Mieście, ciekawych historiach. Wstęp oczywiście wolny. O czym mówiliśmy w trakcie dzisiejszego spotkania, przypomnę tylko, że Akademia Wychowania Fizycznego zaprasza do uczestnictwa w kolejnej edycji trenera senioralnego, ale także na przykład spływu kajakowego. Więcej informacji zachęcam do kontaktu na stronie internetowej Akademii, ale również kontaktu telefonicznego 61 835 50 50. Oczywiście, jak zawsze, w razie jakichkolwiek pytań dodatkowych, interesujących tematów, pozyskiwania wiedzy, zachęcam do kontaktu z Centrum Inicjatyw Senioralnych. Numer niezmiennie ten sam, 61 847 21 11, a strona internetowa www.centrumis.pl.
1: Zapraszamy, zachęcamy do tego, żeby z centrum się kontaktować, bo to tylko mały wycinek tego wszystkiego, co dla seniorów się dzieje, także warto mieć ten numer pod ręką i nie krępować się i w każdej chwili dzwonić.
2: Do usłyszenia.
0: Dojrzali na fali. Audycja powstaje we współpracy z Centrum Inicjatyw Senioralnych. To była powtórka. Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.

0: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
1: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
0: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: A o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko.
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Reklama.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Teraz masażer Hertz Medical, elektryczna bańka chińska, tylko 82,95. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 92,17. Allegro Days do 17 sierpnia.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: These beautiful things that I've got. Λάτο
1: z Radiem Emaus. To jest powtórka. Dookoła świata. Magazyn podróżniczy Radia Emaus. Zaprasza Maciej Gładysz.
2: Maciej Gładysz, witam i zapraszam w kolejną podróż dookoła świata. Dziś w naszej audycji, myślę, wyjątkowo szczególny gość, Michalina Szymczak, pilotka i przewodnik po Korei Południowej. Witam serdecznie.
3: Dzień dobry, witam wszystkich.
2: Dziś odwiedzamy Koreę. Mówiliśmy już trochę o tych organizacyjnych rzeczach, czyli o czym warto pamiętać jeszcze przed wyjazdem, jak sobie zaplanować, zorganizować podróż. No to rzecz teraz najważniejsza. Powiedzmy, po co w ogóle do Korei pojechać? Co tam na miejscu warto i trzeba zobaczyć?
3: To tak. Powiedziałabym, że historia, która miała wpływ na Koreę, cała historia tego kraju, inwazji japońskiej, następnie podziału samej Korei, bo musimy pamiętać o tym, że Korea jest wciąż w stanie wojny. Leży to kraj na półwyspie, on na półwyspie koreańskim, natomiast jest on podzielony na Koreę Północną i Koreę Południową. I oba te kraje są wciąż w stanie wojny. Natomiast dzieli je taka strefa zdemilitaryzowana. Jest to najbardziej zdemilitaryzowana strefa na świecie. Jest to granica, którą można odwiedzić, można zobaczyć z tej granicy tak naprawdę Koreę Północną. Można dowiedzieć się o historii tych krajów, można się posłuchać, w jaki sposób tak naprawdę około tam 50-70 lat temu rodziny koreańskie zostały rozdzielone i wciąż żyją osoby, które to pamiętają. Wciąż są osoby, które chciałyby połączyć się, tak naprawdę liczą na to, że może któregoś dnia nastąpi pokój pomiędzy tymi krajami, więc wtedy takie względy historyczne są bardzo ważne odwiedzając Koreę. Możemy właśnie jechać na taką strefę zdemilitaryzowaną. Natomiast w samej Korei jest bardzo, powiedziałabym, dużo różnych rzeczy. Są to względy kulturowe, są to względy często właśnie nawiązanie do takich rzeczy muzycznych. A może zacznę od tych względów kulturowych. Możemy zobaczyć przepiękne pozostałości z pałaców. Wcześniej w Korei mieliśmy dynastię i panowali królowie. I z tych czasów pozostały przepiękne pałace w Korei. Między innymi w Seulu mamy takie trzy główne pałace. Takim najważniejszym jest Gyeongbuk Palace. Możemy zobaczyć właśnie, jak wyglądał sam pałac, jak wyglądały ogrody, jak wyglądały, w jaki sposób mieszkali królowie, gdzie mieszkali. Możemy się zdziwić, że spali na podłodze i jak to królowie mogli spać na podłodze, ale jest to temu pewne wyjaśnienie. Możemy nawet ubrać takie tradycyjne stroje koreańskie, one nazywają się hanboki. To są takie można powiedzieć suknie, które noszono właśnie w przeszłości. Możemy ubrać taki strój, przejść się po dziedzińcu, przejść się po pałacu, poczuć się, wrócić tak naprawdę do tej poprzedniej epoki. I co ciekawe, to nie są takie stroje, które zakładają tylko turyści, ale bardzo dużo Koreańczyków chodzi właśnie w tych strojach i bardzo dużo osób wciąż kultywuje i jest dumny z tej swojej koreańskiej kultury. To są takie rzeczy. Natomiast dodałabym jeszcze przyroda, przepiękna przyroda w Korei. Korea jest w 70% górzystym krajem. Jest bardzo dużo parków narodowych. Te góry nie są wprawdzie wysokie, bo najwyższy szczyt Korei to jest góra Halasan, która jest na Jeju. Ona ma 1950 metrów. Więc te szczyty na samym półwyspie są często niższe, ale są przepiękne parki, drzewa. Wiele drzew jest liściastych, są sekwoje, więc pory takie jesienne. To jest doskonały czas właśnie, żeby chodzić gdzieś tam, robić trekkingi po górach. Natomiast o czym często dużo osób nie wie, to jest ten okres wiosenny, kiedy kwitną w Korei również kwiaty wiśni, drzewa wiśniowe. I często kojarzy się to nam z Japonią, natomiast w Korei są one również bardzo przepiękne. Są przepiękne aleje, są organizowane festiwale tych kwiatów wiśni specjalnie na tą okazję. I teraz akurat Tak, one teraz zaczną kwitnąć już niedługo, bo pod koniec marca i początek kwietnia. No i to jest taki bardzo krótki okres czasu, kiedy kwitną te kwiaty wiśni. Zazwyczaj to jest około 2 tygodni. Na całą półwyspie zaczyna się to kwitnienie od południa i do północy, czyli zaczyna się, jak na południu mamy wyspę Jeju, tam najpierw kwitną kwiaty, potem mamy Busan, Gyeongju, Daegu i jadąc do góry kończą się w Seulu i w Incheon, bo tak akurat najcieplejszy rejon w Korei to jest właśnie południowy, najzimniejszy mamy północny. To są takie rzeczy. Jeszcze bym powiedziała, dodała całą kwestię kulinarną, bo to też jest istotne i wiele osób też przyjeżdża z tego powodu do Korei. Przepyszna, naprawdę przepyszna i zdrowa kuchnia koreańska. Je się w Korei bardzo dużo mięsa, więc może nie jest to kraj, w którym łatwo znaleźć coś wegetarianom czy weganom, a ja sama też jestem wegetarianką, więc mogę powiedzieć, że no nie jest łatwo, ale nie jest to niemożliwe. Można znaleźć też takie potrawy. Natomiast sami Koreańczycy jedzą bardzo dużo mięsa. Właśnie są to, można zjeść koreańskie grille, które są przepyszne, najróżniejsze odmiany sałaty. My sobie coś smażymy, następnie zawijamy to w sałatę, dojadajemy warzywa. Często to jest bardzo zdrowe jedzenie, bo gdzieś nie je się przy tym zbyt dużo samych węglowodanów, pieczywa, ryżu. Warzywa, mięso.
2: Jakieś takie najbardziej charakterystyczne koreańskie dania, to co to będzie?
3: Pewnie to, czym kojarzy się w większości Korea, to jest kimchi, czyli to jest ich takie główne danie, fermentowana, znaczy samo kimchi to jest zbiór różnych fermentowanych warzyw dań. I to, co najbardziej nam się, to co głównie znamy, to jest fermentowana kapusta taka pekińska i właśnie ona jest przyprawiona papryką ostrą. Natomiast możemy zjeść tteokbokki, czyli to są takie kluski ryżowe w ostrym sosie. Jeszcze dodajemy do tego omu, czyli to jest ciasto rybne, które jest pokrojone w kawałki i to jest po prostu przepyszne. To jest troszkę taki fast food, ale on jest naprawdę pyszny. Wielu Koreańczyków to je, czy to jest szczególnie polecane też dzieciom. Można jeść różne wersje tego, i mniej ostre, i bardziej ostre. To właśnie ten sam koreański grill. Mają dużo różnych deserów, na przykład są hot dogi, czyli takie placki, można powiedzieć, trochę nasze racuchy, tylko racuchy mamy z jabłkami, a tam natomiast jest ten placek w środku wypełniony kawałkami orzechów z miodem. Więc to jest taki placek w środku, jak go rozerwamy, to właśnie wylewa nam się z niego taki miód z orzeszkami. To są takie rzeczy, więc ta kuchnia koreańska, tak naprawdę każdy mógłby znaleźć coś tam dla siebie, bo i można dania typowo bardzo dużo warzyw, czyli na przykład jemy bibimbap. Bibimbap to jest taka miska z ryżem i z różnymi warzywami, którą się razem miesza. I to na przykład może być wersja dla wegetarian. Mamy dużo mięsa, mamy koreański grill, mamy też bardzo dużo owoców morza, bo jednak Korea jest z każdej strony, oprócz Korei Północnej, tej granicy, jest otoczona morzami i sama wyspa Jeju, więc mamy wiele różnych dań z owocami morza. Możemy zjeść nawet surową ośmiornicę, co jest też taką takim ciekawym doświadczeniem w Korei. Tak, mogę powiedzieć, że jest bardzo dobra. Oczywiście tą ośmiornicę też przed samym zjedzeniem macza się w sosie sojowym, żeby tam gdzieś zabić te bakterie. I jeszcze mamy te desery, czyli tak samo można zjeść coś słodkiego, nie tylko, bo można deser po obiedzie i zazwyczaj właśnie tak Koreańczycy jedzą, gdy wychodzą na obiad, to jest tak typowo jak jedzą lokalne osoby właśnie w Korei, to jest wychodzą na lunch, wychodzą na obiad i zazwyczaj potem idą do kawiarni i piją kawę i jedzą jakieś ciastko.
2: Kiedy jest najlepsza pora na zwiedzanie Korei? Czy są jakieś takie pory roku, które szczególnie warto odwiedzić, a które może lepiej unikać?
3: To jest właściwie kluczowe pytanie, ja bym powiedziała, dla turystów, którzy chcą przyjechać do Korei. Właśnie wybranie pory roku na przyjazd. I najbardziej poleca się przyjazd wiosną i jesienią. A dlaczego? Dlatego, że w Korei lata są bardzo gorące oraz wilgotne i jeśli ktoś lubi taki klimat, to oczywiście jak najbardziej może przyjechać. Jest wiele miejsc, których jest dostępna klimatyzacja, więc można się ochłodzić, natomiast na takie zwiedzanie na zewnątrz, a w samej Korei dużo atrakcji jest właśnie na zewnątrz, czyli zwiedzamy dużo na świeżym powietrzu, na otwartej przestrzeni. Może być właśnie to utrudnione latem, natomiast właśnie tak wiosna, kiedy kwitną wiśnie, kiedy zaczyna się robić cieplej. Robić cieplej to znaczy takie 15, 20, 25 stopni, to jest właśnie okres kwiecień, maj. I potem już mamy coraz cieplej, pora deszczowa zaczyna się około lipca, kończy sierpniu, to mniej więcej trwa 2 miesiące, a tak to jeszcze jest pora deszczowa, przecież to nie tylko, że wilgotno samo w sobie, to pora deszczowa i potem mamy jesień, wrzesień, październik, listopad. To są także takie najlepsze miesiące, bo pogoda również jest około 30 stopni i potem tak w miarę po kolei sobie schodzi w dół stopień za stopniem. Nie ma takich skoków temperatur jak u nas, więc to też jest fajne. Można się zazwyczaj przygotować i jak się patrzy na prognozy pogody, to one zazwyczaj się sprawdzają przynajmniej pod takim względem temperatury. Wiadomo, że tam deszcze, coś takiego, to może się zmienić. I zimą jest bardzo mroźno i ja zawsze tak mówię, że słowo opisujące koreańską zimę to właśnie jest mroźno, bo jest wtedy sucho, temperatura spada poniżej zera i po prostu czuć taki mocny mróz, który przeszywa po prostu całe ciało. Trzeba się bardzo ciepło ubierać, no i to znowu jest taka kolejna troszkę przeszkoda do tego właśnie zwiedzania na zewnątrz w Korei.
1: Dookoła świata. Magazyn podróżniczy Radia Emaus. To była powtórka. Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Audycja pochodzi z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich. www.radiokatolickie.pl.
1: Wakacyjne męskie granie. Zaprasza Krzysztof Borowiec.
2: W tej odsłonie wakacyjnego męskiego grania odcinek zatytułowany Pocztówka z wakacji. Wypełnią go piosenki, w których kobieta, dziewczyna czy też idealna postać jak królowa fal, jako obiekt męskich westchnień pojawia się w tekstach wakacyjnej scenerii. Piosenkę Zielone Wzgórza nad Soliną Wojciech Gąsowski, który nagrał ją z zespołem Tajfuny w audycji Bez Tajemnic w radiowej jedynce, tak wspominał. Mieliśmy nagrać 4 piosenki i z tych piosenek miała powstać płyta dla polskich nagrań. Problem w tym, że zespół miał tylko 3 utwory. Jednego brakowało i właśnie do studia wkroczył Andrzej Korzyński, wówczas dyrektor studia Rytm. Przyniósł gotową propozycję i zasugerował, żeby to właśnie ten utwór został nagrany jako brakujący element. Według Wojciecha Gąsowskiego nie była to piosenka, która od razu zdobyła serca zespołu. Wręcz przeciwnie, nie spodobała się. Jednak sprzeciw nie wchodził w grę, bo od pozycji Korzyńskiego zależało naprawdę wiele. Wydana na epce w marcu 1967 roku, w kwietniu została radiową piosenką miesiąca, powtórzyła ten wynik w maju i ostatecznie zdobyła tytuł radiowej piosenki roku. Ten romantyczny, jakby nie było, przebój obok nostalgicznej atmosfery niósł też słowa pokrzepienia. Nie żegnaj się, choć lato minie, spotkamy się tu znów za rok. Słowa Janusz Kondratowicz, muzyka Czesław Grudziński. Zielone Wzgórza nad Soliną, Wojciech Gąsowski z zespołem Tajfuny.

Kompozytor piosenki Spacer dziką plażą i współzałożyciel zespołu Bizony, Bogdan Kędelewicz, tak niegdyś wspominał. Siedziałem w pokoju z gitarą i kombinowałem jakąś melodię. Do głowy przyszła mi taka ni to ukraińska, ni białoruska przyśpiewka. W sam raz na chwytliwy wstęp. Reszta napisała się sama w ciągu paru chwil. W próbach uczestniczył pewien gość, który nie był członkiem zespołu, ale był bratem lidera zespołu Zbigniewa Bizonia. Do historii przeszedł jako Zygmunt Kramer. To on wymyślił tekst Spaceru dziką plażą z romantyczną frazą: przytuleni, zamyśleni, zakochani idą brzegiem ku jesieni. Stan Borys, który wyśpiewał ten przebój, tak mówił: w ogóle nie chciałem zgodzić się na tę piosenkę. Ja i banalna melodyjka zaczynająca się od tego trywialnego la la la la. Uległem szantażowi i nagraliśmy to z Alibabkami. Wkrótce potem dawaliśmy koncert w hali Stoczni Gdańskiej. Transmitowała to na żywo telewizja. Ja śpiewałem Spacer dziką plażą. Że wyśpiewałem przebój, miałem się przekonać już podczas powrotu do domu. Kiedy kierownik pociągu dowiedział się, że jestem w przedziale, podziękował za piosenkę i osobiście przygotował mi herbatę z cytryną. Na pytanie, dlaczego ta piosenka do dziś się podoba, Stan Borys tak odpowiedział: bo każdy kiedyś chodził po plaży, oglądając ślady swoich stóp albo szukając śladów stóp tej, która odeszła. Spacer dziką plażą był radiową piosenką miesiąca w czerwcu 1968 roku. W styczniu roku następnego został wydany na singlu.

Wydana na singlu w sierpniu 1968 roku piosenka Czerwony Gitar, Wróćmy na Jeziora, była jednym z większych przebojów zespołu w końcu lat 60. Przepełniona nostalgią niosła jednak obietnicę ponownej mazurskiej przygody pod żaglami w kolejnym roku. Jako ciekawostkę należy wspomnieć fakt, że teledysk do piosenki nie został nakręcony na Mazurach, lecz nad Zalewem Zegrzyńskim. Słowa Jan Świąć, muzyka Krzysztof Klęczon, Czerwone Gitary i Wróćmy na Jeziora.

Za chwilę w tekście piosenki ponownie pojawią się Mazury. Tym razem w dowcipnym, satyrycznym hicie o miłości górala z Tatrę do córki mazurskiego rybaka. Piosenka zespołu Wały Jagiellońskie, pochodząca z albumu wydanego w 1984 roku Dziękujemy za umożliwienie, uznawana jest za jeden z największych przebojów zespołu i nosi tytuł Córka rybaka. Po raz pierwszy została wykonana w 1984 roku na 21. Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu podczas koncertu Mikrofon i Ekran. Była numerem 1 radiowej listy przebojów programu pierwszego. Muzyka i słowa Rudy Schubert, Córka rybaka i Wały Jagiellońskie.

0: Dziękujemy.
1: Papa Dance, popularny w latach 80. zespół synth-popowy, jakbyśmy to dzisiaj określili, założony został w 1984 roku z inicjatywy producentów muzycznych Sławomira Wesołowskiego i Mariusza Zabrockiego. Pierwszym wokalistą grupy został Grzegorz Wawrzysza. Z nim też formacja dokonała pierwszych singlowych nagrań i zarejestrowała materiał na debiutancki album. Krążek, zatytułowany po prostu Papa Dance, wydany w 1985 roku, zawierał piosenkę Pocztówka z wakacji, która ukazała się również na singlu. W piosence właściwie trudno powiedzieć, czy Blond Cudo, Królowa Fal, pierwsza z wszystkich dam, o której śpiewa Grzegorz Wawrzyszak, to postać z wakacyjnych wspomnień, czy wyłącznie mieszkanka wyobraźni autora piosenki. Jesienią 1985 roku Pocztówka z wakacji przez 5 tygodni plasowała się w pierwszej dziesiątce listy przebojów trzeciego programu Polskiego Radia. Słowa Wojciech Filipowski, muzyka Adam Patoch, czyli kryjący się pod tym pseudonimem producenci muzyczni i kompozytorzy Sławomir Wesołowski i Mariusz Zabrocki. Oto Pocztówka z wakacji i Papa Dance.

0: Wakacyjne męskie granie. Zaprasza Krzysztof Borowiec.
1: Audycja pochodzi z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich. www.radiokatolickie.pl. Lato z Radiem Emaus.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
2: W uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny papież zawierzył wstawiennictwu Matki Bożej narody potrzebujące nadziei i pocieszenia. Leon XIV przewodniczył dziś mszy świętej w Castel Gandolfo, w homilii zachęcał do poszukiwania prawdziwego Bożego piękna. Maryjne uroczystości trwają też na Jasnej Górze. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. W uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny papież modlił się razem z wiernymi w Castel Gandolfo. W pozdrowieniach po modlitwie Anioł Pański przypomniał, że Maryja jest dla wszystkich ludzi znakiem nadziei i pocieszenia.
3: Dlatego pragnę dziś przyzywać jej macierzyńskiego wstawiennictwa w imieniu tych wspólnot, które szczególnie potrzebują pocieszenia i umocnienia w nadziei. Myślę o braciach i siostrach w Ziemi Świętej, która jest także par excellence ziemią Maryi. Myślę o narodzie ukraińskim i narodzie rosyjskim, który łączy synowskie nabożeństwo do świętej Bożej Rodzicielki. Myślę o chrześcijanach, którzy cierpią z powodu dyskryminacji, a nawet prześladowań. W tych dniach nadal modlę się za mieszkańców Kolumbii, którzy cierpią z powodu trzęsienia ziemi. Łączę się z tymi wspólnotami i ze wszystkimi, którzy żyją w trudnych warunkach i razem z nimi wołam: Święta Maryjo, módl się za nami.
4: Santa Maria, prega per noi.
2: Z kolei przed południem Leon XIV przewodniczył mszy świętej w parafialnym kościele świętego Tomasza w Castel Gandolfo. W homilii zachęcił, by postać Maryi inspirowała nas do poszukiwania w życiu prawdziwego Bożego piękna, innego niż popularne współczesne kryteria.
3: Uwielbienie Maryi z duszą i ciałem uczy nas, że nasze prawdziwe piękno nie polega na ukrywaniu oznak upływającego czasu, lecz na tym, by także na naszym ciele były wyryte znaki miłości, które nigdy nie miną. Jeśli naprawdę chcemy odkrywać i pielęgnować Boże piękno, musimy nauczyć się dostrzegać je zarówno w czułej twarzy dziecka, jak i w zmarszczkach osoby starszej, w energiczności człowieka młodego, jak i w stateczności osoby dorosłej, w odświętnych szatach, jak i w roboczych ubraniach oraz narzędziach pracy. Musimy wsłuchiwać się w niepowtarzalne historie miłości, które każda z tych rzeczywistości nam opowiada, rozpoznając w nich małe prześwity nieba.
2: Maryjne uroczystości trwają dziś także w Polsce, przede wszystkim na Jasnej Górze, dokąd przybywają tysiące pielgrzymów z kraju i z zagranicy. W sumie pontyfikalnej przewodniczył tam metropolita częstochowski arcybiskup Wacław Depo, który w homilii mówił m.in. o znaczeniu 70. rocznicy jasnogórskich ślubów narodu, która przypada w tym roku.
5: Śluby jasnogórskie są też oddaniem Bogu żywych serc, a nie czczych słów, w łączności z Trójcą Świętą, za przykładem Maryi i pod przewodnictwem Kościoła Chrystusowego. Nie chcemy tylko obchodów, nie chcemy manifestacji, pomników i oświadczeń. Chcemy życia Bożego w narodzie, chcemy życia Ewangelią.
2: Z kolei w Konotopiu w diecezji włocławskiej poświęcono dziś najwyższą w Europie figurę Matki Bożej. Uroczystości przewodniczył biskup Krzysztof Wędkowski, który podkreślił, że ponad 55-metrowa budowla ma być miejscem modlitwy prowadzącym ludzi ku Bogu.
6: Matka Boża miłosierna ma nam przypominać o Bogu. Maryja w tym wizerunku, który widzimy, przyjmuje nas wszystkich, pochylając się nad nami, otwierając swoje ramiona, aby zaprosić najpierw do wzniesienia wzroku ku górze.
0: Dobra muzyka w Radiu Emaus.
7: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade,

Dzień dobry, minęła godzina 18, mamy sobotę, czas na kolejny odcinek audycji ze starej płyty. Kuba Antkowiak melduje się sprzed mikrofonu, bardzo wam dziękuję, że jesteście z audycją ze starej płyty. Dzisiaj po raz kolejny Islandia, dzisiaj raczej nie będziemy się trzymać konkretnych dekad, czy też konkretnych brzmień, po prostu posłuchamy muzyki z tego dalekiego, ale nadal europejskiego kraju. Na samym początku był rok 1991, album Island, właśnie wydany w 91 roku. Jest to kolaboracja z jednej strony brytyjskiego projektu Current 93, no ale z drugiej strony jest oczywiście islandzka część tego albumu, czyli Hych, a Hych to jest po prostu Hilmar Örn Hilmarsson, który od lat 70. działa muzycznie, oczywiście działa do dzisiaj, a w 91 roku taką kolaborację z projektem Current 93 stworzył. No i za nami pierwsza kompozycja w dzisiejszym programie, czyli The Dream of a Shadow of Smoke. Pierwsze koty za płoty. Teraz kolejny zespół z lat 90., ale brzmienia będą troszeczkę inne.

Słuchacie audycji ze starej płyty, a za nami kolejna grupa i nieco inne brzmienia niż na samym początku dzisiejszego wydania audycji. Był rok 91, to teraz przeskoczyliśmy do roku 1998 i jednego krążka islandzkiego zespołu LOK, który zresztą tak samo nazwał swoją płytę, czyli po prostu LOK. Za nami utwór More to Life, przed nami jeszcze jedna kompozycja z tego krążka i ten utwór, który za moment zaprezentuję wam, został wyprodukowany przez Steve'a Hillidge'a. No i Steve Hillidge to jest gość mocno związany z rockiem progresywnym, bo był członkiem zespołu Gong, ale również jest to znana postać, jeżeli chodzi o muzykę elektroniczną, no bo współpracował chociażby z zespołem The Orb. Póki co The Orb jeszcze nie był grany w audycji ze starej płyty. Kto wie, może przy na przykład jakimś gatunkowym wydaniu ten zespół się pojawi, no ale póki co kolejny utwór od zespołu LOK, A Day Lasts Forever, a wysłuchacie audycji ze starej płyty.

Słuchacie audycji ze starej płyty, a za nami kolejny utwór od zespołu LOG. Ta grupa nie wydała zbyt wiele muzycznego materiału, ale bardzo się cieszę, że ten album długogrający się pojawił, no bo właśnie z niego mogę zagrać kolejny utwór, tym razem A Day Lasts Forever, utwór, który był produkowany przez Steve'a Hillidge'a, gościa mocno związanego ze sceną progresywną, ale także z muzyką elektroniczną. Lata 90. w tym momencie zostawiamy w audycji ze starej płyty i przechodzimy już do lat 70. Przeskakujemy aż do roku 1972. No i do jedynego krążka stworzonego przez Jonasa Jonssona, a także Einara Wilberga. Razem stworzyli duet Jonas i Einar. Album nosi nazwę Gypsy Queen, no i z niego zaprezentuję wam dwa utwory, Look at All Those People, a także tytułowy Gypsy Queen. Było to hip-hopowo, no to tym razem będzie dużo gitary akustycznej, dużo folk-rocka, a wysłuchacie tego w audycji ze starej płyty.

Audycja ze starej płyty melduje się na antenie Radia Emaus. Za nami dwa utwory od duetu Jonas i Einar. Oba utwory prosto z krążka Gypsy Queen. To był rok 1972. Za nami Look at All Those People, a także tytułowy Gypsy Queen. Na sam koniec lata 60., rok 1967. No i debiutancki krążek zespołu Chliomar, który zresztą był zatytułowany tak samo jak zespół Hringdu. Na sam koniec dzisiejszego muzycznego zestawienia. No właśnie, Chliomar, przynajmniej w tym utworze, brzmią jak zespół nie z Islandii, a bardziej z Brazylii. Sami zresztą to ocenicie. Chliomar, Hringdu, na sam koniec dzisiejszego programu ze starej płyty. Grałem dzisiaj dla Was Islandię z różnych dekad i podobnie będzie za tydzień, a to wszystko usłyszycie w audycji ze starej płyty już za tydzień w sobotę, tuż po godzinie 18. Kuba Antkowiak, bardzo Wam dziękuję za dziś. Na sam koniec zostawiam Was z zespołem Chliomar. Dzięki wielkie, trzymajcie się, na razie.

ze starej płyty. Zaprasza Kuba Antkowiak. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Emmaus. Lektura w Radiu Emmaus.
1: Radiowa lektura. Lewis Wallace, Ben Hur. Powieść historyczna z czasów Jezusa. Audiobook udostępniony przez wydawnictwo Kukuryku. Czyta Marian Florek.
2: Gdy Ben Hur przypatrzył się koniom, znał już wzajemny stosunek między nimi a ich właścicielem. Wzrosły one pod jego okiem i jak o dzieci miał o nich staranie i pieczę. W nocy zdobiły jego sny, stając się ulubionym marzeniem. Wzrosły w namiocie wśród jego dzieci i przy jego ognisku, a przywiódł je do miasta, aby zwyciężyły pysznych i znienawidzonych Rzymian. Ani chwili nie wątpił o zwycięstwie, byle tylko znalazł woźnicę nie tylko zręcznego w swojej sztuce, ale silnego duchem, bo jego rumaki ulegną tylko potężnej sile woli. Na wstępie czekał go bolesny zawód, a nie umiał pokryć go wzgardliwym uśmiechem i poprzestać na oddaleniu niezręcznego najemnika, jakby uczynił człowiek z zachodnią cywilizacją. Nie, Arab, szejk swego pokolenia, dotknięty w najdroższych swych uczuciach, wpadł w srogi gniew i podniósł tak głośny krzyk w swym otoczeniu, że rozbrzmiewał nim cały cyrk. Patriarcha nie skończył jeszcze swej skargi, a już tysiące rąk wstrzymało i uspokoiło spienione rumaki. W tej samej chwili nowe zjawisko zajęło uwagę widzów. Na torze ukazał się wóz odmienny od poprzednich, bo konie i woźnica były już przystrojone tak, jak miały wystąpić w cyrku w właściwym dniu wyścigów. Trzeba bowiem wiedzieć, że wyścigi w gaju Dafny były raczej próbą innych, które miało urządzić miasto na cześć konsula. Ze względu na dalszy tok naszego opowiadania musimy się przypatrzyć świeżo przybyłemu wozowi i jego wspaniałości. Woźnice starożytnych byli również przebiegli i ambitni jak dżokeje teraźniejszego sportu wyścigowego. Używali zwykle pary koni, a tylko w nadzwyczajnej uroczystości, jak na Igrzyskach Olimpijskich lub równie świetnych występach, czwórki. Dla odróżnienia nazywano konie po prawej i lewej licowymi. Z doświadczenia wiedziano, że pierwszym warunkiem powodzenia jest swoboda ruchów, dlatego też uprząż była nadzwyczaj prosta i lekka. Składała się ona z rodzaju drewnianej ramy czy pierścienia okalającego szyję zwierzęcia, do której przytwierdzano uzdę i lejce. Przypatrujący się tłum zachowywał się spokojnie. Ostatni woźnica miał szczęście. W miarę jak zbliżał się do miejsca, z którego patrzył Ben Hur, rosły okrzyki, co oczywiście zwróciło powszechną uwagę na wóz i jego właściciela. Konie jarzmowe były czarne, licowe białe jak śnieg, a wszystkie cztery rzymskim obyczajem z ogonami krótko uciętymi, z grzywami splecionymi żółtymi i czerwonymi wstążkami. Ben Hur, który równie ciekawie jak wszyscy, przypatrywał się pięknej czwórce, nie widział zrazu twarzy woźnicy, ale jego ruchy nie były mu obce. Kto to może być, myślał, aż wreszcie wóz przybliżył się truchtem, teraz ujrzał postać jadącego w całym jej wdzięku. Nie jechał sam. Towarzyszył mu stosownie do zwyczaju mąż zwany w języku greckim Myrtilos, którym bywał zwykle jakiś namiętny zwolennik wyścigów. Ben Hur mógł widzieć tylko woźnicę, który stał na wozie kilka razy opasany lejcami. Była to naprawdę piękna postać. Okrywała go jasno-czerwona tunika, w prawej ręce trzymał bicz, w drugiej, trochę wzniesionej i wyciągniętej, lejce. Postawa woźnicy była zręczna i pełna życia, a oklaski i okrzyki przyjmował z posągową obojętnością. Ben Hur stał także jak posąg, ale skamieniały z wzruszenia. Przeczucie i pamięć nie zawiodły go. Woźnicą był Messala. Wybór koni, wytworność wozu, postawa i śmiałość woźnicy, a jeszcze bardziej zimny wyraz twarzy przekonały Ben Hura, że w Messali nic się nie zmieniło. Że był on zawsze równie zarozumiały jak odważny, równie ambitny, drwiący z najświętszych rzeczy. Gdy Ben Hur stąpił z trybuny, jakiś Arab wstał i zawołał: Ludzie wschodu i zachodu, słuchajcie, pozdrawia was zacny szejk Ilderim. Przywiódł on tutaj czwórkę rumaków, wiodącą ród od koni Salomona Mądrego, aby się współubiegały z najlepszymi. Potrzebuje silnego męża, który by nimi kierował, a kto się z tego ku jego zadowoleniu wywiąże, tego obsypie bogactwami. Tu i w mieście, gdzie tylko gromadzą się dzielni, ogłoście tę wieść. Tak mówi mój pan, szejk Ilderim Dobrotliwy. Ogłoszenie wywołało wielkie wzruszenie wśród tłumu i pod namiotami, a niebawem rozniosło się po całej Antiochii. Ben-Hur wodził oczyma od szejka do wywoływacza, tak że maluch przypuszczał przez chwilę, że polecony mu młodzieniec zechce się podjąć tej sprawy. Odetchnął zatem, gdy Ben-Hur zwrócił się do niego i zapytał: zacny maluchu, dokądże teraz pójdziemy? Jeśli byś chciał iść śladem tych, co pierwszy raz zwiedzają te miejsca, należałoby ci pójść posłuchać wyroczni i dowiedzieć się swej przyszłości, odparł zapytany. Mógłbym się zapytać o moją przyszłość, mówisz? Jest w tym coś, co trąci pogaństwem, jednakże chodźmy do bogini. Nie lękaj się, synu Ariusza, bogini Apolina łatwo te rzeczy urządzają. Nie potrzebujesz wdawać się w rozmowę mistyczną z Pytią lub Sybillą, ale kupisz liść papirusowy świeżo zerwany, a gdy go zanurzysz w wodę pewnego źródła, wyczytasz na nim swą przyszłość. Rzecz ta widocznie straciła urok dla Ben-Hura, bo rzekł posępnie: są ludzie, którzy nie mają się co troszczyć o swoją przyszłość. Wolisz więc iść do świątyni? Świątynie te są greckie? Tak, je zowią, bo są na grecki sposób zbudowane. Grecy są mistrzami w sztukach pięknych, ale w architekturze wolą piękno ściśle w formę ujęte niż wdzięk rozmaitości i dlatego wszystkie ich świątynie są do siebie podobne. Jak się zowie krynica, o której mówiłeś? Kastalia. Słynie ona w całym świecie. Chodźmy ją zwiedzić. W ciągu drogi miał maluch sposobność przypatrzeć się swemu towarzyszowi, a zarazem zauważyć, że jego poprzednia swoboda znikła zupełnie. Nie zwracał uwagi na przechodniów i najpiękniejsze budowle mijał milcząco w jakimś uroczystym nastroju. Tło myśli Ben-Hura stanowił Messala. Zdawało mu się, że zaledwie godzina temu, jak go oderwano od matki, że niedawniej jak przed godziną Rzymianie zrabowali

jego ojców. Stanęły mu przed oczami lata spędzone na galerze, gdzie przy bezmyślnej pracy nie miał innego marzenia, innej myśli jak zemstę. W tej zemście pierwsze miejsce zajmował Messala. Dla Gratusa, myślał, może jeszcze znalazłbym iskierkę litości, ale dla Messali nigdy. Chcąc wzmocnić swe postanowienie, przypomniał sobie. Któż, jeśli nie on wskazał nas prześladowcom? Kto, jeśli nie on, gdym błagał o pomoc, nie dla siebie, wyśmiał mnie i odstąpił w nieszczęściu? On i zawsze on. To też i marzenia kończył zawsze Ben-Hur jedną i tą samą prośbą. O Panie dobry Boże ojców moich, daj mi w dniu, w którym go spotkam, zemstę godną mnie i jego. Teraz spotkali się. Może uczucia młodzieńca byłyby litościwsze i mniej gorzkie, gdyby był spotkał Messalę w nędzy i poniżeniu. Ale tak nie było. Przeciwnie, spotkał go wśród przepychu i zaszczytów. Dlatego to, co Malluch brał za chwilowe niezadowolenie, było raczej rozmyślaniem nad tym, gdzie mu przyjdzie spotkać się z Messalą i w jaki sposób upamiętni to spotkanie. Pomału doszli do alei wysadzanej dębami, zbiegającej ku pięknej zielonej dolinie. Tu ujrzeli słynną kastalską krynicę. Z niemałym trudem przecisnęli się przez zbite tłumy i Ben-Hur ujrzał strumień czystej wody, który szumiąc i pieniąc się tryskał ze skały i wpadał w czarny marmurowy zbiornik zakończony u dna lejkiem, w którym ginęły spienione wody. W pobliżu zbiornika pod niewielkim wyżłobieniem w skale siedział stary, zakapturzony kapłan, prawdziwy typ pustelnika. Patrząc na otaczające go tłumy, trudno było zgadnąć, co je tu przywiodło. Źródło czy też kapłan? Widzieli go wszyscy. I on widział i słyszał ich wszystkich, ale z ust jego nikt słowa nie usłyszał. Od czasu do czasu dawał mu ktokolwiek z przechodniów monetę, a on w zamian dawał, mrugając przebiegle oczami, liść papirusowy. Obdarowany śpieszył zanurzyć liść w wodzie krynicy, a gdy go wyjął, niósł na słońce i w jego promieniach czytał znajdujący się na powierzchni wierszowany napis. Jeszcze Ben-Hur nie zdołał zasięgnąć rady wyroczni, gdy nowi, wielce zajmujący goście przybyli od strony łąki. Przybycie ich wzbudziło podziw i ciekawość we wszystkich zgromadzonych, nie wyłączając Ben-Hura. Jakiś jeździec wiódł wielkiego i białego jak śnieg wielbłąda, który dźwigał na sobie wielki, purpurowy, złotem przetykany namiot. Dwaj inni konni z wysokimi dzidami w ręku postępowali zwolna za wielbłądem. Cóż to za szczególny wielbłąd? Rzekł ktoś z tłumu. To przybywa jakiś obcy książę, zauważył inny. Raczej król. Król jechałby na słoniu. Wielbłąd? I to biały? Rzekł ktoś inny. Na Apolina. Przyjaciele, przybywający to nie książęta ani królowie, ale jak widzicie, kobiety. Jest ich, zdaje się, dwie. Wielbłąd był równie piękny z bliska jak z daleka i nikt z patrzących nie widział nigdy większego i wspanialszego zwierzęcia. Miał piękne, czarne oczy, sierść białą i delikatną, a jego budowa zachwycała znawców smukłością. Któż kiedy widział równie cicho stąpającego wielbłąda? Jakże go zdobi ten namiot jedwabny, obszyty złotymi frędzlami? A jak cudnie dzwonią drobne dzwoneczki uprzęży, gdy postępuje cicho i lekko, jak gdyby nie czuł żadnego ciężaru. Nic dziwnego, że oczy wszystkich zdawały się pytać, kto są owi nieznajomi. Kobieta i mężczyzna pod baldachimem. Jeśli starzec ten był księciem, to zaprawdę nikt nie mógłby czasowi zarzucić niesprawiedliwości lub względności dla możnych tego świata. Patrząc na jego twarz, wychylającą się spod turbanu, zapadłą i chudą z cerą mumii, także nie można było z niej wyczytać, jakiej narodowości jest cudzoziemiec, miało się żywy dowód, że dla wszystkich, bez różnicy stanu, istnieje kres życia. Jedynym przedmiotem cennym, który starzec miał na sobie, był kosztowny szal. Kobieta, towarzysząca starcowi, była wschodnim obyczajem otulona w przejrzyste zasłony. Powyżej łokcia, na obnażonych pięknych ramionach, błyszczały naramienniki kształtu zwiniętej żmii.
Na palcach, opartej o namiot,

0: ręki połyskiwały pierścienie, a delikatnie zakończone paznokcie świeciły barwą masy perłowej. Głowę jej zdobiła przejrzysta siatka przetykana koralami i monetami, podtrzymująca wspaniałe czarne włosy. Patrzyła na tłumy z baczną uwagą, sama jednak wbrew przyjętym w wyższych stanach zwyczajom nie zasłaniała twarzy jaśniejącej niezwykłą pięknością. Snadź ludzie i miejsce podobały się pięknej pani, bo rzekła kilka słów do na wpół obnażonego Etiopa, który jej towarzyszył, a ten zawiódł wielbłąda bliżej krynicy i kazał mu uklęknąć, po czym wziął kubek z jej ręki i poszedł go napełnić u zdroju. W tej samej chwili rozległ się turkot kół i tętent pędzących koni. Uwaga! Krzyknął maluch. Rzymianin chce nas przejechać. Ben-Hur zwrócił się w stronę, skąd dochodził hałas i ujrzał Messale, pędzącego na swoim wozie zaprzężonym w piękną czwórkę prosto na tłum otaczający źródło. Ludzie, rozbiegając się we wszystkie strony, odsłonili wielbłąda, który leżał najspokojniej. Widocznie tak był przez długie lata pieszczony, że nie znał niebezpieczeństwa. Niewolnik załamywał ręce, a starzec w namiocie myślał o ucieczce, ale złamany wiekiem, a także dla powagi, która stała się u niego drugą naturą, nie ruszył się z miejsca. Ben-Hur, który stał najbliżej, zawołał na Messale: stój, patrz, gdzie jedziesz! A gdy Rzymianin mimo to nie skręcił, w ostatniej chwili podbiegł do wozu i chwycił za uzdę lewego konia od jarzma, wołając: tak mało cenisz życie ludzkie, psie rzymski! Teraz dopiero wyszła na jaw bezprzykładna bezczelność Rzymianina. Messala bowiem, rozluźniwszy lejce okalające go w pasie, zebrał je w jedną rękę i zsiadłszy z wozu, zbliżył się do wielbłąda. Spojrzał na Ben-Hura, po czym zwracając się do starca i kobiety rzekł: błagam was o przebaczenie. Zwie się Messala i knę się na starą matkę ziemię, że nie widziałem ani was, ani wielbłąda. Co się zaś tyczy tych ludzi, to może za wiele ufałem mej zręczności, bo chciałem się zabawić ich kosztem. Tymczasem oni się śmieją ze mnie. Niech i tak będzie.
1: Radiowa lektura. Lewis Wallace, Ben-Hur. Powieść historyczna z czasów Jezusa. Audiobook udostępniony przez wydawnictwo Kukuryku. Czytał Marian Florek.
2: Radio Emaus. Reklama.
3: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
4: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z agaty.
3: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Elektryczne biurko Nojo Light 140 na 70 cm tylko 325 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 409 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.
6: Tak, zakres.

0: Borysszyc.
1: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień.
1: Różaniec śpiewany. Tajemnice radosne. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga, Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica czwarta. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
1: Lato z Radiem Emaus.

0: Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór. Audycja pochodzi z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich www.radiokatolickie.pl. To jest powtórka.
1: Wywiad z człowiekiem.
2: Paweł Kęska, wywiad z człowiekiem. Dzień dobry. Wielu z nas potrzebuje w życiu przemiany. Te audycje Wywiad z człowiekiem są o czymś, to są audycje o ludzkim życiu i o tym, że to życie raz, zawsze jest cenne, a dwa, może się zmieniać. Dziś moim gościem będzie pan Krzysztof, który przeszedł przez alkoholizm, więzienie i dziś jest wolny, nie tylko fizycznie, ale duchowo wolny i szczęśliwy. Tej życiowej i duchowej przemiany dziś pan Krzysztof da swoje świadectwo. Zanim rozmowa, to niskie ukłony i podziękowania dla wszystkich, którzy wspierają tę audycję Wywiad z człowiekiem w serwisie patronite.pl. To dzięki wam mogę pracować i dzięki wam jeżdżę, dzięki wam szukam gości, dzięki wam mam czas na montaż i środki na oprogramowanie. Gdyby ktoś chciał dołączyć do tej dla mnie zawsze elitarnej drużyny, to serdecznie zapraszam. Patronite.pl, hasło Wywiad z człowiekiem. A teraz słuchamy pana Krzysztofa.

0: O swojej historii opowie Państwu pan Krzysztof Bednarczyk. Witam serdecznie.
1: Witam.
0: Proszę bardzo, pana życie.
1: No, zaczęło się od kursu Alfa w więzieniu w zakładzie karnym na Białołęce, które prowadzili znani ludzie, którzy prowadzą teraz w Warszawie. I oni otworzyli mi drogę bardzo na życie, na Boga, że nie trzeba się poddawać, bo wystarczy się pomodlić, a Bóg po prostu nam daje wiarę, pomaga. Tylko nie wszystkim pomaga od razu. Trzeba się po prostu modlić bez żadnych przeciwności. No, moje życie się podniosło bardzo szybko, bo myślałem, że będzie gorzej. Bóg mi we wszystkim pomaga teraz. Jeżdżę na uwielbienia, na wspólnoty. Także no nie trzeba się poddawać, a no tak musi być, jak Bóg chce. Po prostu trzeba się modlić i tego.
0: A jak się zaczęło to życie?
1: No zaczęło się od kursów Alfa, że po prostu...
0: Ale przed kursami, tak po prostu człowiek się rodzi.
1: A, człowiek się rodzi.
0: W jakimś miejscu.
1: No urodziłem się, do szkoły chodziłem do kościoła, ale później już zaczęło... Kawalerskie życie zaczęło się, no i tak człowiek odchodził od tego kościoła, aż w końcu zszedł całkowicie praktycznie na dno. No ale coś trzeba było ze sobą zrobić. No i trafiłem właśnie do zakładu karnego, myślałem, że już będzie koniec ze mną. No ale otworzyli mi ludzie oczy na właśnie, żebym się podniósł, nie poddawał się już.
0: A zanim kurs Alfa, bo pan powiedział bardzo mądrze, że otworzyli oczy, a jak te oczy są zamknięte, to co człowiek przeżywa? Bo ja rozumiem, że jak się idzie na przykład do więzienia, no to jest wielki dramat w życiu. I w ogóle jak to było? Co się stało?
1: No uderzyłem strasznie w alkoholizm i... No i trafiło mi się tak, że poszedłem na 6 miesięcy do zakładu karnego. No i tam są różne warunki. Są takie warunki, że po prostu... No jak ktoś tego nie przeżył, no to ciężko jest to opowiedzieć. Każdy to nas inaczej po prostu odczuwa. No i...
0: A co było najtrudniejsze w tym wszystkim?
1: Tam jest coś takiego, że człowiek po prostu... Tam jest inne życie niż tego. Tam są inne warunki. I jeden drugiemu robi tak, żeby po prostu jemu było lepiej, a nie tej drugiej osobie. Nie ma takiej pomocy, nie ma koleżeństwa żadnego. Każdy walczy o swoje praktycznie. Także no ciężko jest. Ale no trzeba było sobie postanowić, że coś trzeba ze sobą zrobić w końcu.
0: Wie pan, bo ja tak o to pytam dlatego też, że słucha nas wiele osób. Ja sobie zdaję sprawę z tego, jestem przekonany, że wiele osób jest w trudnej sytuacji życiowej. Po prostu tak jest. Raz jest lepiej, raz gorzej. Alkoholizm, pan powiedział. Bardzo wiele osób to trapi. Wiele osób nie ma nadziei. Wiele osób ma trudne relacje małżeńskie. I żeby przejść do tego, że Bóg daje nowe życie, to jeszcze trzy słowa o tym, co było w życiu trudne. Bo jak pana z czegoś wyciągnął, to z czego? Choćby ten alkoholizm. Przecież to jest bardzo trudna sprawa, tak, prawda? Wypiłem dużo alkoholu, nagle przestaje. Jak to się w ogóle dzieje?
1: Ja już w tej chwili nie piję ponad 3 lata. Jak trafiłem do zakładu karnego, powiedziałem sobie jedno, że jeśli wyjdę, będę próbował swoje życie całkowicie zmienić o 180 stopni. Zacząłem się bardziej modlić i zacząłem po prostu prosić Boga, żeby mi pomógł w tym. No i jak wyszłem z zakładu karnego, kolega spotkał mnie i mówi, to chodź na piwo, bo jesteś na wolności do tego. I po prostu tak jakby mi ktoś tą butelkę odrywał, żebym po prostu jej nie brał.
0: Czyli taka łaska.
1: Taka łaska, tak. Tak jakby Duch Święty po prostu mówił, że nie rusz, bo się źle skończy. No i jakoś... Z ręką Boga nie piję do tej pory, nawet mnie nie ciągnie, jestem na różnych imprezach z kolegami i mogą siedzieć koło mnie, pić i mnie to nie ciągnie. Wcześniej też tak było, że po prostu jak widziałem człowieka, że leży, czy coś mu się stało, nie interesowało mnie to. A w tej chwili już nie umiem przejść obojętnie i biorę, jak widzę, że coś się komuś dzieje, próbuję mu jakoś pomóc. Szukam jakiegoś zaczepienia, żeby po prostu pomóc mu, nie przejść obojętnie, tylko pomóc. Nie tak jak nie widzi się teraz, że ludzie po prostu idą obojętnie.
0: To pan daje ludziom wielką nadzieję teraz tym, co pan mówi. Ale jeszcze wróćmy na chwilę do tego. Czy pan przed więzieniem próbował na przykład nie pić alkoholu?
1: Próbowałem, ale to nie wychodziło.
0: No to tak,
1: na krótki dystans to wychodziło. Po prostu brakowało pieniędzy, nie piło się, a znalazło się pieniądze i zaczynało się z powrotem, tak? A duże postanowienie i modlitwa do Pana Boga dużo daje. Także Duch Święty jednak, tak jak kiedyś myślałem, że no Bóg jest, no rodzice nauczyli, że trzeba chodzić do kościoła, trzeba się modlić, ale jednak istnieje Bóg i daje łaskę, że no podtrzymuje nas na duchu, tak?
0: A jak było z pracą jeszcze wcześniej? Bo przecież jak jest alkohol, to są trudności, tak zakładam, z pracą.
1: Tak, jak pracowałem i szłem do pracy pod wpływem alkoholu, no to wiadomo, no skończyło się to, że się zamykali drzwi przede mną i dziękujemy i nie ma pracy dla ciebie. No a w tej chwili pracuję, po wyjściu z zakładu karnego, pracuję w jednym zakładzie ponad rok. I z pracodawcą jestem znaczy normalnie rozmawiam z pracodawcą, jestem bardzo zadowolony z tej pracy, bo jest praca taka, nie inna i chciałbym tu prezesów pozdrowić, że jestem z nich zadowolony i że puścili mnie akurat do radia dzisiaj. No ale pracuję w takiej firmie, która się zajmuje sortem jabłka, no ale ponad rok pracuję i nie mam żadnych zarzutów i wiedzą, kim ja byłem wcześniej, przed przyjściem do nich do pracy, skąd ja, że ja siedziałem w więzieniu, za co siedziałem w więzieniu i nie robią mi żadnych przykrości, że słuchaj, bo ty byłeś w więzieniu, bo ty byłeś alkoholikiem, czy ty piłeś. Nie ma takich przeciwności. Po prostu podają mi rękę, tak jakbym był normalnym człowiekiem, no bo nie idziemy, nie patrzymy wstecz, tylko patrzymy cały czas do przodu. Nie możemy się oglądać do tyłu, tylko patrzeć cały czas do przodu, bo jeśli będziemy się oglądali do tyłu, no to nic nam z tego nie wyjdzie. Trzeba mierzyć cały czas do przodu i strasznie się modlić i Bóg wszystko, no nie od razu, akurat nie od razu wszystko daje, ale z czasem.
0: To niech pan powie, że co było najtrudniejszego i trudnego w tym życiu przed, zanim to się stało, jeszcze przed więzieniem? Bo pan mówił równie pochyła. To co się działo jeszcze wtedy trudnego w życiu?
1: Strasznie, no trudno mi jest to określić teraz, jak to wyglądało, bo jak piłem, to i zara i kłótnie w rodzinie i relacje się między mną a żoną psuły, między sąsiadami. Zaczynało się bardzo strasznie robić. Także już odczuwałem w sobie, że praktycznie dochodzę do dna. No i akurat traf tak chciał, że dowiedziałem się nawet, już jak trafiłem do tego zakładu karnego, to dowiedziałem się, że jeśli by było tak dalej, jakbym nie trafił do tego zakładu karnego, aby było tak dalej, bym pił, to bym stracił żonę, straciłbym dzieci, doszłoby do rozwodu. Ale jednak Bóg chciał, żebym po prostu trafił do zakładu karnego i dostał taką karę, a żeby rodzina przy mnie została.
0: To niesamowite, co pan powiedział, że Bóg chciał, żeby pan trafił do zakładu karnego.
1: Bynajmniej ja tak myślę, że to jest, znaczy, ja tak myślę, że Bóg chciał tak, żebym ja taką karę odbył, a nie inną, bo jeśli bym nie trafił do zakładu karnego, straciłbym rodzinę. A to, że trafiłem do zakładu karnego i to, że po prostu ja dostałem tam w kość, a rodzina została przy mnie, to ja dziękuję za to Bogu do dzisiejszego dnia, że ja mam taką wspaniałą rodzinę i że ona mnie nie opuściła z dziećmi, a że po prostu to, co ja tam przeżyłem, no to przeżyłem za tę swoją karę, którą ja po prostu powinienem jeszcze dwa razy gorzej przeżyć niż do tej pory przeżyłem.
0: To pan powiedział, że Bóg chciał, żeby pan tam poszedł. A co pan czuł, kiedy pan się dowiedział, że więzienie? Co pan myślał?
1: Broniłem się i jak mogłem, broniłem się, żeby tam nie trafić. Ale w końcu mówię tak. Przecież ja se sam na to zasłużyłem. Swoimi własnymi czynami, swoją, za przeproszeniem, głupotą. Ja wiedziałem, czym to się skończy, ale no nie trafiało do mnie. To i żona mi tłumaczyła, i koledzy tłumaczyli, że przestań, bo trafisz do zakładu karnego i tam ci pokażą dopiero. Do mnie nie docierało, bo po prostu jak wypiłem, no to ja byłem wielki. Jak wypiłem, byłem wielki. Ale jak później już nie byłem trzeźwy, no to człowiek się bał. Ale mówię, że naprawdę nie trzeba się poddawać. Trzeba po prostu iść do kościoła, pomodlić się. Nie zawsze się usłyszy Ducha Świętego i Boga, jak Bóg do człowieka mówi, ale zdarza się to, tak jak mi się zdarzyło, że po prostu wyszłem na swoje.
0: Ale to tak konkretnie, się otwierają te bramy, prawda, przechodzi pan przez bramy i jak to jest, że idę do więzienia, co się tam dzieje?
1: Zamyka się życie człowieku. Po prostu trafiając za mury więzienne, zamyka się życie, jakby tu powiedzieć, że mogę iść sobie do sklepu, mogę iść sobie do kolegów, czy mogę iść sobie gdziekolwiek, tam już tego nie ma. Trafia się do celi i siedzi się z 4, z 5 osobami przez całe 24 godziny na dobę. Jak chcą, to wypuszczą na spacer, jak nie chcą, to nie wypuszczą na spacer. I to cały czas tak się kołuje, zależy do jakiego zakładu się trafi. Bo jeśli się trafi tak, jak ja byłem, no to ja siedziałem w jednym 3 tygodnie, później mnie przewieźli właśnie tu na Białołękę i na Białołęce siedziałem już na tak zwanym półotworku, także otwierali nas tam od 6 rano i o 19 zamykali cele, także nie mogliśmy w ogóle, w czterech ścianach siedzieliśmy przez 12 godzin.
0: A pan się nie bał, że nie wiem, ci właśnie koledzy z celi to tam jeszcze
1: pan to zrobił? To po prostu no różnie trafia się do różnych cel, tak? Wtedy już nie ma tego, że mam, że się boję, że coś. No jest strach, ale nie wolno go okazywać. Bo jeśli się go okaże, że po prostu ja się boję, no to będzie jeszcze gorzej. Będą gnębili człowieka, aż człowiekowi psychika siądzie całkowicie. Także jest ciężko, no ale daje się to przeżyć, no.

0: A jak wtedy relacje z rodziną? Jakieś spotkania, widzenia z żoną?
1: Widzenia to są, zależy, jak się kary nie dostanie. To jest raz w tygodniu widzenie, zależy kiedy. No nieraz mieliśmy w środę, nieraz w soboty. Jest godzina czasu. Ale nie życzę nikomu takiego spotkania, jak ja miałem z synem, że ja naklęcząc z synem, jak się zauważyłem go na sali widzeń, to przez 5 minut klęczałem i płakałem synowi w ramię i przepraszałem go za to, co ja zrobiłem. Naprawdę jest coś niesamowitego, jeśli przychodzi żona z dziećmi, ja nie mogę z nimi wyjść.
0: A ile syn miał lat wtedy?
1: Syn ma w tej chwili 10 lat, a miał 9 lat. No, liczy 9 lat miał.
0: Siedzi pan w tej celi, przychodzi żona z synem, oni wychodzą, pan zostaje. O czym człowiek myśli wtedy?
1: Różne myśli przychodzą do człowieka. Różne. Chciałby człowiek wyjść, ale nie może.
0: Chciałby zmienić życie, ale...
1: Chciałby zmienić życie, ale już za późno jest na to. No ale... Po przejściu ludzie wychodzą po dłuższych wyrokach niż ja. Niektórzy, nie, do niektórych trafia to, a niektórzy trafiają z powrotem tam. Ale jeśli ktoś mądrze myśli po wyjściu z zakładu karnego, można sobie całkowicie życie ułożyć inaczej.
0: I jak pan myślał o swojej przyszłości?
1: Wtedy nie myślałem nic. Mhm. Ja myślałem życie z dnia na dzień. Z godziny na godzinę, z minuty na minutę. Tam nic nie można było zaplanować. W każdej chwili przychodził klawisz i mówi: pakuj się i wyjeżdżasz. Nawet nie wiadomo, gdzie człowieka wywiozą i co się z człowiekiem stanie. Wtedy już jest człowiek tak jakby spisany jak kartka papieru. Gdzie rzucam, tam człowiek leci. Tylko że człowiek zostawił rodzinę bez dochodów, bez niczego i wtedy już sobie muszą sami radzić. Ale człowiek jak zanim trafi, to nie myśli o tym, jak to będzie rozegrane i jakby to wyglądało, no bo taki człowiek jak pójdzie do więzienia, to i dadzą mu jeść, dadzą mu pić i tam jakoś sobie przeciuła, ale jak zostawi rodzinę poza murami, to wtedy żona musi płatać, tak wszystko robić, żeby koniec z końcem związać i żeby dzieci mieli co jeść, żeby dzieci były ubrane. Tak jak ja miałem, no to miałem dobrze, bo żona przyjeżdżała do mnie raz w miesiącu, bo to spory kawałek, to też musiała sobie troszeczkę oszczędności zrobić, żeby przyjechać do mnie. No bo to wyjazd tutaj na Białękę to praktycznie graniczył z cudem, no bo pół dnia praktycznie musiała spędzić poza domem, żeby dojechać, stać w kolejce, żeby ją jeszcze wpuścili i jeszcze wrócić. Naprawdę dziękuję Bogu, że się tak skończyło, jak się skończyło. Nie życzę nikomu tego, żeby przeżył tak, jak ja to przeżyłem.
0: A jak się spotykaliście, to o czym rozmawialiście?
1: O rodzinie. Mhm. O rodzinie. Pytała jak tam, co tam, no ale też nie mogłem dużo rzeczy mówić, no bo jakby ktoś usłyszał, to mogłoby być naprawdę źle. Nie rozmawialiśmy, jak dzieci się uczą, jak się im układa w domu. No trudno jest powiedzieć, o czym myśleliśmy, no bo to... No nie chcę to akurat tam wracać do tamtych myśli, co tam były.
0: A czy wcześniej, już dochodzimy powoli do tego kursu, natomiast czy wcześniej pan chodził do kościoła? Był jakiś...
1: Chodziłem, ale to chodziłem do kościoła, bo... No bo tak jak się mówi, że tak jak rodzice wychowali, tak się człowiek... tak człowiek chodził. Kiedyś, jak jeszcze Jan Paweł II żył, jak Jana Pawła II usłyszałem w telewizji, to po prostu taki człowiek tak rósł w sobie. Do kościoła jak szłem, to też, no, ostatni raz jak był w Polsce, to graliśmy mu orkiestrą właśnie z mojej miejscowości, ale jak papież zmarł, no to po prostu tak jakby mi się życie przewróciło do góry nogami. Od razu całkowicie tak jakby kamień przywiązał i poszedł na dno. I tak chodził człowiek do kościoła, no bo z rodzina chodziła, no to ja pojechałem do tego kościoła. A w tej chwili to ja idę do kościoła i wiem, po co ja idę. Idę prosić Boga o wszystko, żeby było dla ludzi, żeby i modlę się o różnych ludzi, żeby po prostu całkowicie inaczej się działo, żeby nie było takich bezdomnych, takich bez pieniędzy, bez żeby nie było alkoholików. Bo naprawdę to, co teraz widzimy, co się z ludźmi dzieje i że omijamy ludzi leżących, potrzebujących, no to człowiek wcześniej nie myślał, a potrzebuje coś, dobra, to ja idę sobie dalej, bo ja mam. A teraz w tej chwili to jak on nie ma, no to ja mu pomogę, bo po prostu taki już człowiekowi się tak zmieniło, że trzeba drugiej osobie pomóc.
0: Kiedy jest ciemność, rozłąka z żoną i po ludzku niemożność zmiany swojej historii. I co? I co dalej?
1: Przyszedł kapelan i mówi, że zaczyna się kurs alfa. No, mówię do księdza, mówię, a co to jest w ogóle? Jak to będzie wyglądało? Z czym to się je? No i ksiądz mówi, że no przyjdą spoza zakładu dziewczyny, chłopaki, które po prostu nam będą głosili o Bogu, jak się modlić, jak w ogóle, jak zacząć życie poza murami. No i doczekaliśmy akurat niedzieli, przyszli spoza zakładu. No i pierwsze spotkanie, no sobie tak myślę w duchu, mówię, zamiast siedzieć z rodziną, przyjść na pizzę do baru czy do kina, oni przyszli do takich skazanych jak my do więzienników. Mówię, no, coś jest w tym, mówię, coś musi być w tym, że oni po prostu do nas przyszli. No i pierwsze spotkanie, drugie spotkanie, no i czuję, że po prostu zaczyna się coś we mnie dziać, że to mi zaczyna odpowiadać taka rozmowa z nimi. No i doszliśmy do takiego momentu, że była modlitwa nad nami. Zostałem akurat tak dotknięty, że nie mogłem opanować płaczu swojego. Strasznie zacząłem się trząść. No taki zrobiłem się taki spokojny w duchu, ale nie mogłem opanować płaczu. I od tego momentu inaczej zacząłem patrzeć na świat całkowicie. Całkowicie na ludzi inaczej patrzeć, że po prostu nie przychodzę obojętnie. Te spotkania trwały 12 razy do nas przychodzili, to trwały 2 godziny, 3 godziny, trwały te wykłady. A wtedy nie myślałem jeszcze, że to takie wyrzeczenie, że tyle czasu trzeba poświęcić, żeby po prostu przygotować się do takiego wykładu. Bo to naprawdę dużo trzeba się przygotowywać, żeby taki wykład poprowadzić godzinny, czy nawet dwugodzinny, no bo oni opowiadali właśnie też o swoim przeżyciu, jak oni zostali dotknięci, jak oni się nawrócili, jak to wyglądało, żeby po prostu wejść w to życie, żeby nam przetłumaczyć, że po prostu, żeby nie robić tych głupich rzeczy, jak żeśmy robili, czy tam niektórzy siedzieli za złodziejstwo, za zabójstwo, czy tam za cośkolwiek. Niektórzy siedzieli za inne rzeczy. No i oni próbowali nam wmówić, powiedzieć to, że jednak źle robiłeś, odwróć się i rób to tak, jak Bóg chce. No i akurat mogę się pochwalić, że z tego kursu Alfa, który był, jako ja jedyny wyszłem na prostą drogę. Tak jak rozmawiam tutaj z nimi, mam kontakt, to naprawdę ja wyszedłem tylko na prostą drogę z tego, co ja słyszę. A czy ktoś inny, nie wiem tego jeszcze, no bo no, nie wiadomo jest. Mam kontakt z nimi do dzisiejszego dnia, także spotykamy się tam co jakiś czas, żeby po prostu dalej ze sobą relacje takie mieć. Słyszę, że tu kursy zaczynają prowadzić, tak jak teraz rozmawiałem z koleżanką przed wejściem do radia, że u nich prowadzą też kurs Alfa i chciałaby, żebym po prostu ja podjechał do nich, no ale no zobaczymy, jak czas pozwoli, to moje świadectwo im opowiem, tak?

0: Niech pan powie jeszcze, bo to bardzo ważne, co pan powiedział, że oni, że chcieli przyjść. Oni chcieli przyjść, mogli robić różne rzeczy, ale poświęcili czas i pan otrzymał wielki dar. A co pan od nich usłyszał? Jakie słowa panu zapadły w pamięć? Co pan jakoś dotknęło wewnętrznie?
1: Że Bóg mnie kocha, że Bóg mnie kocha, że nie odrzuca takiego człowieka jak ja. No bo nie oszukujmy się, ja dużo alkoholu piłem, różne rzeczy robiłem i oni mówią, że Bóg kocha każdego. Tylko żeby po prostu uwierzyć w to, że Bóg kocha. Bo niektórym się noga podwinie raz, no bo Bóg mnie nie kocha, bo mi się to i to stało. Nie, nie trzeba po prostu się poddawać, tylko trzeba wierzyć w to, że no po prostu tak to musiało być, ale Bóg i tak nas kocha. Trzeba się modlić o to. Jednemu jest dane wcześniej, drugiemu jest dane później, tak? Ale jest nadzieja, czasem stwarzać tą nadzieję, że po prostu, że Bóg zawsze pomaga, no. Bynajmniej ja jestem tego zdania, że jeśli bym nie trafił do zakładu karnego, to bym stracił rodzinę, tak? I to jest moje całe przeznaczenie takie, że ja sobie to tłumaczę do dzisiejszego dnia, że Bóg widział, co się dzieje i zepchnął mnie na tą drogę, którą On uważał, że jest dla mnie prościejsza i na której ja wyjdę z otwartą może oczami, że po prostu mniej stracę na tym. Ja straciłem 6 miesięcy, które siedziałem. No to dla rodziny jest dużo, bo w tej chwili wszystko widzę, że już 6 miesięcy się nie da nadrobić, tak? Ale ja się cieszę z tego powodu, że ja tam trafiłem, a nie straciłem rodziny.
0: Co to znaczy, że Bóg kocha? Pana kocha? Bo to słowo miłość to takie dziwne dla faceta jest, prawda? To tak niełatwo mówić wcale.
1: Znaczy, ja twierdzę, że Bóg mnie kocha, ponieważ ja go prosiłem o dużo rzeczy i dużo rzeczy proszę i no nie dostaję tego od razu, wiadomo, że nie dostaję od razu, bo jest powiedziane nawet w modlitwie, że bądź wola twoja, to tak jak Bóg uważa za dobre, to mi to da, bo jak ja go będę prosił po prostu tam o jakieś, nie wiadomo, kosmiczne rzeczy, to on mi tego nie da, no bo ja tu jestem tego zdania, że jeśli Bóg wie, że dla mnie to będzie dobre, to mi to da. A nie da mi czego innego, no bo Bóg chce dla nas, żeby było dobrze dla nas. Że chce dla, znaczy, Bóg chce dla nas wszystkiego dobrego. My robimy różne rzeczy i różne, za przeproszeniem, głupoty robimy i Bóg nas nie opuszcza, tylko On po prostu nas kocha, tylko my musimy w to uwierzyć, że Bóg kocha, że Bóg chce, żebyśmy byli z Nim.
0: A czy pan o tym z kolegami w celi rozmawiał?
1: Tak, no bo tam jest czas na takie zastanowienie. Próbowaliśmy różaniec, próbowaliśmy się modlić. Akurat ja trafiłem pod taką celę, że chodziliśmy do kaplicy kościelnej, modliliśmy się, ale w takich warunkach jest bardzo trudno się modlić. Bo to nie każdy po prostu chce się modlić, bo modlić się na głos, to każdy myśli, no tak, jeden z drugiego się będzie śmiał. Ale teraz wiem, że to, że się modliłem w celi, to mi wyszło na dobre. Bo wiem, że każdy się modlił. Z tego, co słyszałem w celi, to każdy się modlił, tylko że modlił się po cichu. A ja nie modliłem się po cichu, tylko modliłem się normalnie, żeby każdy słyszał. Nawet i wigilię żeśmy sobie robili z różnych cel, bo poprosiliśmy klawisza i robiliśmy se sami. Łamaliśmy się opłatkiem, tylko że wiadomo, no nie modliliśmy się tak, jak nie łamaliśmy się o godzinie 19 czy 20, no bo zamykali nam cele, tylko o godzinie 16 czy 15 zaczęliśmy po prostu już sobie życzenia składać, a to był najgorszy czas dla mnie, właśnie Boże Narodzenie, bo zawsze spędzałem z rodziną Boże Narodzenie, a tu po prostu każdy człowiek obcy, praktycznie nie ma rodziny, nie ma... Każdy obcy i zaraz człowieka sumienie ruszało, no bo źle zrobiłem, albo to trzeba było inaczej zrobić. No i mówię, no nie, ja bynajmniej twierdzę w tej chwili tak, że źle zrobiłem, dostałem za to karę i to słoną karę i teraz już jakby mi ktoś kazał to samo popełnić, na pewno bym w to samo nie poszedł.
0: Jak się zmienia życie, jak pan łapie to, że Pana Bóg kocha? Jak pan to zaczyna rozumieć? Co się zmienia w życiu wtedy?
1: Wszystko się zaczyna układać. Hmm. Wszystko. Po prostu, jeśli się Boga prosi i zaczyna się po prostu nie robić linia łamana, tylko linia prosta się zaczyna robić. Pomału zaczyna wszystko, nie od razu, bo wiadomo, że od razu się nie da, tylko wolnym krokiem, ale wszystko się układa.
0: Wszystko, czyli co?
1: Całe życie, praktycznie. Praktycznie całe życie. Ja prosiłem, że po wyjściu z zakładu karnego, żebym miał pracę, żebym nie siedział w domu i nie trafił z powrotem w alkoholizm, tak jak było, żebym po prostu miał zajęcie.
0: Bał się pan, że będzie jak kiedyś?
1: No, to jest trudno po prostu sobie z takiego miejsca wyjść i no i nie trafić w to samo. Trzeba po prostu mieć silną wolę, modlić się, mieć poparcie od rodziny. No bo tak jakbym trafił do kolegów, no to wiadomo, że kolega bym, no weź no wypij jednego, nie wypijesz? Za co nie wypijesz? Ale od jednego się zaczyna. I to jest właśnie to, że po prostu nie wolno się poddawać, tylko po prostu modlić się.
0: A pamięta pan spotkania z żoną, kiedy pan już zaczął tą miłość Bożą czuć? Co się zaczęło zmieniać?
1: Zacząłem inaczej rozmawiać z żoną w ogóle. Całkowicie inna relacja z żoną była, inna rozmowa. Wcześniej to ja myślałem, aha, żona wróci do domu. No dobra, to trzeba iść spać, bo będzie widziała, że wypity jestem, nie? A w tej chwili, jak wyszłem i poczułem to dotknięcie Boga, to całkowicie inna relacja jest między mną a nią. Kiedyś nie rozmawialiśmy tak o życiu, nie planowaliśmy wspólnych przypuszczalnie wyjazdów, a może coś w domu zrobimy, a może tu z dziećmi pójdziemy. Nie, ja myślałem wtedy o sobie, abym ja miał pieniądze, szedł do sklepu. A w tej chwili myślę o rodzinie. Co najlepsze będzie, jakie będzie najlepsze wyjście, żeby rodzinie po prostu pomóc, tak? No bo mam dwoje dzieci i w tej chwili córka już będzie szła dalej do szkoły. Już myślimy, jak jej po prostu pomóc, żeby ona w życiu nie miała tak, jak ja miałem. No bo wtedy mieliśmy inne czasy, teraz są inne czasy.
0: Czyli z dziećmi też się relacje zmieniają.
1: Tak, tak. Zmienia się to, no nie da się tego opisać. Po prostu zmienia się, życie się zmienia całkowicie o 180 stopni. Bóg nas prowadzi taką drogą, jaką On chce, nie taką, jaką my chcemy, tylko po prostu nas prowadzi taką drogą, jaką uważa dla nas najlepszą. Bo jak ja bym sobie wybrał, że po prostu na modlę się, Panie Jezu, daj mi miliardy czy coś, to wiadomo, że Bóg mi nie da miliardów, tylko On da mi to, co jest dla mnie najlepsze, bo jak ja bym miał miliardy, to ja bym powiedział, aha, Panie Jezu, dałeś mi miliardy, to ja teraz nie chcę Ciebie, tylko ja idę w swoją stronę, bo mam pieniądz, tak? Ale w tej chwili tak się dzieje na świecie, że po prostu ludzie zanikają tego kościoła. Tak jak no w tej chwili, może trochę poszłem na bok z tematem, ale tak jak się zauważa, kiedyś ludzie szli do kościoła i modlili się. A w tej chwili ludzie idą do kościoła, bo muszą. Ja z tego powodu mówię, że muszą, bo tak jak młodzież w tej chwili, jak zaobserwowałem, to młodzież po prostu nie, nawet ich na dworzu nie ma, tak jak my kiedyś graliśmy w piłkę czy cośkolwiek, chodziliśmy razem do kościoła, to w tej chwili tego nie ma. Po prostu jest komputer, rodzice są zapracowani, bo są inne czasy, trzeba więcej czasu poświęcić w pracy, a dzieci siedzą w domu przed komputerami i różne rzeczy są w tych komputerach, takie, że naprawdę dzieci nie myślą o kościele, bo rodzic idzie, no to ja idę, no bo rodzic mi każe, tak? Ale jeśli rodzice bardziej spojrzą na swoje dzieci, co dzieci robią poza tym, co oni nie widzą, że skontrolują im komputery i po prostu jak one w tych komputerach co mają, to by było co innego. No bo nasza wiara zaczyna zanikać już. To jest widać konkretnie, bo kiedyś ludzi w kościele było, że nie zamykały się drzwi od kościoła, a w tej chwili idzie się na mszę i jest garstka ludzi.

0: Niech pan powie, bo pan tej łaski Bożej doświadczył, pan patrzy na świat inaczej, ale to też od razu chce się to komuś opowiedzieć, nie? Do kogo? W jaki sposób?
1: Próbuję wszystkich kontaktów. No jakbym nie chciał dzielić się tym swoim dotknięciem przez Boga, to nawet by mnie tu na antenie nie było, bym nie myślał o tym, żeby powiedzieć ludziom, że Bóg istnieje, że Bóg pomaga, że jest Duch Święty. Kiedyś o tym nie myślałem, a w tej chwili to ja szukam kontaktów, szukam po prostu ludzi, z którymi mogę porozmawiać, że Bóg istnieje, pomóc im w czymśkolwiek. Nawet tak jak w pracy, no to wiadomo, kiedyś no to człowiek myślał, a odwalę to 8 godzin i jadę do domu, co mnie tam interesuje, że ktoś zostaje. A w tej chwili nie, w tej chwili idę i pytam się, słuchaj, może zostać, może pomóc ci, może coś. No bo na tym po prostu tak to wygląda, że powinno się jeden drugiemu powinno pomagać, a nie jeden drugiego po prostu ciągnąć, żeby w dół spadł, tak?
0: Właśnie pan powiedział o tym, że pan widzi dużo więcej osób potrzebujących.
1: Wcześniej przed tym, przed moim dotknięciem, to tak jak wcześniej powiedziałem, że jak widziałem człowieka leżącego, to przychodziłem obok. Po prostu nie interesowało mnie to, czy on leży, czy on żyje, czy on po prostu coś się z nim dzieje. A w tej chwili, no w tej chwili inne sumienia mam, tak jakbym po prostu dostał drugie życie i że jak przychodzę kogoś leżącego, czy czuję w sobie, że on potrzebuje mojej pomocy, czy cośkolwiek, to staję się pytam, słuchaj, może ci pomóc, może nie możesz wstać, może coś ci się stało. W tej chwili mam taką, jakby to powiedzieć, takie przeczucie, że nieraz takie coś mam nawet, że czuję, że no tak jak do pana nawet, nie? Wrócę do tego tematu, że przyszedłem do domu i telefon mi dzwoni i rozłączyłem się, bo mówię do żony, a co będę odbierał? A to faktycznie pan do mnie dzwonił tak, i miałem przeczucie, że mówię, żono, chyba pan z radia do mnie dzwoni. I nawet nie wiedziałem, że pan do mnie dzwonił. I to jest właśnie ta relacja taka między Bogiem a mną, że po prostu Bóg przez moją myśl przeszedł, że faktycznie oddzwonił, bo to pan z radia dzwonił, nie? No skąd mogłem wiedzieć, że pan będzie do mnie dzwonił akurat? Telefon leżał daleko, mówię, no dobra, co będę odbierał, może ktoś tam inny dzwoni. Rozłączyłem się. Ale za chwilę do mnie weszło do głowy, nie, bo pan z radia ma do mnie dzwonić, tak? A nawet nie wiedziałem, że pan do mnie ma dzwonić. To po prostu jest taki instynkt inny, tak? Człowiek inaczej myśli już, jak Duch Święty dotknie człowieka, no nie da się tego opisać nawet.
0: Właśnie chciałem powiedzieć, żeby pan to powiedział, ale pan mówi, że się nie da opisać.
1: No nie da się tego opisać, po prostu trzeba modlić się o to, żeby zostać dotkniętym Duchem Świętym i prawdopodobnie, że się to stanie. A przytoczę taką sytuację, no nie wiem, żona pewnie będzie zła na mnie, no ale już powiedziałem A, to powiem B. Jeździmy do Łęcieszyc na uwielbienie. No i szła żona z pieskiem i nogę skręciła w kolanie, nie? No i to kolano ją tam bolało. No i pojechaliśmy do Skierniewic na uwielbienie teraz. No i żona mówi do mnie, po tym już uwielbieniu mówi do mnie, wiesz mężu, mówi, ale już mnie ta noga nie boli wcale w kolanie. Wy no żartujesz. Tak, pomodlili się nade mną i kolana mnie nie boli. No i panie redaktorze, co, teraz z tego co wywnioskować? Ja twierdzę, że jest Duch Święty i jest moc uzdrowienia. No bo jeśli ją kolano bolało, jak wchodziliśmy do kościoła i po wyjściu z kościoła, jeśli się pomodlili nad nami i ją kolano nie boli, no to jest efekt tego, że jednak jest moc. I ja twierdzę, że jest taka moc. Może ktoś nie wierzy, ten kto nas słucha, ale niech spróbuje iść na uwielbienie, do spowiedzi, na uwielbienie i niech uwierzy w to, że jest moc. No a właśnie. Na pewno to będzie na sobie czuł.
0: No właśnie, wie pan, bo jestem przekonany, tak jak powiedziałem na początku, że słucha nas wiele osób, każdy ze słuchaczy ma zupełnie inną historię życiową i są na pewno ludzie, którzy są w takim miejscu, co pan był, bo to nie zawsze musi być więzienie, są różne więzienia, ludzie są uzależnieni, mają duże kłopoty w relacjach i wiele innych spraw. Co zrobić, żeby tego Boga do tego życia ciemnego czasem wpuścić?
1: Bardzo trudne pytanie mi pan zadał teraz. Powiem tak. Trudno jest odpowiedzieć na to pytanie, będę próbował jakoś wybrnąć z tego, ale powiem tak, może powiem o takim zdarzeniu, że modliliśmy się, no i każdy swoje, jak został dotknięty przez Boga, no i każdy sobie opowiadał. I właśnie kolega opowiadał, że strasznie narkotyków nadużywał. Rodzina się od niego odsunęła, już rodzice praktycznie nie chcieli z nim rozmawiać. No i jakby tchnienie dostał, że po prostu leżał, już praktycznie nie było pomocy dla niego. I coś mu przyszło i podpowiedziało, słuchaj, uklęknij, pomódl się. I on to zrobił, on się pomodlił i za pół godziny, do godziny mama przyjechała do niego, zapukała i mówi, słuchaj, może pojedziemy do kościoła, może coś. I pojechał do kościoła i od tego momentu, jak był w kościele, nie lubi, ludziom pomaga, narkotyki ma całkowicie, nie może na nich patrzeć. I całkowicie inny człowiek jest. Jak ja go widziałem, jak wcześniej, jak narkotyki brał, to mówię, człowieku, co ty z sobą robisz? A w tej chwili on nie chce nawet rozmawiać o narkotykach, on tylko mówi, że temu trzeba pomóc, tamtemu trzeba pomóc. Po prostu jest inna odmiana. Jednak jak dostał ten głos z zewnątrz, w duchu swoim usłyszał ten głos, żeby się uklęknąć, pomodlić, no to tak moim zdaniem, że Bóg do niego już przemówił, że słuchaj, robisz bardzo źle i możesz zejść na drugi świat, ale uklęknij, pomódl się. I od tego momentu chłopak nie chce w ogóle mówić o narkotykach, tylko chce ludziom pomagać.
0: No wiecie pan, i to też tak chyba jest, że jak człowiek taką łaskę otrzyma, to zaraz chce komuś pomagać, nie?
1: No tak, to znaczy ja jak dostałem łaskę i zostałem dotknięty przez Ducha Świętego, zostałem akurat tam dotknięty w więzieniu, ale po wyjściu z więzienia zacząłem po prostu inaczej myśleć. Pierwsze co, jak wyszedłem z więzienia, od razu było, kolega mnie odebrał, Łukasz, którego też pozdrawiam. On mnie odebrał pod zakładu i go poprosiłem, żeby mnie zawiózł do kościoła. Pierwsze co, po wyjściu z zakładu, do kościoła poszło. Pomodliłem się, podziękowałem Bogu za to, że po prostu przeżyłem ten czas tak, a nie inaczej, bo mogło być inaczej, mogło być gorzej. I całkowicie inaczej człowiek myśli. Nie myśli tak, jak wcześniej myślał, że a, mam pieniądze, no to idę do sklepu, wypiję setkę i inaczej, bo tak jak wypiłem setkę, inaczej człowiek myślał. Było, smutek był, wypiłem setkę, już się cieszyłem, no bo już zapominałem o reszcie, o kłopotach zapominałem, ale jak trzeźwiałem, kłopoty były dwa razy większe. Już dwa razy większe albo i trzy razy większe. I cały czas co tego, to kłopoty rosły, a człowiek nie myślał, no bo jak kłopoty są większe, no to trzeba smutek zapić. I tak niektórzy ludzie myślą, że jak zapiją smutek, ale się tego nie da zapić, bo jeśli człowiek wytrzeźwie, robi się 4-5 razy większy jeszcze problem niż był.
0: Pan jest szczęśliwy, prawda?
1: Tak, teraz tak.
0: Właśnie.
1: Teraz jestem już szczęśliwy, bo wiem, że jak nawet z anteny zejdę i wrócę do domu, to wiem, że żona jest w domu i żona na mnie czeka z rodziną, bo żona wie, że ja nie przyjdę, wypity, że ja wrócę szczęśliwy, bo lubię, znaczy bardzo chcę się dzielić swoim dotknięciem przez Ducha Świętego z ludźmi i dziękuję panu bardzo za zaproszenie od razu. Także
0: to ja dziękuję.
1: Wiem, że do kogo mam wracać, a jakbym wiedziała żona, że przyjadę wypity, no to by było całkiem co innego, by mogły być drzwi zamknięte albo coś innego, tak?
0: A drzwi są otwarte, bo wszystko jest, bo Bóg zmienia życie.
1: Tak jest.
0: Musimy kończyć, ponieważ już nawet po czasie jesteśmy. Natomiast sądzę, że po takiej rozmowie powinniśmy się pomodlić. Chociaż to w tej audycji się rzadko zdarza, ale myśląc o wszystkich osobach, które teraz nas słuchają i które potrzebują przemiany w życiu, no to po prostu łączmy się, bo każdy takie przemiany potrzebuje. W imię Ojca i Syna
1: i Ducha Świętego. Amen.
0: Ojcze nasz,
1: któryś jest w niebie, święci
0: imię Twoje,
1: przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
0: A moim i Państwa gościem był dziś pan Krzysztof Bednarczyk. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję.

0: Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór. Audycja pochodzi z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich www.radiokatolickie.pl.
1: Księga. Niedzielne czytania biblijne rozważają ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska.
2: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
3: Na wieki wieków. Amen.
2: Jesteśmy katolikami, chrześcijanami. Automatyczne jest to, tak o tym myślę, jak to się mówi, że jesteśmy ludźmi wierzącymi. Ale jakby zapytać, czym jest wiara, to nie zawsze wiadomo, co odpowiedzieć. Czym jest wiara?
3: Bo to jest bardzo trudne pytanie. Ja się nauczyłem mówić, że wiara to jest moja relacja z Panem Bogiem. Wiara to jest mój sposób odpowiadania na to, w jaki sposób Bóg mi się objawia, z czym Bóg do mnie wychodzi. Czyli odpowiadam swoim aktem woli, podejmując w swoim życiu to, czego uczy, podejmując to, co wkłada w moje serce. To wiara jest pewną odpowiedzią, tak? Ale ta odpowiedź, która mnie prowadzi do relacji z konkretną osobą, czyli z osobą Boga, który pociąga mnie ku sobie, ja odkrywam to pociągnięcie, odkrywam jego miłość, czy pragnienie miłości też w sobie i szukam jej, staram się ją, no właśnie, odkryć i w jaki sposób doświadczyć jej. I dlatego idę za tymi pociągnięciami serca, nie wiem, jakimiś takimi natchnieniami Ducha Świętego, których być może nie identyfikuję, nie jestem w stanie ich nazwać, nie wiem, od kogo pochodzą, ale szukam prawdy. No to Augustyn o tym mówi, że moje serce jest niespokojne. Niespokojne jest moje serce, bo ja jestem stworzony przez Pana Boga i Bóg mnie przez moje serce pociąga i to serce będzie zawsze niespokojne, dopóki w Bogu nie spocznie. To Augustyn to odkrył w sobie. No całe życie szukał Boga. Te dojrzewanie, ta dorosłość, wiemy, że wypróbował wszystkie możliwe sekty, które wtedy były. Wchodził w rozmaite przestrzenie grzechu. Aż wreszcie, kiedy na to wszystko spojrzał z perspektywy już spotkania z Jezusem, nawrócenia, no to mówił właśnie to: stworzyłeś mnie, Boże, dla siebie, dlatego niespokojne jest moje serce, dopóki w Tobie nie spocznie.
2: Serce spoczywające w Bogu jako wiara, to też piękne. Będziemy dziś o wierze mówić. Między innymi będzie to scena z kobietą kananejską, która przecież nie jest z Izraela. I wiele innych historii, a zaczynamy od czytania z księgi proroka Izajasza, rozdział pierwszy, wersy od 6 do 7.
4: Tak mówi Pan: zachowujcie prawo i przestrzegajcie sprawiedliwości, bo moje zbawienie już wnet nadejdzie i moja sprawiedliwość ma się objawić. Cudzoziemców zaś, którzy się przyłączyli do Pana, ażeby Mu służyć i aby miłować imię Pana i zostać Jego sługami, wszystkich zachowujących szabat bez pogwałcenia Go i trzymających się mocno mojego przymierza, przyprowadzę na moją świętą górę i rozweselę w moim domu modlitwy. Całopalenia ich oraz ofiary będą przyjęte na moim ołtarzu, bo dom mój będzie nazwany domem modlitwy dla wszystkich narodów.

0: To niesamowite, bo przecież ten mały naród izraelski być może dla siebie był wielki, ale na mapie świata jest maleńki i liczebnie, i jeśli chodzi o
1: powierzchnię.
0: O powierzchnię, jest głosem największego Boga, jedynego Boga, który mówi, że wszyscy do Niego przyjdą. To jest też taki paradoks wiary. To nie demokracja. Nie ci, którzy są najwięksi, stanowią prawo. Rzym ostatecznie ze swoimi bogami poszedł w ciemność i w niepamięć.
1: I wiele innych potęg nie przetrwało, a Bóg, jego wybranie, jego powołanie, lud, który sobie gromadzi wokół siebie, jest wieczny i żyje i trwa. I bramy piekielnego nie przemogą, tak jak to o samym Kościele Pan Jezus mówił. Rzeczywiście Bóg stworzył nas wszystkich, bez względu na to, w jakiej kulturze żeśmy się urodzili, w jakiej religii, w jakim pokoleniu Bóg nas stworzył dla relacji ze sobą. My to jako chrześcijanie powinniśmy najbardziej wiedzieć, po pierwsze po to, żeby czerpać z tego inspirację i motywację do tego, żeby szukać Pana Boga, ale z drugiej strony, żeby innych do Pana Boga przyprowadzać, żeby innym uczyć się mówić, objawiać Boga, mówić o Bogu to, co Bóg sam nam objawia o sobie. Jesteśmy, bo wielkim pragnieniem Pana Boga jest to, żeby każdy Go poznał. Żeby każdy Go poznał. I Bóg nas wyposażył w pełnię władz duchowych, intelektualnych, dzięki którym jesteśmy zdolni Go poznać. Nawet wykraczając już poza objawienie Boże, które my jako chrześcijanie żeśmy otrzymali tak bardzo wprost i bezpośrednio, no to także te wszystkie inne ludy i narody, które wcale nie otrzymały tego objawienia Pana Boga i być może nigdy nie usłyszą, bo nigdy nie spotkają na swojej drodze świadka Jezusa Chrystusa, to oni także są wyposażeni w środki potrzebne do tego, żeby mimo wszystko, żyjąc w tym miejscu, w którym żyją i w tej religii, w której są wychowani, ukształtowani, żeby też móc dojść ostatecznie do Boga. Bo Bóg tego pragnie dla każdego człowieka.
0: Bóg mówi na początku, zachowujcie prawo i przestrzegajcie sprawiedliwości. To jest też do tych cudzoziemców, którzy się dołączyli, prawda?
1: To prawda. To jest do każdego człowieka, bo prawo naturalne wpisane jest w nasze istnienie i mówi nam, czyń dobro. Nie czyń zła. Każdy człowiek to prawo ma w głębi swojego serca wpisane. I na bazie tego prawa tak naprawdę całe to prawo też i chrześcijańskie i każdej religii, sensownej religii, ono jest na takim fundamencie później utworzone, żeby realizować dobro i ku temu dobru się kierować. Żeby pragnąć dobra, pragnąć miłości, pragnąć tego, co najlepsze. To jest pierwsze. Pragnienie. Jeszcze przed wiarą. Bardzo mi się to spodobało, kiedy Pan Jezus mówi, jeżeli ktoś jest spragniony, a wierzy we mnie, niech przyjdzie do mnie i pije. W każdym z nas jest ukryte pragnienie tego, co najpiękniejsze, co najlepsze. Pragnienie Boga. My dzisiaj z naszej perspektywy chrześcijańskiej tym mówimy pragnienie Boga. Ale inny będzie mówił, pragnę miłości. Pragnę radości. Pragnę pokoju. Pragnę dobra. To wszystko, w tym wszystkim jest ukryty Bóg. Jeżeli jesteś cudzoziemcem, w tym sensie nie zna Boga, nikt mu o Jezusie nie powiedział, to idąc za tymi najgłębszymi pragnieniami swojego serca, najlepszymi pragnieniami swojego serca, może spotkać Pana Boga, może dojść do poznania Pana Boga, może się na Niego otworzyć. Będąc nawet ateistą, może spotkać się z Bogiem, bo Bóg tego pragnie.
0: To piękne i proste słowa. Przyprowadzę na moją świętą górę i rozwesele w moim domu modlitwy. Rozwesele, wesołość, radość. To jest taki przejaw wolności, jak dziecko. Nie muszę się troszczyć, ktoś już czuwa nade mną.
1: I też jakiś taki przejaw spełnienia, że ja rzeczywiście mam takie poczucie, że jestem spełniony w moim życiu. Że osiągnąłem pokój serca, osiągnąłem radość. Do tej radości, do pełni radości zbliżamy. Chcemy być radośni. Nie wesołkowaci, nie kierując się szyderą, prawda, co dzisiaj jest bardzo mocne i modne. Nie, radosny, czyli taki, którym w tej radości jest także pokój. W tej radości jest poczucie, że to jest to, o co chodzi, to, czego zawsze szukałem. Pan Jezus zresztą też mówił o tym, że no, sam się rozradowywał w Duchu Świętym. To jest ta radość z Ducha Świętego. Mówi, rozraduje się wasze serce. Przyjdę powtórnie do was i rozraduje się wasze serce. O taką radość chodzi. Radość wynikającą ze spotkania Boga, radość wynikającą z tego, że osiągnąłem cel swojego istnienia, że moje życie zostało spełnione. czyli Bóg mnie przyprowadzał do tej rzeczywistości. Ja jestem prowadzony na tą górę świętą, czyli miejsce przebywania Pana Boga. Wzgórze Apokalipsa, miasto święte na górze wybudowane, symbol nieba, symbol Królestwa Bożego. Każdy do tego miasta jest zaproszony. To wielokrotnie padało i pada na kartach Pisma Świętego i Starego i Nowego Testamentu, że przyjdą ze wszystkich stron świata, ze wszystkich do tego świętego miasta, będą pielgrzymowali. A nawet Pan Jezus potrafi powiedzieć mocno, że ci, co byli ostatni, będą pierwszymi. Ci, co byli najdalej, pierwsi zdobędą i osiągną Królestwo Boże. Cudzołożnicy i grzesznice przed wami osiągają niebo.
0: Ale to z powodu wiary właśnie?
1: Z powodu wiary, z powodu tego, że doświadcza człowiek, że jest ktoś, kto jest w stanie wyzwolić mnie z mojej udręki, z mojej pustki, z mojej niepewności, kto jest w stanie zaspokoić moje serce, kto jest w stanie kto mnie do siebie pociąga, kto jest w stanie wypełnić moje serce miłością. I ja za tym idę i do tego dążę. I to jest właśnie wiara. Odpowiadam na pociągnięcie Pana Boga swoją postawą. Chcę tego, szukam tego, dążę do tego, pragnę tego.
0: Za chwilę wsłuchamy się w słowa mocno wierzącego świętego Pawła Apostoła.

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian, rozdział 11, wersy od 13 do 15 i od 29 do 32.
1: Bracia, do was pogan mówię. Będąc apostołem pogan, przez cały czas chlubię się posługiwaniem w swoim nadziei, że może pobudzę do współzawodnictwa swoich rodaków i przynajmniej niektórych z nich doprowadzę do zbawienia. Bo jeżeli ich odrzucenie przyniosło światu pojednanie, to czymże będzie ich przyjęcie, jeżeli nie powstaniem ze śmierci do życia? Bo dary łaski i wezwanie Boże są nieodwołalne. Podobnie bowiem jak wy niegdyś byliście nieposłuszni Bogu, teraz zaś z powodu ich nieposłuszeństwa dostąpiliście miłosierdzia, tak i oni stali się teraz nieposłuszni z powodu okazanego wam miłosierdzia, aby i sami w czasie obecnym mogli dostąpić miłosierdzia. Albowiem Bóg poddał wszystkich nieposłuszeństwu, aby wszystkim okazać swoje miłosierdzie.
0: W Kościele jest potężna tradycja apostolska niesienia Ewangelii do pogan. Z tego Kościół przecież wyrosł, prawda?
2: Dla tego celu w ogóle istnieje. Tak? Najważniejsze, wielkie posłanie misyjne. Idźcie na cały świat i nauczajcie. Dlatego jedynym zadaniem Kościoła jest ewangelizacja. Jedynym. A wszystko inne, co Kościół robi, ma służyć ewangelizacji. Ma być temu podporządkowane. To dokładnie to, co Jezus robił. Prawda? Szedł i nauczał. I mówił, po to zostałem posłany. Idę także do innych miejscowości. Muszę iść do innych miejscowości. Ludzie przychodzili, wszyscy cię szukają. Prawda? Szukaliśmy nie dlatego, żeście jedli chleb. Szukają uzdrowienia, szukają uwolnienia. A Jezus mówi, muszę iść także do innych miejscowości i nauczać, bo po to zostałem posłany. Kościół jest posłany po to, żeby głosić Ewangelię. Po to, żeby każdy mógł w oparciu o to słowo doświadczyć spotkania z Panem Bogiem i
0: zostać
2: odpowiedzieć na to.
0: Zostać uratowanym.
2: Tak,
0: Paweł tutaj pisze, chodzi o ratunek. Czyli wiara, można sobie powiedzieć, to nie jest coś, co mi pomagać łatwiej przeżyć życie, bo tak się myśli czasem w rozmowie z kimś, kto jest niewierzący, mówi ten ktoś, wy wierzący macie łatwiej, bo łatwiej wam powiedzieć, jaki jest sens cierpienia, łatwiej wam znaleźć sens różnych rzeczy. No to tak trochę ułatwia życie, to jest jakoś łatwiej. To chyba nie chodzi o łatwiej, to chodzi o uratowanie.
2: Chodzi o uratowanie, bo tak z punktu widzenia niewierzących tak może być, jak pan mówi, ale z kolei chrześcijanie, czasami nawet wielcy mistycy i święci Kościoła doświadczali czegoś zupełnie innego i w ogóle i starego przymierza, i nowego przymierza, kiedy mówili, że to bycie uczniem Jezusa wcale nie jest proste, że ci ludzie niewierzący, nieznający Boga to mają łatwiej. To właśnie to tak jest, że jedni patrzą na drugich i widzą plusy i minusy tej całej sytuacji. Wam jest łatwiej, a nie, to wam jest łatwiej. To są trudne rzeczywistości, trudne tematy, ale Bóg każdego z nas prowadzi swoimi drogami w jednym celu, byśmy osiągnęli sens, istotę naszego istnienia, czyli zjednoczenie z Nim, żebyśmy byli uratowani, jak to powiemy, prawda, językiem Pisma Świętego, uratowani spośród tego przewrotnego pokolenia. Uratowani z miejsca, które nie jest na chwilę obecną królestwem Boga, ale bardzo często jest królestwem demona. A Pan Bóg mnie powołał do tego, żebym ja z tej rzeczywistości wychodził i szedł za Nim po to, żeby osiągnąć niebo, żeby osiągnąć szczęście. I ja mam się na to zdecydować. Mam wolną wolę. Mam rozum, dzięki któremu mogę rozpoznać Boga obecnego, objawiającego się, przychodzącego. Mogę usłyszeć Jego słowo, mogę je przyswoić, mogę je pojąć i mogę za Nim pójść. To jest to, co jest w mojej dyspozycji.
0: No właśnie on tutaj powiedział, Paweł mówi, albowiem Bóg poddał wszystkich nieposłuszeństwu, aby wszystkim okazać swe miłosierdzie. Wszystkich poddał nieposłuszeństwu, nie tylko tamtych, którzy są niewierzący, ale wszystkich, czyli mnie przede wszystkim też poddał nieposłuszeństwu, prawda?
2: Tak,
0: o co chodzi?
2: Tak, ja sam nie do końca jestem w stanie te słowa pojąć, ale tak jak sobie próbuję o nich myśleć, no to Pan Bóg dając mi wolną wolę. już mi w jakiś sposób podał nieposłuszeństwo. Stworzył taką przestrzeń, w której ja mogę być nieposłuszny, w której ja mogę dokonywać złych wyborów, w których mogę się pogubić. Nawet jako ten, który uchrzczony został w kościele katolickim, wychowany w rodzinie wierzącej i praktykującej swoją wiarę, mogę się w swoim życiu pogubić, mogę być nieposłuszny, mogę dokonać złych wyborów. Ale Bóg mnie w tej rzeczywistości nie zostawia, tylko daje mi Zbawiciela Jezusa po to, żebym mógł rozpoznać właściwą drogę i za nią pójść i ją wybrać. I to jest propozycja dla każdego człowieka, i wierzącego, i niewierzącego.
0: No
2: i
0: tak, bo on tu mówi, aby wszystkim okazać swe miłosierdzie. Wszystkim.
2: Wszystkim. Czyli nie ma tutaj wyjątków. I to jest niesamowite, że nawet ci, którzy dziś są najdalej od Pana Boga, nie tylko przez to, że nie są chrześcijanami, ale są daleko od Pana Boga dlatego, że będąc chrześcijanami wybrali niechrześcijański styl życia, niechrześcijański sposób życia. Wyparli się Boga w swoim życiu, wręcz być może wprost. Żyją jakby Boga nie było. Bóg też im chce okazać miłosierdzie. Wszystkim. Mnie i każdemu innemu człowiekowi. Temu być może, na którego ja dzisiaj patrzę, że on nie jest godzien, nie jest wart, jest bezwartościowy, jest zły. Jemu też Bóg chce okazać miłosierdzie. I też go kocha, i też mu na nim zależy, i też chce go zbawić, też chce go uratować.
0: I to działa tak. Mi się wydaje, że specjalną misję ma każdy chrześcijanin niesienia Boga do niechrześcijan. Można powiedzieć, że jesteśmy my i są oni. Mamy szczęście, bo tutaj nas Bóg wybrał, tak?
2: Tak.
0: I jesteśmy wśród 144 tysięcy i tyle. I ani jednego więcej. A tamci nie mają szczęścia, bo są poza barką, arką. I niech toną. A to tak nie jest. To jak leje deszcz, to ja powinienem z tej arki wybiegać i krzyczeć niebogłosy. Chodźcie tu.
2: Tak, tu jest ratunek. Tutaj możecie zostać ocaleni.
0: I będą patrzeć na mnie jak na głupka.
2: Najprawdopodobniej. Ale ponieważ tonący brzytwy się chwyta, w związku z powyższym zawsze jest nadzieja, że kiedy doświadczą przyboru wody, to mimo wszystko do tej arki będą skłonni nie tylko wejść, ale będą wręcz zachrzaniali, wiedząc, że można się uchwycić czegoś, co jest pewne. I ostatecznie to tak w naszym życiu jest ludzkim, że jeżeli nam wszystko się układa fajnie i prosto i przyjemnie i po naszemu, tak jakbyśmy chcieli, mamy komforcik życia, jesteśmy zdrowi, młodzi, piękni i cwani, to nam się wydaje, że Pan Bóg nam jest niepotrzebny do niczego. A jeżeli nas życie przyciśnie,
0: jesteśmy starzy, chorzy i biedni.
2: Tak jest, albo po prostu wszystko się nam w życiu wali, to wtedy się okazuje, że ktoś to powiedział, nawet ostatnio słuchałem w internecie, że w kontekście wojny ukraińskiej, że tam na linii frontu w okopach nie ma ateistów. Różnie można na to patrzeć. No, to jest opinia jednego człowieka, ale to jest tak, że jeżeli człowiek dosięga granic swojego istnienia, oczywiście ja rozumiem, że można być zaprzedanym złu i mieć na to wszystko wywalone totalnie i nie dać się Panu Bogu zbawić, ale jeżeli człowiek dosięga w jakiś sposób granic swojego istnienia, bezradności, staje w obliczu niebezpieczeństwa śmierci, to zawsze się gdzieś tam w sercu będzie rodziło to pytanie, co dalej? Co dalej? A może jest ktoś, kto jest w stanie mnie uratować? Może jest ktoś, do kogo się mogę zwrócić w mojej sytuacji? I abstrahując już od wojny, człowiek, który rzeczywiście doświadcza, że tonie w tym życiu, będzie szukał tej przysłowiowej brzytwy, tak? Albo będzie szukał jakiejś deski, jakiegoś czegoś, czego będzie można się uchwycić. I Pan Jezus daje nam tą arkę zbawienia, daje nam Kościół, daje nam swój krzyż jako tą rzeczywistość, której my możemy się uchwycić nawet w największych chwilach naszego cierpienia, zmagania i przeciwności. Właśnie wtedy i pójść do Jezusa pociągnięty tym wołaniem: przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście utrudzeni i obciążeni. Przyjdźcie wszyscy, którzy jesteście bezradni. Ja was uratuję. Tak, ten Piotr tonący: Panie, ratuj mnie. Panie, ratuj mnie. No Jezus tylko na takie wołanie czeka.
0: Za chwilę wsłuchamy się w słowa Ewangelii.

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Słowa Ewangelii według świętego Mateusza, rozdział 15, wersy od 21 do 28.
1: Jezus podążył w okolice Tyru i Sydonu. A oto kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych stron, wołała: Ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida. Moja córka jest ciężko nękana przez złego ducha. Lecz on nie odezwał się do niej ani słowem. Na to podeszli jego uczniowie i prosili go: Odpraw ją, bo krzyczy za nami. Lecz on odpowiedział: Jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela. A ona przyszła, padła mu do nóg i prosiła: Panie, dopomóż mi. On jednak odparł: Niedobrze jest zabierać chleb dzieciom, a rzucać szczeniętom. A ona odrzekła: Tak, Panie, lecz i szczenięta jedzą okruchy, które spadają ze stołu ich panów. Wtedy Jezus jej odpowiedział: O niewiasto, wielka jest twoja wiara. Niech ci się stanie, jak pragniesz. Od tej chwili jej córka była zdrowa.
0: Niezwykły jest to obraz. Można powiedzieć, że wiara to jest coś, co powinno być niezależne od okoliczności. Mówi się jak trwoga to do Boga, że to jest taka połowa wiary, że to nie jest takie do końca autentyczne, że ta autentyczna jest, że ja wybieram Boga z miłości, prawda? Po prostu kobieta walczy o dziecko, walczy jak lwica. Czy ona wierzy według naszego pojęcia w Boga miłującego? Ona po prostu potrzebuje natychmiast pomocy. I wierzy w co? W to, że ją otrzyma od Boga.
2: Czy ją otrzyma od tego człowieka, tak?
0: Tak.
2: No, dokładnie tak, ale też w nim widzi Boga, że zdecydowanie widzi w nim Boga, widzi w nim Zbawiciela. No, na pewno to jest tak, że nie przyszła tam nic o nim nie słysząc. Na pewno słyszała o Jezusie wiele razy i postanowiła zawalczyć o Jezusa.
0: Ale to nie ze względu na chwałę Dawida i na tron pełen klejnotów i na Arkę Przymierza, tylko na to, że dziecko jej umiera.
2: Oczywiście, że tak. Czyli jest zdrewniony przez złego ducha, tak, jest zniewolony. Ale owszem, od czegoś zawsze się zaczyna nasza wiara. Nasza relacja z Panem Bogiem, od czego się zaczyna? Czasami być może od takiej prymitywnej, byśmy powiedzieli, formy, prawda, wiary, jak trwoga to do Boga, jak mi się źle dzieje. Ale to jest bardzo dobry początek.
0: Ona nie jest prymitywna, mi się wydaje.
2: W sensie, no...
0: No, człowiek żyje, jego bliscy żyją i to życie jest fundamentalną rzeczą. Ja tylko to mam. Najważniejsze relacje to są relacje z moimi bliskimi. Jeżeli ta córka jest w jakimś straszliwym dramacie i matka walczy o to dziecko, to i wie, że ona sama nie jest w stanie jej uratować, nikt jej nie może pomóc, więc uwierzenie w to, że ktoś to zrobi, to naprawdę jest wiara.
2: O tym bardziej, że Jezus to podkreślił, że nawet ona jest wielka. Że ona jest wielka, ale też trochę... przez tę konfrontację, którą Jezus wchodzi z tą kobietą, prawda? Bo w ogóle w pierwszym momencie ją ignoruje, apostołowie się za nią wstawiają, mówiąc tak, odpraw ją, bo tutaj krzyczy, bo przeszkadza. Potem ona...
0: Pełni miłosierdzia i wrażliwości.
2: Tak, dokładnie. Potem Pan Jezus jak gdyby ją zbywa dalej, mówiąc, jestem posłany nie do niej, tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela. Chodzi mi o to, że jej pragnienie nie tylko nie wygasa, kiedy Pan Jezus ją ignoruje, kiedy ją spławia, tylko to pragnienie jest coraz większe. Pragnienie otrzymania tego, na czym jej zależy.
0: On tutaj to mówi. Niech ci się stanie, jak pragniesz.
2: Właśnie, tego słowa szukałem. Niech ci się stanie, jak pragniesz. Pragnienie jest podstawą budowania naszej relacji z Bogiem. W ogóle zdobywania rzeczy rozmaitych, do których w życiu dążymy. Zaczyna się wszystko od pragnienia. Nasza wiara też zaczyna się od pragnienia. Jeżeli ktoś jest spragniony, Pan Jezus mówi, ja wierzy we mnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Czego pragniesz? Co chcesz, abym ci uczynił? To pytanie bardzo często Jezus zadawał rozmaitym osobom, które do Niego przychodziły. Czego chcesz? I to jest ważne, żebyśmy sobie też stawiali to pytanie. Czego ja w życiu chcę? Czego ja chcę przychodząc do kościoła? Czego ja chcę modląc się? Czego ja chcę jako chrześcijanin? Do czego ja dążę? Na czym mi zależy? Czy ja pragnę Boga? Może to jest tak, że ja pragnę dla niej, od niego w tym momencie tego uzdrowienia tej osoby najbliższej mi. Pragnę, żeby mi pomógł w tym, co jest moim wielkim kryzysem, moją wielką bezradnością. Ale to zawsze, jeżeli ja w tą relację z Jezusem wejdę, z Bogiem wejdę, to stanie się jakąś trampoliną do wejścia na wyższy poziom, do spotkania się z Jezusem osobiście, do jakiegoś otwarcia się na Niego w nowy sposób, pełniejszy sposób. Nie tylko już w tym wąskim zakresie, na którym mi zależy, ale też w taki sposób, w jaki Jezus chce, żebym ja się na Niego otworzył i żebym Go przyjął Go takim, jakim On chce się mi objawiać jeszcze bardziej.
0: Tak przechodzę przez ten dialog Jezusa z kobietą. Faktycznie on jest dla niej dość twardy, ale wyobrażam sobie taką sytuację, że człowiek się chce zahandlować. Co czegoś potrzebuje i mówi, dobra, będę mówił różaniec przez miesiąc czasu codziennie, prawda? Czyli jest jakiś taki handelek. Ja coś tobie, ty coś mnie i mamy to ugrane, załatwione. I on ją tutaj sprawdza. Jej intencje. To, co ona, tą wiarę testuje, prawda? I w końcu stwierdza, że to wielka wiara. Wielka wiara to nie chodzi tylko o to, że to będzie jakiś handel wymienny.
2: Takie otwarcie tylko, się w swojej bezradności na całkowicie, na stanięcie do dyspozycji Pana Boga, zdanie się na Niego, ponieważ nic innego nie mam. Nie jestem w stanie w żaden sposób kupić tego, czego potrzebuję. To ta absolutna taka otwartość, bezradność, wystawienie się w całej swojej słabości na moc Pana Boga. I takie zdanie się, no jeżeli chcesz, możesz mnie uratować.
0: I krzyk,
2: tak.
0: Wiara to jest też ten krzyk.
2: Jestem jakiś element zawalczenia o to, na czym mi zależy. Ja to czasami w konfesjonale pokazuję, że jak nam na czymś w życiu zależy, to my jesteśmy w stanie wiele rzeczy poświęcić, żeby to osiągnąć, poukładać sobie zupełnie inaczej plany, poprzemieniać spotkania, dopasować, żeby być tam, gdzie mi zależy, żeby spotkać się z tym, z kim mi zależy się. I czasami to warto sobie to pytanie właśnie postawić, na ile mi zależy na spotkaniu z Jezusem, na ile mi zależy na tym, żeby się otworzyć na Jego łaskę. Często można dojść do wniosku, że wcale tak bardzo mi nie zależy. Takie bodźce jak ta sytuacja jej życiowa, można powiedzieć, trochę ułatwiają, chociaż dramatycznie to brzmi, ale ułatwiają, bo dosięgam swojej bezradności i mogę tym łatwiej, znaczy zdać się, tak, no już zawalczyć. Zależy mi, ponieważ nie mam żadnych własnych środków, tak. Sam się nie zbawię. A póki jeszcze mi się wydaje, że sam sobie jakoś poradzę, że sam rozwiążę, sam to zmienię, to ja owszem tak do Pana Boga tak, ale trochę tak z dystansem. Nie na 100%, a może tylko na 50%, a może na 80%, a ona zdała się na Jezusa na 100%.
0: Też mocny jest ten powód, z jakim ona do Niego przychodzi, bo jej córka jest nękana przez złego ducha.
2: W ogóle Jezus tutaj wchodzi w okolice Tyru i Sydonu, a więc absolutnie wchodzi w przestrzeń, której nie jest Królestwo Izraela. Wchodzi w przestrzeń tam właśnie, gdzie są te peryferia, gdzie są te przestrzenie takiej szemrane tereny pod władzą nie wiadomo do końca kogo, a już na pewno nie tylko Pana Boga, gdzie są różne kulty, różne pogaństwa i tak dalej. To też pokazuje bardzo fajnie, że Pan Jezus naprawdę wchodzi w przestrzenie naszych pogaństw, przestrzenie naszego grzechu, wchodzi przestrzenie zła, w które my żeśmy się uwikłali. Te wszystkie miejsca szuka nas tam, gdzie my jesteśmy. Pan nie czeka na to, że my do Niego przyjdziemy, ale On wychodzi naprzeciw nam swoją obecnością. Wchodzi, szuka nas właśnie, jak powiedziałem, tam, gdzie jesteśmy. I warto zobaczyć Jezusa, który przychodzi do mnie właśnie w tej sytuacji, w której ja obecnie jestem, żeby mnie zachęcić do tego, bym się na Niego otworzył, bym Go zobaczył.

0: tak i nam w tym świecie doczesnym zostawia mnóstwo przestrzeni, których my musimy się pozmagać o relacje z Nim. Pozmagać o to, żeby żyć w łasce. Żeby zawalczyć o wiarę, zawalczyć o miłość, zawalczyć o prawdę. Zawalczyć o wychodzenie z tego wszystkiego, co jest grzechem. I to też pokazuje moją wiarę.
1: I z tą myślą zostańmy. Gdyby ktoś chciał wesprzeć tworzenie audycji Księga, bardzo serdecznie się Państwu polecamy. Radio Warszawa.com.pl, zakładka Wspieraj Nas. A dziś za uwagę dziękuję bardzo.
0: Ksiądz Łukasz Turek
1: i Paweł Kęska.
2: Księga.

0: Audycja została przygotowana przez Radio Warszawa w ramach współpracy Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich.
1: Audycja pochodzi z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich www.radiokatolickie.pl. Lato z Radiem Emaus.

0: Lato z Radiem Emaus. To jest powtórka. Muzyczny kalejdoskop. Zaprasza Daniel Badecki.
1: Minęła godzina 22, a zatem to najwyższy czas, by rozpocząć kolejne spotkanie z muzycznym kalejdoskopem w Radiu Emaus, na które zaprasza Was Daniel Badecki. Kłaniam się nisko. Dobry wieczór. Już niedługo będziemy obchodzić uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Popularnie to święto nazywa się Świętem Matki Boskiej Zielnej i dlatego dzisiaj będzie bardzo maryjnie. Będziemy skupiać się na twórczości, która dotyka właśnie tematyki maryjnej. Także dużo będzie utworów Magnificat i od takiego zaczniemy. A on pochodzi z 2025 roku, z zeszłego roku, autorstwa Elmara Lechnena. Bardzo, bardzo ciekawy utwór, bardzo ciekawa kompozycja, Kevelaerer Magnificat. Tutaj też słowa do poszczególnych części dopisał Bastian Rüthen. Natomiast akurat ten fragment to jest typowe Magnificat. Frazy wyciągnięte z tego hymnu uwielbieniowego. I wysłuchamy go w wykonaniu chóru Radia WDR, a także zespołu Brass Fabric 4.0, czyli takiego zespołu instrumentów dętych, na organach Dirk Tecklenborg, a całością dyryguje Nicolas Fink.

To jest przecudowna kompozycja Elmara Lechnena. Polecam. Kevela RR Magnificat. Odnajdźcie gdzieś ten album, który został w zeszłym roku wydany, ponieważ tam jest mnóstwo pięknej, przepięknej, uduchowionej muzyki. Są w historii muzyki dzieła, które powstawały z myślą o konkretnym miejscu, czasie i liturgii, a mimo to od dawna należą już do całego świata. I takim utworem jest Magnificat Jana Sebastiana Bacha. Kompozycja, która od blisko 300 lat niezmiennie zachwyca rozmachem, subtelnością, ale też i niezwykłą siłą wyrazu. Kompozycja powstała w 1723 roku, niedługo po przybyciu Bacha do Lipska, gdzie objął prestiżowe stanowisko kantora przy kościele świętego Tomasza. Był to dla kompozytora czas szczególny. Początek nowego etapu życia, związany z ogromną odpowiedzialnością za oprawę muzyczną najważniejszych uroczystości kościelnych. Pierwsza wersja została wykonana podczas nabożeństwa bożonarodzeniowego i zawierała dodatkowe świąteczne wstawki. Kilka lat później jednak Bach przygotował drugą, ostateczną wersję dzieła w tonacji D-dur, przeznaczoną do wykonywania przez cały rok liturgiczny. I to właśnie tę wersję najczęściej słyszymy dziś na estradach koncertowych i w kościołach. Magnificat składa się z 12 krótkich części, które w niezwykle różnorodny sposób ilustrują kolejne wersety łacińskiego tekstu. Monumentalne chóry przeplatają się z ariami i duetami solistów, a Bach z niezwykłą wrażliwością oddaje znaczenie każdego słowa. Tam, gdzie mowa o radości i uwielbieniu, muzyka rozbrzmiewa blaskiem trąbek i kotłów. Tam, gdzie pojawia się refleksja nad pokorą czy miłosierdziem, orkiestra i głosy stają się bardziej kameralne, a muzyczny język nabiera głębi i skupienia. To właśnie ta umiejętność łączenia architektonicznego ładu z emocjonalną ekspresją stanowi o wyjątkowości Jana Sebastiana Bacha. W jego muzyce kunszt kompozytorski nigdy nie jest celem samym w sobie. Każda fuga, każdy motyw i każda struktura harmoniczna służą tekstowi, jego znaczeniu i duchowej wymowie. Dzięki temu Magnificat przemawia nie tylko do osób wierzących, jest opowieścią o zachwycie, wdzięczności, nadziei, wartościach, które pozostają uniwersalne, niezależnie od czasu i światopoglądu. Dzieło Bacha od dawna wykracza poza ramy liturgii, jest obecne w repertuarze najwybitniejszych chórów i orkiestr świata, inspiruje kolejne pokolenia wykonawców i słuchaczy, a każda interpretacja odkrywa w nim nowe znaczenia. Można w nim odnaleźć zarówno barokowy przepych, jak i niezwykłą przejrzystość muzycznej konstrukcji, a także charakterystyczne dla Bacha przekonanie, że piękno i duchowość mogą współistnieć w doskonałej, wręcz równowadze. Wysłuchamy za chwilę 7 pierwszych części Magnificat Jana Sebastiana Bacha. Zaczniemy od pierwszej frazy tego tekstu łacińskiego, czyli Magnificat anima mea, a skończymy na części ogniwie 7 Fecit Potentiam. Przed wami Monteverdi Choir, English Baroque Soloists pod dyrekcją Sir Johna Eliota Gardinera.

Wysłuchaliśmy przed chwilą 7 pierwszych z 12 ogniw Magnificat Jana Sebastiana Bacha w tonacji D-dur, wykonaniu The Monteverdi Choir, a także English Baroque Soloists pod dyrekcją Sir Johna Eliota Gardinera, a partie solowe wykonali Nancy Argenta sopran, Patricia Quella mezzosopran, kontratenor Charles Brett, tenor Anthony Rolf Johnson, a także bas David Thomas. A teraz czas na magnifikat innego kompozytora, który bardzo przyczynił się do popularyzacji twórczości Jana Sebastiana Bacha. Chodzi o Felixa Mendelssohna i za chwilę posłuchamy jego magnifikat, które jest dowodem ogromnego talentu, który rozwijał się już w dziecięcych latach. To magnifikat zostało skomponowane, kiedy Felix Mendelssohn miał zaledwie 13 lat. Nie jest to oczywiście jeszcze Mendelssohn, którego znamy z oratorium Eliasz, uwertury do Snu nocy letniej czy słynnego koncertu skrzypcowego. To kompozytor stojący u progu swojej drogi artystycznej, lecz już doskonale władający warsztatem. W jego magnifikat słychać staranne studia nad muzyką dawnych mistrzów. Rodzina Mendelssohnów otaczała muzykę szczególną troską, a domowe koncerty stwarzały młodemu Felixowi warunki do poznawania dzieł Bacha, Händla, Mozarta, Haydna. To właśnie z tej tradycji wyrasta jego młodzieńcza kompozycja. Utwór jest przeznaczony na chór, solistów i orkiestrę. Mendelssohn prowadzi muzyczną narrację z niezwykłym wyczuciem formy. Partie chóralne mają przejrzystą fakturę, naturalną śpiewność, natomiast fragmenty solowe wnoszą do dzieła liryczne skupienie. Już tutaj można dostrzec cechy, które w przyszłości staną się znakiem rozpoznawczym kompozytora. Zamiłowanie do klarownej konstrukcji, subtelnej melodyki oraz umiejętność budowania nastroju bez zbędnego patosu. Słuchając magnifikat, trudno nie ulec wrażeniu, że obcujemy z dziełem już wyjątkowo dojrzałym. Oczywiście można odnaleźć w nim ślady młodzieńczej świeżości, spontaniczności, ale jeszcze silniej przemawia niezwykła muzyczna intuicja autora. To kompozycja, która zapowiada jednego z najwybitniejszych twórców XIX wieku. Artystę, który łączy romantyczną wrażliwość z klasycznym umiłowaniem ładu i proporcji. Wysłuchamy za chwilę dwóch ostatnich ogniw Magnificat Felixa Mendelssohna, czyli Gloria Patri, a także Sicut Erat z przepiękną fugą. W wykonaniu orkiestry Filharmonii Kameralnej w Bremen, chóru kameralnego ze Stuttgartu pod dyrekcją Friedera Berniusa.

To było Magnifikat Feliksa Mendelssohna. A teraz uciekamy zupełnie w innym kierunku na koniec dzisiejszej audycji, do XX wieku, a właściwie do końca XX wieku, kiedy muzyka sakralna często poszukiwała nowych środków wyrazu. Jedni kompozytorzy zwracali się ku awangardzie, inni odnajdywali inspirację w najdawniejszych tradycjach chrześcijaństwa. I do tej drugiej grupy należał Sir John Tavener, jeden z najwybitniejszych brytyjskich twórców naszych czasów, którego muzyka stała się wyjątkowym pomostem między wschodem i zachodem, między współczesnością a wielowiekową tradycją modlitwy. I właśnie ten wschód jest tutaj chyba bardzo, bardzo istotny. W 1977 roku bowiem Tavener przyjął prawosławie, a wydarzenie to wywarło ogromny wpływ na całe jego późniejsze życie i twórczość. Fascynacja liturgią Kościoła Wschodniego, ikoną, śpiewem bizantyjskim i rosyjską tradycją churalną sprawiła, że jego muzyka zaczęła nabierać niezwykłej prostoty. A ta prostota nie oznacza jednak ubóstwa środków. Przeciwnie, jest świadomym wyborem kompozytora, który wierzył, że dźwięk może prowadzić słuchacza ku doświadczeniu tego, co niewidzialne i niewyrażalne. Magnifikat powstało w 1986 roku dla chóru King's College w Cambridge. Choć zostało napisane z myślą o tradycji anglikańskiej, jego duchowy język pozostaje głęboko zakorzeniony w estetyce prawosławia. Muzyka rozwija się powoli, niemal bez pośpiechu. Długie, nieruchome brzmienia tworzą fundament dla śpiewnych linii melodycznych, przypominających starożytne psalmodie. Poszczególne wersety tekstu nie są ilustrowane w sposób dramatyczny, raczej stopniowo rozświetlane, jak kolejne fragmenty ikony odsłaniane w blasku świec. Charakterystycznym elementem tej kompozycji jest dialog pomiędzy chórem a krótkim hymnem ku czci Bogu Rodzicy, zaczerpniętym z liturgii prawosławnej. Powracający niczym refren, motyw nadaje całemu utworowi medytacyjny rytm i przypomina, że muzyka Tavenera nie opowiada historii, lecz prowadzi słuchacza ku modlitwie. Każdy dźwięk zdaje się mieć swoje miejsce, a cisza pomiędzy frazami staje się równie ważna jak same współbrzmienia. Twórczość zatem Tavenera bywa określana mianem świętego minimalizmu, choć sam kompozytor niechętnie godził się z takim określeniem. Istotnie jednak jego muzyka korzysta z prostych struktur i ograniczonego materiału dźwiękowego. Jednak jej celem nie jest eksperyment formalny. Tavener poszukuje przede wszystkim piękna, które nie olśniewa efektownością, lecz rodzi się z ciszy, skupienia i duchowej obecności. Dlatego jego utwory często sprawiają wrażenie zawieszonych poza czasem, jakby należały jednocześnie do współczesności, jak i do pierwszych wieków chrześcijaństwa. Słuchając Magnifikat Johna Tavenera, łatwo zapomnieć się o codziennym pośpiechu. To muzyka, która nie narzuca emocji, ani nie stara się imponować. Zaprasza raczej do wsłuchania się w brzmienie, do zatrzymania i refleksji. W świecie pełnym hałasu staje się przypomnieniem, że największa siła sztuki nie zawsze kryje się w tym, co głośne i spektakularne, lecz często w tym, co ciche, proste i głęboko poruszające. Tak jak właśnie Magnifikat Johna Tavenera, którego za chwilę wysłuchamy w wykonaniu The Choir of Westminster Abbey pod dyrekcją Jamesa O'Donnella. I właśnie tym Magnifikat Johna Tavenera chciałbym się z wami pożegnać dzisiaj, bo to koniec już dzisiejszej podróży po twórczości maryjnej, takiej uwielbieniowej. Życzę wam wszystkiego dobrego na ten długi weekend, powiedzmy połączony z tą przepiękną uroczystością, pachnącą ziołami, pachnącą już zbliżającymi się żniwami. Coś jest klimatycznego, przepięknego w tej uroczystości, zwłaszcza w naszym tutaj kręgu kulturowym. Wszystkiego dobrego wam życzę i mam nadzieję, że słyszymy się już za tydzień. Dobranoc.

Muzyczny kalejdoskop. Zaprasza Daniel Badecki. To była powtórka. Radio Emaus. Dobre radio. Dobry wieczór.

0: z Radiem Emaus. To jest powtórka.
1: Lista z mocą. Lista przebojów muzyki chrześcijańskiej.

0: Lista z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: Witamy. Dziś w nieco większym składzie niż w ubiegłym tygodniu. No mnie niestety nie udało się dotrzeć, ale to nie urlop. Może się w końcu trafi. Dziś jesteśmy we dwójkę. Dariusz Jakubiak.
2: I Paweł Hajduga.
1: I oczywiście zapraszamy na najnowsze notowanie listy z mocą. Ponad 3 kwadranse najlepszej polskiej muzyki chrześcijańskiej. To już 713 spotkanie z wami. Mam nadzieję, że jesteście. My jesteśmy. Jest już fotka. Będzie za chwilę post. Może już jest. Darek jest szybki.
2: Zaraz zobaczymy.
1: To zaglądajcie, to bądźcie szybsi od Darka i zostawcie ślad pod ubiegłotygodniowym postem. Tam fotka też pewnie była. Chociaż nie sprawdzałem, przyznam się, z ręką na sercu. No ale dzisiaj jesteśmy, dzisiaj będzie post i dzisiaj zaglądajcie do nas. Mam nadzieję, że jesteście też przed radioodbiornikami. Witamy serdecznie was wszystkich. Bardzo ciepło, pogoda dopisuje. Jeszcze mam nadzieję, że tak do końca wakacji. A my was zapraszamy teraz w muzyczną podróż po raz pierwszy w naszej poczekalni.
2: Tak, w naszej poczekalni dzisiaj Wiola Brzezińska z utworem Historia pewnego dzieciństwa. rdn.lista.189 na numer 7148.

0: i powrót. Na razie do naszej poczekalni, ale myślę, że długo do miejsca nie zagrzeje. Wiola Brzezińska z utworem Historia pewnego dzieciństwa. erden.lista.189. Niezmiennie ślemy pod numer 7148.
1: Lista z mocą. Lista przebojów muzyki chrześcijańskiej.

0: Lista z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: Dzisiaj szybka matematyka. 10 plus 8 plus 2.
2: 20.
1: Dokładnie, czyli 10 pozycji w górę, 8 spadków i 2 utwory utrzymały swoją pozycję z tamtego tygodnia. No, można powiedzieć, że mamy coś starego, coś nowego. Coś niebieskiego mamy na 12 miejscu, jak patrzę. Pożyczonych chyba nie mamy tutaj żadnych rzeczy, żadnych coverów. Przynajmniej nie kojarzę.
2: Okej, okay, o muzyce mówisz, bo tak rzuciłeś okiem jak coś starego i w moim kierunku. Tak,
1: nie,
2: czuję to... się staro, ale no mamy tutaj już weteranów, ale jest Wiola Brzezińska, to nasz 21 dzisiaj utwór, więc oczko, nie tylko, no, 10 plus 8 plus 2 plus 1.
1: Dokładnie.
2: Nie mamy dzisiaj premiery niestety, więc no musimy się naszą poczekalnią zadowolić. No ale teraz będzie smutek.
1: Bardzo.
2: I pewnie na twarzy Ewy też. Pozdrawiamy serdecznie, mam nadzieję, że
1: na twarzy Ewy, na mojej twarzy dzikie serce na 20 pozycji otwierają naszą listę i to jest spadek aż o 5 oczek względem poprzedniego tygodnia. Utwór Stać się kimś. Oj, no nie wiem co to się stało, że tak nisko.
2: Ostatnie pożegnanie?
1: No mam nadzieję, że można się tylko od tego dna odbić i polecieć w górę. Jeżeli chcecie, żeby Dzikie Serca z utworem Stać się kimś pozostały w naszej liście, ślijcie SMS-y do treści rdn.lista.162 na numer 7148, a w tym tygodniu 8 punktów zdobytych.

0: dzika radość, dzikie rytmy na pozycji 20. Czy to ostatnie spotkanie? Mam nadzieję, że nie. Głosujcie. Wszystko w waszych dłoniach, telefonach, SMS-ach. erden.lista.162.
1: A na miejsce 19 wskakuje mniejsze granie z utworem Nadzieja. Oczko w górę względem poprzedniego tygodnia. 9 punktów pozwoliło na tę lokatę się wbić. rdn.lista.185.

0: Zdecydowanie za nisko, za mało głosów, jeśli chodzi o mniejsze grania, chociaż jest za awans, jedno oczko w górę. No i ratujecie nadzieję przed spadkiem. No ale mam nadzieję, że nadzieja umiera ostatnia i będzie tych głosów znacznie więcej. Mniejsze granie zdecydowanie zasługują na wyższą pozycję. erden.lista.185.
1: Było sporo o nadziei, więc powiem jeszcze trochę o nadziei, ponieważ Marcin Wargocki również z utworem Nadzieja awansuje o jedno oczko w górę z 19 na 18. 11 punktów zdobytych w tym tygodniu, a jeżeli chcecie, żeby powędrował jeszcze wyżej, to ślijcie SMS-y o treści rdn.lista.181 na 7148.

0: przypadek?
1: Nie sądzę. Po raz drugi dzisiaj nadzieja umiera ostatnio, tak jak mówiłem. Mam nadzieję, że z Marcinem się nie będziemy żegnać. Z mniejszym graniem oczywiście też, ale tych punktów mało, malutko, 11 zaledwie. Czyli to dwa głosy internetowe i jeden SMS-owy. Te SMS-owe są warte 10 punktów za każdy wysłany SMS. rdn.lista.181.
2: A my już słyszymy Anię Jaskierską, która z 14 na 17 miejsce spadła z utworem Porwij mnie. rdn.lista.113 punktów 14.

0: porwało was, Ania, w tym tygodniu. Spadek 3 oczka w dół, kolejny spadek. No i znowu w te dolne rejony tabeli ląduje Ania. No jeszcze nie jest tak źle, ale SMS-y się przydadzą. rden.lista.113.
1: A na 16 miejscu mamy kolejny spadek. Maria Bober z utworem Moc Słowa. rden.lista.146, punktów 15.

0: Sober z utworem Moc Słowa. No, kolejny dziś spadek. Kolejny już z 8 dzisiejszych spadkowiczów za nami. Moc Słowa, 3 oczka w dół, rden.lista.146 punktów 15.
1: A na miejsce 15 awansuje projekt Julia w Ogrodach z utworem Wielbić Pana Chce. rden.lista.184 punktów 16.

0: Julia w ogrodach, wielbić Pana chce. To już ustaliliśmy, ani Julia, ani ogrodów nie ma, ale jest awans. Awans cieszy bardzo. Dwa oczka, przepraszam. 17, 15, wakacje są. Przerwa od myślenia.
1: A była powtórka z matematyki przed chwilą?
0: Była. Była. Zaliczona była, więc teraz już mam odpoczynek. Moja szara komórka się nadwyrężyła. No dobrze, teraz czas na pozycję 14.
1: 14. pozycja to Kapela N z utworem Anioł Pański. Spadek o 2 oczka z 12 na 14. rdn.lista.180 punktów 19.

0: N, dwa oczka w dół z aniołem pańskim. Lądują na pozycji 14. 1.lista.180. Za kilka chwil zaglądniemy na Facebooka. Wpadajcie w post, już od dawna się tam znajduje. Jesteśmy. Czekamy na was, na wasze pozdrowienia. My teraz wędrujemy oczko wyżej na pozycję 13.
1: Na pozycję 13 mamy Grzegorza Kloca, który awansował z 18. 5 oczek w górę, bardzo ładnie. Z utworem Płaszcz. 21 punktów pozwoliło właśnie uzyskać 13. lokatę, a jeżeli chcecie, żeby powędrował o kolejne 5, 10 czy na pierwsze miejsce, żeby wskoczył za tydzień, to głosujcie SMS-ami rdn.lista.166.

0: Grzegorz Kloc, posłuchalibyśmy jeszcze, ale płaszcz, chciałem powiedzieć, przyda. Utwór się przyda, płaszcza mam nadzieję jeszcze długo, długo nie. Na pozycję 13 z 18, bardzo ładny awans, 5 oczek w górę, rdn.lista.166.
1: No i tak jak zapowiadałem, coś niebieskiego, czyli Ocean bez dna. Na 12 pozycji, czyli utwór Agnieszki Miłek i Mariusza Śniegulskiego. rdn.lista.156.22.

0: nasz ulubiony duet. No i mam jeszcze jeden ulubiony, tak patrzę szybko, tak, będzie jeszcze, bo już zdradzę, ale na razie Agnieszka Miłek i jeszcze w tle Mariusz Śniegulski na pozycji 12, Ocean bez dna, erden.lista.156.
1: A drugą dziesiątkę zamyka nam ksiądz Jakub Bartczak, który lubi być księdzem, śpiewa nam o tym od dawna i spadł z siódmego miejsca na 11, czyli z pierwszej dziesiątki do drugiej wskoczył. Jeżeli chcecie odwrócić tę tendencję i przywrócić go do pierwszej dziesiątki, głosujcie rdn.lista.902. W tym tygodniu punktów 23.

0: rapujący ksiądz Jakub, ale to nie ostatni rap dzisiejszego wieczora. Ksiądz Jakub na pozycji 11, no niestety wypada poza pierwszą dziesiątkę. Lubię być księdzem. Erden.lista.902.
1: Lista z mocą. Lista przebojów muzyki chrześcijańskiej.

0: Lista z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: Drugą dziesiątkę zamknęliśmy w rytmie hip-hopu i tak też otwieramy pierwszą dziesiątkę, ponieważ Bibro z utworem Jestem głosem ulic utrzymał dziesiątą pozycję z tamtego tygodnia. rdn.lista.187 punktów 25.

0: gdzie to no w bólu. Dlatego dziś, Jezu, wywyższam Cię, Królu. Jestem głosem ulic, które teraz słyszysz. Boże,
1: lubicie rap. My też. No, chociaż Bibro stabilnie, no tych głosów też mogłoby być więcej. Powolutku się na razie rozpędzamy z tymi głosami. 25 oczek zgromadził utwór Jestem głosem ulic. rdn.lista.187 to jest no, treść, którą trzeba wpisać i wysłać pod numer 7148, żeby tych głosów było znacznie więcej.
2: A miejsce 9 to powrót do pierwszej dziesiątki siostry Julii Tyzawackiej z utworem Czuwajmy. Mamy tutaj bardzo ładny comeback z 11 na 9. rdn.lista.026 punktów 27.

0: siostra Julita Zawadzka, no znacznie niżej była w ubiegłym tygodniu niż ksiądz Jakub, a dzisiaj się wymienili. No co prawda nie są blisko siebie, nie są parą listozmocową. No ale siostra Julita dziś z powrotem w pierwszej dziesiątce, za to ksiądz Jakub już poza. Mam nadzieję, że tylko chwilowo. Utwór Czuwajmy na pozycji 9 zgromadził 27 punktów.
1: A my pędzimy do kolejnego duetu. Aaron i Krux, spadek z 6 na 8, utwór Anioły. Erlen.lista.142 punktów 30.

0: nasi ulubieńcy, Aaron i Crux, dziś lekko w dół, anioły na pozycję 8, rdn.lista.142. Czekamy na Was na Facebooku, zaglądajcie na profil Listy z Mocą, pozdrawiajcie, my na antenie przeczytamy Wasze pozdrowienia, odwzajemnimy. No i jesteśmy jeszcze przez kilka chwil, a niewiele tego czasu zostało, bo przed nami już pozycja 7.
1: A pozycja 7 to awans. Adam Rymasz i grupa Odpowiem z utworem Bliżej, Mocniej, Więcej. 32 punkty pozwoliły awansować z 8 na 7 miejsce. rdn.lista.124.

0: Nie wszystko się zgadza w tym tygodniu. Jest bliżej, mocniej, więcej. Oczko wyżej. Adam Rymasz i grupa Odpowiem. Dzięki waszym głosom punktów 32 pozwoliło to awansować oczko w górę. rtn.lista.124.
1: A przed nami kolejny awans. Z 9 na 6 udało się wskoczyć Marcinowi Styczniowi z utworem Noc Pojedynku. rdn.lista.170 na numer 71148 w tym tygodniu punktów 34.

0: Tyczyń w sierpniu? To tylko u nas takie rzeczy. Takie słuchawie, to tylko u mnie. Marcin Styczeń, noc pojedynku, awans 3 oczka w górę. To nie ostatni dziś awans, jeszcze dwa będą. To na pewno dzięki waszym głosom, a możecie, jeśli chcecie wspierać Marcina, wysyłać je pod numer 7148 o treści rden.lista.170.
1: W tamtym tygodniu mówiłem, że pewne są tylko trzy rzeczy. Śmierć, podatki i Janusz Jędrusik na miejscu czwartym. I nie sądziłem, że tak szybko się to zdezaktualizuje. Spadek na miejsce piąte. I cóż mogę ci dać z czwartego? No, Janusz naprawdę przez bardzo długi czas utrzymywał się na czwartej pozycji, ale no, ktoś przyszedł i zdeklasował go z tej pozycji. Kto zaraz się okaże. W tym tygodniu 92 punkty Janusz Jędrusik zdobył i może to właśnie była ta kropla, która nie pozwoliła mu zyskać tej czwartej pozycji, bo naprawdę niewiele brakło. Jak patrzę, dwa SMS-y i byłby na swojej standardowej czwartej pozycji. I cóż mogę ci dać? No, możecie wy dać na przykład właśnie SMS-a o treści rdn.lista.116 na numer 7148 dla Janusza Jędrusika. W strumieniu swojej łaski.

0: prosto z Meksyku. Janusz Carlos Jędrusik. I cóż mogę ci dać? No, myślę, że dalej pozostanie pewne, że Janusz z nami pozostanie, więc nie wykreślamy go z tych trzech najpotrzebniejszych i najpewniejszych w życiu rzeczy. Będzie powrót na czwarte miejsce, tego życzymy, a może będzie lepiej. Cóż mogę ci dać, a żeby tak się stało? Głosujcie rdn.lista.116.
1: Czwarte miejsce to dzisiaj Dominika Stabrawa z utworem Nauczysz Mnie. Widocznie Janusz nauczył, jak wskakiwać na czwartą pozycję, więc tutaj tak się udało. rdn.lista.188 punktów 113 w tym tygodniu.

0: Dominika Stabrawa, dosyć świeża pozycja na naszej liście, bo 2 tygodnie temu debiut w poczekalni, tydzień temu nowość na naszej liście, a teraz już 4. miejsce, czy będzie 3., 2., 1, wszystko zależy od Was. A jeżeli Wy chcecie też zadebiutować w naszej liście z mocą, wysyłajcie swoje propozycje na adres lista z mocą@rdn.pl. Najlepiej w formacie WAVE. Zgadza się?
1: Zgadza się wszystko. Czekamy na Wasze maile. Miejcie wpływ na listę z mocą. Sprawdźcie, jak to działa. Podsyłajcie wszelkie propozycje. A pojawią się na pewno w kolejnej poczekalni. Czekamy na Wasze maile.
2: Miejsce trzecie.
0: Miejsce trzecie to tylko Jezus z utworem Jak Łania. Jest to drugi nasz kandydat w naszej liście z mocą, którzy utrzymali swoją pozycję z tamtego tygodnia. rdn.lista.940 i zawrotne 335 punktów, to jest bardzo dobry wynik. Myślę, że to jeszcze w tej chwili, a to zaraz sobie posłuchamy tylko Jezus i wskoczymy na Facebooka na szybko, więc kto słucha i chce jeszcze się tutaj do nas dołączyć na Facebooku, to zapraszamy.

0: Kompozycję sprzed tygodnia. Nasi szkoccy przyjaciele. Projekt Tylko Jezus. Gościnnie Magdalena Bober, czyli utwór Jak łania. Arden.lista.940. To zaglądamy na Facebooka, czy za chwilkę?
1: I już tutaj patrzę, widzę, że tutaj Marek pozdrawia Radio RDN całe z listą, z mocą. Mariusz Kasiński już czeka, bo się jako pierwszy zameldował tutaj na Facebooku, więc serdecznie pozdrawiamy Marka, serdecznie pozdrawiamy Mariusza, a także pozdrawiamy Gabrielę, Annę, Martę, które też się zameldowały na Facebooku. Bardzo dziękujemy, życzymy wam wszystkiego, co najlepsze, a my posłuchamy jeszcze parę dźwięków utworu Jak łania, ale już pędzimy do miejsca drugiego. Kto to będzie, co to będzie, wszystko zaraz się okaże.
2: Miejsce drugie.
0: 581 punktów i pewne drugie miejsce z utworem Zwyciężyłaś, czyli nie zgadza się tu nic dzisiaj, bo i punktów zdecydowanie za mało, nawet dwukrotnie więcej nie wystarczyłoby dziś na zwycięstwo. Co tu się stanęło? O tym za chwilkę. Pewnie stali słuchacze już wiedzą, ale na razie pozostawiamy was z grupą Arete, czyli pozycja druga w dzisiejszym notowaniu. Utwór Zwyciężyłaś, arden.lista.133.
3: Przeciwny żaden los, czy drwiący ludzi głos, krzyczący wciąż, że to jest szaleństwo. Nie mógł powstrzymać się, bo człowiek Boga wie w imieniu Pana, że jest zwycięstwo.

pozycji drugiej. Arete z utworem Zwyciężyłaś. Kogo brakuje, a kto był w ubiegłym tygodniu? No dziś nie mieliśmy żadnego Spadkowicza, żadnej premiery, oprócz Poczekalni, no ale to się nie liczy. Więc przed nami już tylko jedna niespodzianka. Póki co jeszcze na dwójeczce. Dziś utwór Zwyciężyłaś, erden.lista.133.

0: Miejsce pierwsze.
1: Miejsce pierwsze, Magdalena Sikora. On z nami. Udało się wrócić

0: Muszę się chyba uderzyć w pierś, bo grupa RT na drugim miejscu miała 581 punktów. Jak to pomnożymy razy dwa, to jednak jest trochę więcej niż ma Magdalena Sikora. Niewiele, ale jednak. Więc a, moja matematyka...
1: A ja ci tak zaufałem i tak tutaj widzisz, maliny się...
0: Umiesz liczyć na siebie.
1: Trochę tak, no.
0: Więc tak, zabrakło wiele, ale... dwukrotność punktów pozwoliłaby RT zwyciężyć. Zachęcamy do tego. Wszystko w waszych rękach. Głosujcie. Naprawdę trzeba sporo tych SMS-ów wysłać. Pamiętajcie, każdy to aż 10 głosów, więc naprawdę warto słać. Jeśli chcecie, żeby Magda również miała ich sporo, no to ślijcie SMS o treści erden.lista.159. One popłyną do dzisiejszej zwyciężczyni i to nie jest utwór Zwyciężyłaś. Gratulujemy bardzo serdecznie.
1: I dziękujemy za dzisiaj. To już wszystko, co w naszej liście z mocą wybrzmi. Kłaniają się nisko Paweł Hejduga
0: i Dariusz Jakubiak.
1: Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia za tydzień.

0: Lista z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: To była powtórka. Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór. Myśli świętych o Najświętszej Marii Pannie.
2: Święty Maksymilian Maria Kolbe powiedział: sprawa to jedyna. Cokolwiek uczynimy, chociaż to byłby akt więcej niż heroiczny, wstrząsający podstawami wszelkiego zła na ziemi, o tyle tylko będzie miał jakąś wartość, o ile będzie się w nim wola nasza zgadzała z jej wolą, a przez nią z wolą Bożą.
1: Dobra muzyka w Radiu Emaus.

0: 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus podążył w okolice Tyru i Sydonu, a oto kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych stron, wołała: Ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida. Moja córka jest ciężko nękana przez złego ducha. Lecz on nie odezwał się do niej ani słowem. Na to podeszli jego uczniowie i prosili go: Odpraw ją, bo krzyczy za nami. Lecz on odpowiedział: Jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela. A ona przyszła, padła mu do nóg i prosiła: Panie, dopomóż mi. On jednak odparł: Niedobrze jest zabierać chleb dzieciom, a rzucać szczeniętom. A ona odrzekła: Tak, Panie, lecz i szczenięta jedzą okruchy, które spadają ze stołu ich panów. Wtedy Jezus jej odpowiedział: O niewiasto, wielka jest twoja wiara, niech ci się stanie, jak pragniesz. Od tej chwili jej córka była zdrowa.
2: Wiara czyni cuda, ale sama nie potrzebuje ich tak bardzo, jak cuda potrzebują wiary. Człowiek szybko odkrywa, że wiara nie jest walutą, za którą można nabyć wszystko, czego się zapragnie. Wiara jest przede wszystkim doświadczeniem zaufania Bogu, który nie zawsze odpowiada tak, jakbyśmy tego oczekiwali. Kobieta kananejska nie przestała ufać mimo pozornego odrzucenia. Jej wytrwałość i pokora sprawiła, że usłyszała: Wielka jest twoja wiara. Pomyśl, czy potrafię ufać Bogu także wtedy, gdy muszę cierpliwie czekać?
3: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Dobranoc z Radiem Emaus.

0: Dobra noc z Radiem Emaus. Lektura w Radiu Emaus.
1: Radiowa lektura. Lewis Wallace, Ben Hur. Powieść historyczna z czasów Jezusa. Audiobook udostępniony przez wydawnictwo Kukuryku. Czyta Marian Florek.
2: Rozdział 16. Można przyjąć za zasadę, że nie ma pewniejszego sposobu niepodobania się drugim, jak postąpić dobrze tam, gdzie oni źle czynili. Na szczęście nie ma reguły bez wyjątku. Malluch był wyjątkiem, a scena, którą widział, podniosła tylko jego wyobrażenie o Ben-Hurze. Musiał uznać, że jest odważny i zręczny. Gdyby oprócz tego mógł był jeszcze coś z wewnętrznych uczuć młodzieńca odgadnąć, dzień ten byłby ważny dla Simonidesa. A jednak miał już czym pochwalić się wobec swego pana, bo wiedział na pewno, że młodzieniec jest Żydem i przybranym synem sławnego Rzymianina. Prócz powyższego odkrycia, inne jeszcze zaczęło kiełkować w umyśle wysłannika, a było nader ważne. Doszedł do przekonania, że między Messalą a synem Dumwira jest jakiś związek. Jaki on jednak jest i w jaki sposób się dowiedzieć, oto nad czym się zastanawiał, a wydawało mu się to niełatwe. Gdy tak rozmyślał, Ben-Hur wyprowadził go z tłumu i rzekł: Zacny malluchu, powiedz mi, czy człowiek może zapomnieć matki swojej? Pytanie należało do tych, które wprowadzają zapytanego w niemałe zakłopotanie. Malluch spojrzał na Ben-Hura, chcąc mu z twarzy wyczytać, co właściwie ma na myśli, ale zamiast odpowiedzi ujrzał w jego oczach łzy. Na ten widok odpowiedział zrazu mechanicznie: nie. A po chwili, gdy przyszedł do siebie, dodał: jeśliś Izraelitą, nigdy. Oprzytomniawszy zupełnie, rzekł rozważnie: pierwszą nauką moją w synagodze była Szema, drugą zaś były słowa Siracha syna, które brzmią: szanuj ojca twego z całej duszy, a pomnij na boleści matki twej. Na te słowa Ben-Hur przycisnął rękę do serca i rzekł: wyrazy te przypomniały mi moje złote dzieciństwo i dowiodły, że jesteś sprawiedliwym Żydem, malluchu. Wierzę i ufam ci. Ojciec mój, mówił dalej, nosił wielkie imię i szanowano go w Jeruzalem, gdzie mieszkał. W chwili jego zgonu matka moja była jeszcze w kwiecie wieku, a nie dość powiem, gdy ją nazwę dobrą i piękną, bo na ustach jej było prawo miłości. Czyny jej podziwiał każdy, a przyszłość zdawała się jej uśmiechać. Miałem małą siostrę, z którą tworzyliśmy rodzinę, tak szczęśliwą, że słowa starego mędrca, który naucza, że Bóg, nie mogąc być wszędzie, stworzył matki, wydawały mi się jakby do mojej rodzicielki zastosowane. Pewnego dnia spotkał pewnego znakomitego Rzymianina wypadek, w chwili, gdy na czele kohorty przejeżdżał koło naszego domu. Żołnierze wyłamali natychmiast bramy naszego pałacu i uwięzili nas. Odtąd nie widziałem już ani matki, ani siostry. Nie wiem, czy żyją, ani co się z nimi stało. Ale, malluchu, człowiek, który o mało nas nie przejechał, był w chwili naszego rozłączenia i wydał nas siepaczom. Słyszał błagania mojej matki za dziećmi i gdy nas rozłączono, śmiał się. Trudno zaiste powiedzieć, co trwalej przechowuję w pamięci. Miłość czy nienawiść? Dziś, malluchu, poznałem go z daleka. On zna tajemnicę, za którą dałbym moje życie. On może powiedzieć, gdzie jest moja matka i w jakich warunkach. Jeśli on, wielka boleść zamieniła je w jedno. Jeśli rozstały się z życiem, to wie, co było przyczyną ich zgonu i może mi wskazać, gdzie ich zwłoki na mnie czekają. A on tego nie chce? Nie. Dlaczego? Bo jestem Żydem, a on Rzymianin. To i cóż, wszak i Rzymianie mają języki, a Żydzi, choć wzgardzeni, posiadają sposoby poruszania ich. Nie takich jak on. Nie, zresztą jest to tajemnica państwowa, majątek mego ojca zabrany i rozdzielony. Malluch zrozumiał doniosłość sprawy i kiwając głową zapytał: czy poznał cię? Nie mógł. Wysłano mnie na śmierć i dawno policzono między umarłych. Dziwię się, żeś się na niego nie rzucił, wykrztusił zapalczywie Maluch. To mogłoby mi odebrać możność dojścia do celu. Mogłem go zabić, ale wiesz dobrze, Maluchu, że śmierć jeszcze lepiej dochowuje tajemnicy niż zbrodnią zhańbiony Rzymianin. Kto ma tyle powodów do zemsty, a nie korzysta z takiej sposobności, ten musi być pewnym przyszłości i mieć w zapasie lepsze sposoby pokonania nieprzyjaciela. Te spostrzeżenia zmieniły dotychczasowe zapatrywania i stanowisko Malucha. Przestał być towarzyszem z obowiązku, a zamienił się w przywiązanego sługę. Po krótkiej przerwie mówił Ben-Hur dalej. Nie odbiorę mu życia, dobry Maluchu. Przed tą ostatecznością broni go tajemnica, którą posiada. Mimo to pragnę go ukarać i ukarzę, jeśli mi pomożesz. On jest Rzymianinem, rzekł Maluch bez wahania, a ja z rodu Judy. Pomogę ci, idę z tobą. Jeśli chcesz przyrzeczenia, stwierdzę je przysięgą. Podaj mi rękę, to wystarczy. Uścisnęli sobie ręce, po czym Ben-Hur rzekł z lżejszym sercem: to, czym cię obarczę, nie jest ani trudne, ani grzeszne. Czy znasz szejka Ilderima Dobrotliwego? Znam. Gdzież jest jego gaj palmowy, albo raczej jak daleko do wioski Dafny? W Maluchu zbudziła się właściwa jego rasie podejrzliwość. Przypomniał sobie podarek i słodkie słówka pięknej kobiety w Krynicy i pytał sam siebie, czy Ben-Hur miałby zapomnieć w miłości troski o matkę, ale odpowiedział. Gaj palmowy odległy jest od wioski o 2 godziny konnej jazdy, a o 1 na wielbłądzie. Dzięki ci, ale nie tu koniec moich pytań. Powiedz mi jeszcze, czy te wyścigi, o których wspominałeś, już ogłoszono i kiedy mają się odbyć? Słowa te, jeśli nie zupełnie uspokoiły Malucha, to mocno go zaciekawiły, bo widział poza nimi jakiś dalszy zamiar. Dlatego odrzekł bez wahania. O tak, będą wyścigi i to wspaniałe, chociaż wyprawia je właściwie prefekt jako człowiek prywatny na cześć konsula Maxentiusza, który tu gości dla przygotowań do wyprawy na Partów. Prefekt jest bardzo bogaty i mógłby urządzić wyścig na własną rękę, woli jednak przypuścić do kosztów bogatych mieszczan Antiochii, którzy znowu pragną się przysłużyć wielkiemu konsulowi. Już przed miesiącem rozesłano wywoływaczy na wszystkie strony świata, a ci ogłosili wyścigi i otwarcie cyrku. Samo imię prefekta daje dostateczną rękojmię, zwłaszcza na wschodzie. A cóż dopiero, gdy do rozgłosu tego imienia dołączy się Antiochia. Wszystkie miasta i wyspy pospieszą na tę wieść, spodziewając się królewskich nagród i żeby zobaczyć niewidziany dotąd przepych. A cyrk? Słyszałem, że niewiele ustępuje cyrkowi Maximusa. Mówisz oczywiście o tym, który jest w Rzymie. Nasz pomieści 200 000 widzów, a tamten o 75 000 więcej. Tutejszy jest marmurowy, rzymski również. Nie różnią się też niczym więcej. Czy obowiązują te same prawa? Maluch uśmiechnął się i rzekł: gdyby Antiochia ośmieliła się mieć jakąś odrębność, czy Rzym byłby takim wszechwładnym panem, jak jest? Oczywiście, że prawa przyjęte w cyrku Maximusa rządzą i tutaj, oprócz małego szczegółu. Tam nie wyjeżdża na raz więcej wozów jak 4, a tutaj wszystkie bez względu na liczbę. To według greckiego zwyczaju, rzekł Ben-Hur. Tak, Antiochia jest raczej grecka niż rzymska. Mogę więc wziąć swój własny wóz. Wóz i konie, co do tego nie ma żadnych ograniczeń. Odpowiadając, spostrzegł Maluch, że na twarzy Ben-Hura osiadł wyraz zadowolenia. Jeszcze jedno, Maluchu, kiedyż odbędzie się uroczystość? Ach, przepraszam, o mało nie zapomniałem o najważniejszej rzeczy. Konsul przybędzie za 2 dni, a 6 dnia jego pobytu odbywać się będą igrzyska. Trochę to mało czasu, ale musi starczyć, odparł Ben-Hur. Na wielkich proroków Izraela wezmę znów lejce w rękę, ale stój, jeszcze jedno pytanie. Czy jest pewne, że Messala wyjedzie na tor? Maluch zrozumiał wreszcie zamiary Ben-Hura i plan upokorzenia Rzymianina. Nie byłby jednak prawdziwym potomkiem Jakuba, gdyby mimo nienawiści do wszystkiego, co rzymskie, nie był usiłował obliczyć wszelkich trudności. Toteż głos jego drżał, gdy pytał: czy masz dostateczną w takich przedsięwzięciach wprawę? Nie lękaj się, przyjacielu. W cyrku Maximusa od lat trzech nikt, gdy ja występowałem, nie otrzymał wieńca zwycięzcy. Spytaj się najlepszych i najśmielszych pomiędzy nimi, a potwierdzą moje słowa. Sam Cezar oddawał mi na ostatnich wyścigach swoje rumaki w rękę, abym z nimi stanął przeciw całemu światu. A ty nie uczyniłeś zadość temu życzeniu, zapytał maluch z zajęciem. Ja Żyd. Ben-Hur zdawał się drżeć, gdy to mówił. A chociaż noszę suknię Rzymianina, nie chciałem przyjąć zobowiązania, które by ubliżyło imieniu ojca mego wobec kapłanów i rządców świątyni. W szkole szermierki mogłem się ćwiczyć, ale w cyrku byłoby to zuchwalstwem wobec praw naszych. Jeśli tu stanę do wyścigów, to klnę się, że nie czynię tego dla żadnej nagrody. Czekaj, nie przysięgaj, zawołał maluch. Nagroda to 10 000 sesterców. To majątek wystarczający na całe życie. Nie dla mnie. Choćby go prefekt powiększył 50 razy. Co mówię, więcej niż to, więcej niż dochody Cezarów od pierwszego roku ich panowania pociąga mnie zabawa, w której pragnę upokorzyć mego wroga. Nad wszelkie dostatki wyżej stawiam zemstę. A ona dozwolona prawem. Maluch uśmiechnął się i rzekł: Messala będzie biegał, bo już się do tego zobowiązał ogłoszeniami na ulicach, po łaźniach, w teatrach, w pałacu i w obozie. Zresztą nie może się cofnąć, bo imię jego już zapisane na tablicach wszystkich młodych marnotrawców całej Antiochii. A więc zakładają się na niego. Czy tak, maluchu? Oczywiście. I dlatego codziennie przyjeżdża tu na ćwiczenia. A więc to na tym wozie i z tymi końmi ma stanąć w szranki. Jakże ci wdzięczny jestem, maluchu, jakże się cieszę. A teraz wiedź mnie do gaju palmowego i prowadź do szejka Ilderima Dobrotliwego. Kiedy? Dziś. Jak myślisz? Czy jego konie będę mógł zamówić sobie na jutro? A więc ci się podobały. Widziałem je tylko chwilę, odparł Ben-Hur z zapałem. Bo gdy nadjechał Messala, ja oprócz niego nic nie widziałem, ale i tak ujrzałem dosyć. Wiem, że te rumaki są chwałą pustyni. Podobne widziałem tylko w stadach Cezara, a kto raz takie konie zobaczy, pozna je wszędzie. Jeśli to, co o nich mówią, jest prawdą, a ja potrafię je ujarzmić siłą mego ducha, to wygram sesterce, przerwał śmiejąc się maluch. Nie, odparł prędko Ben-Hur, raczej zrobię to, co przystoi potomkowi Jakuba i upokorzę publicznie mego wroga. Ale tracimy drogi czas na rozmowie. Pomyślmy raczej, jakby się jak najrychlej dostać do namiotu szejka. Maluch zastanowił się chwilę i rzekł: najlepiej idźmy do pobliskiej wsi. Jeśli tam uda się nam nająć 2 wielbłądy, to za godzinę będziemy na miejscu. Śpieszmy więc.
1: Radiowa lektura. Louis Wallace, Ben-Hur. Powieść historyczna z czasów Jezusa. Audiobook udostępniony przez wydawnictwo Kukuryku. Czytał Marian Florek.
0: Dobra muzyka w Radiu Emaus.